Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

parę kaw, za parę zdjęć i niepotrzebnie.

0: tydzień. Lokalnie. Poniedziałek.
1: Kolejowy klimat wraca na dobre do Pleszewa. Na terenach pokolejowych u zbiegu ulic Ogrodowej i Kolejowej wielofunkcyjny Centrum Rozwoju nabiera finalnych kształtów. Trwają prace we wnętrzach, a my poznajemy kolejne szczegóły tego miejsca.
2: Są już nazwy dwóch najważniejszych obiektów. Hotel będzie nosił nazwę Peron Trzeci, a restauracja Pełną Parą. I co ważne, z restauracji będą mogli korzystać nie tylko hotelowi goście, ale wszyscy mieszkańcy Pleszewa i odwiedzający miasto goście. Nazwy nie są przypadkowe, to ukłon w stronę kolejowej historii miasta i wąskotorówki, która od lat jest jednym z symboli Pleszewa, a kolejowych akcentów będzie jeszcze więcej. Właśnie poznaliśmy nazwę nowej ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy ulicami Sienkiewicza i Samulskiego. W głosowaniu mieszkańcy Pleszewa zdecydowali, że będzie to szlak przy torach. Nazwa idealnie wpisuje się w kolejowy charakter tego miejsca. Zresztą okazja jest wyjątkowa. W tym roku przypada 125-lecie pleszewskiej kolejki. Nic więc dziwnego, że wszystko, co powstaje w jej sąsiedztwie, nawiązuje do kolejowej tradycji. Peron Trzeci, Pełną Parą i szlak przy torach. Wygląda na to, że w Pleszewie kolej nie tylko ma swoją historię. Ona właśnie dostaje nowe życie.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Piłkarze KKS-u Kalisz wreszcie zgarnęli komplet punktów. W niedzielę w meczu 10. kolejki BetClick trzeciej ligi Kaliszanie pokonali na własnym boisku wyżej notowaną Kluczewie Stargard 1-0.
3: Przed tym spotkaniem goście zajmowali trzecie, a gospodarze szóste miejsce w tabeli. Jednak Kaliszanie po trzech z rzędu remisach chcieli wreszcie walczyć o pełną pulę i jak najszybciej zdominować rywala. KKS wyszedł na prowadzenie w 27.

0: minucie. Wtedy to Hubert Jurasik dograł piłkę z lewej strony do Krystiana Derkacza, a ten celnym uderzeniem głową w samo okienko umieścił piłkę w siatce. W drugiej połowie Kaliszanie stwarzali kolejne okazje strzeleckie, a najlepszą z nich miał Bartłomiej Putno w 73 minucie. Po faulu na Patryku Pytlewskim sędzia podyktował rzut karny. Putno strzelił przy słupku, ale zbyt lekko i piłkę wyłapał bramkarz gości Przemysław Matłoka. Potem golkiper Kluczewi popisał się jeszcze kilkoma skutecznymi interwencjami. Ostatecznie Kaliszanie utrzymali skromne prowadzenie 1-0 i mogli się cieszyć z długo wyczekiwanego zwycięstwa. Po tej wygranej KKS Kalisz z dorobkiem 17 punktów awansował na piątą pozycję w ligowym zestawieniu. W następnej kolejce 3 października Kaliszanie zmierzą się na wyjeździe z błękitnymi Stargard. Paweł Figiel, Radio Centrum.
1: Felinoterapia dla wielu może brzmieć zagadkowo, ale kiedy dodamy, że to kuracja przez głaskanie miękkiego futra, przytulanie do niego i słuchanie kojącego mruczenia, z pewnością nie będzie już wątpliwości, że to leczenie, w której głównym terapeutą jest kot. Taki w tym roku szkolnym zacznie pracę w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym imienia Janusza Korczaka w Kaliszu. Janusz to uroczy rudy kociak, który miał zostać umieszczony w schronisku, ale ogłoszenie o nim zobaczyła szkolna pedagogzka i miłośniczka kotów, która uznała, że zwierzę idealnie będzie pasować do wykwalifikowanej kadry ośrodka.
2: A ponieważ mamy wykwalifikowaną panią nauczycielkę felinoterapeutkę, to razem w zespole podjęliśmy decyzję i czy by ten kotek nie mógł do nas tutaj trafić. Obecnie przebywa u jednej z naszych nauczycielek, przechodzi proces socjalizacji i będzie ten kot u nas tutaj na zajęciach razem z naszą felinoterapeutką. Tak chyba mogę powiedzieć, że pracował na rzecz naszych uczniów.
1: Powiedziała Radiu Centrum Magdalena Majchrzak, dyrektorka ośrodka szkolno-wychowawczego imienia Janusza Korczaka w Kaliszu. Oczywiście Janusz jest pod stałą opieką weterynarza, przeszedł wszystkie badania i szczepienia, ma też swoją książeczkę zdrowia, a kiedy będzie gotowy, regularnie zacznie brać udział w zajęciach i prowadzić swoją mruczącą terapię.
2: Forma tych zajęć to będzie bardzo indywidualne, ponieważ nie każdy z naszych uczniów będzie miał życzenie, żeby z takich zajęć korzystać, a może być też na przykład przeciwwskazanie, na przykład alergię, to też będziemy uwzględniać. Ponieważ żyjemy w świecie takim bardzo szybkim, to myślę, że takie zwierzę pomoże nam się wyciszyć w odpowiedni sposób, zaspokoić te podstawowe potrzeby bezpieczeństwa, na pewno może też otworzyć się na innych, na relacje ze zwierzętami, być może poprawią nastrój czy humor naszym wychowankom.
1: Dodała Radiu Centrum Magdalena Majchrzak. W specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym imienia Janusza Korczaka w Kaliszu uczy się ponad setka uczniów, z którymi zajęcia prowadzi ponad 70 nauczycieli i pedagogów wykwalifikowanych do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Placówka prowadzi branżową szkołę zawodową oraz szkołę przysposabiającą do zawodu.
3: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
1: Nawet przez moment nie pachniało w Ostrowie niespodzianką. Mowa o pojedynku czwartej serii Lotto Superligi pomiędzy Rebut KPR Ostrowią a Industrią Kielce. Mistrz Polski wygrał w niedzielę w Ostrowie 42-29, prowadząc do przerwy 21-14.
4: Trener Gimra Smusen rozpoczął mecz z Industrią w nieco eksperymentalnym zestawieniu, które kompletnie nie wypaliło. Mnożyły się proste błędy, straty i niedokładności, które napędzały tylko kontry przyjezdnych. W 9 minucie było 6-1 dla mistrza Polski. Po przerwie na żądanie duńskiego szkoleniowca na boisku pojawił się m.in. Patryk Marciniak, który ożywił grę Ostrowian. 3 bramki z rzędu sprawiły, że zrobiło się na moment na styku. Później ekipa trenera Krzysztofa Lijewskiego odskoczyła znów na większy dystans. Do przerwy prowadziła 21-14. W drugiej połowie przewaga była jeszcze wyższa. Skończyło się różnicą 13 bramek, 42-29. Kolejny dobry mecz zagrał wspomniany Marciniak, autor 7 bramek. Jerry Ribeiro dorzucił 6 trafień, a Iwan Burzak 5. Rebut KPR Ostrowie pierwszy miesiąc Lotto Superligi kończy z 3 punktami i 3 porażkami w 4 meczach. Terminarz był trudny, punkty trzeba zacząć kolekcjonować w październiku w pojedynkach z rywalami w zasięgu Ostrowian. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Zmodernizowano odcinki 2 dróg powiatowych w powiecie krotoszyńskim i Krotoszynie. Inwestycje zostały zrealizowane w ramach współpracy miasta i gminy Krotoszyn oraz powiatu krotoszyńskiego.
5: Zgodnie z przyjętymi ustaleniami za modernizację dróg odpowiadał powiat krotoszyński. Zakres prac obejmował przebudowę nawierzchni na drodze powiatowej w kierunku Rozdrażewa oraz modernizację nawierzchni i chodnika na ulicy Wiśniowej w Krotoszynie. Po stronie miasta i gminy Krotoszyn Krotoszyn znalazło się wsparcie finansowe dla spółki PGKiM w Krotoszynie związane z realizacją inwestycji dotyczącej budowy, przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Langiewicza, Rawickiej i Zacisze. W ramach tego zadania miasto wsparło również pokrycie kosztów związanych z budową kanalizacji deszczowej i wykonaniem nowej nawierzchni jezdni. Takie rozwiązanie pozwoliło na skoordynowanie prac drogowych i infrastrukturalnych. Inwestycje zostały zrealizowane w ramach współpracy samorządów miejskiego i powiatowego, której założenia określono w liście intencyjnym podpisanym 20 marca 2026 roku. Dokument obejmował 3 zadania drogowe. 2 z nich zostały już zrealizowane. Natomiast trzecim jest modernizacja ulicy Zamkowy Folwark w Krotoszynie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Magazynową do przejazdu kolejowego. Zadanie to będzie realizowane jako kolejny element zaplanowanej współpracy. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
3: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: Nauka, ruch, kultura i integracja to główne elementy projektu, który ruszy w gminie Lisków. Samorząd otrzymał na jego realizację blisko 188 tysięcy złotych dofinansowania. Program został przygotowany z myślą o mieszkańcach w wieku 50 lat i więcej. W programie Aktywni Plus w gminie Lisków weźmie udział 50 osób, w tym 40 kobiet i 10 mężczyzn. Uczestnicy będą mogli rozwijać wiedzę i umiejętności podczas zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W programie znalazły się m.in. tematy związane ze zdrowym stylem życia, kulturą fizyczną, muzyką, plastyką i historią. Nie zabraknie również zajęć tanecznych oraz spotkań rozwijających aktywność społeczną i intelektualną. Organizatorzy zaplanowali także wyjazdy do instytucji kultury oraz działania integrujące mieszkańców różnych pokoleń. Jednym z celów będzie lepsze poznanie obszaru LGD7 Kraina Nocy i Dni oraz wzmacnianie więzi społecznych. Projekt rozpocznie się 1 października i potrwa rok, a jego całkowita wartość to ponad 200 tysięcy złotych.
3: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
1: Nagłe zatrzymanie krążenia. W Polsce z jego powodu każdego dnia umiera około 90 osób. Użycie w ciągu pierwszych 5 minut defibrylatora AED zwiększa szanse na przeżycie do 70%. I takie właśnie urządzenia, automatyczne defibrylatory zewnętrzne, zamontowano na każdym kaliskim osiedlu. Zakup 26 defibrylatorów był możliwy dzięki jednemu ze zwycięskich projektów w ubiegłorocznym budżecie obywatelskim.
6: My prowadziliśmy całe postępowanie związane też z uzgodnieniami, z radami osiedlowymi, gdzie te urządzenia mają być. Po prostu sens jest taki, żeby one były faktycznie na każdym osiedlu, ale w takim miejscu, które ta społeczność lokalna definiuje jako miejsce wprost identyfikowane, do którego łatwo dotrzeć, żeby to urządzenie w razie takiej potrzeby mogło realnie uratować życie. Urządzenia wyposażone są w matę grzewczą, podtrzymującą napięcie i żywotność urządzenia, zewnętrzna kapsuła odporna na warunki pogodowe.
1: Powiedział Radiu Centrum Janusz Sibiński, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza. Oczywiście, żeby AED mogło uratować w przyszłości komuś życie, musi działać, więc od nas wszystkich zależy, by o nie dbać i reagować na ewentualne akty wandalizmu i niszczenia tych urządzeń, co niestety ma miejsce w wielu miastach w Polsce. Zakup defibrylatorów kosztował niecałe 194 tysiące złotych. Wyłoniony w ramach zapytania ofertowego dostawca także zamontował urządzenia. A listę miejsc, gdzie je zamontowano, znajdziecie na naszej stronie internetowej.
3: www.rc.fm.
1: Miejsce Słowa, czyli mobilny punkt ewangelizacyjny, ma powstać przy Sanktuarium Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach. Dzięki technologii rzeczywistości wirtualnej będzie można stać się uczestnikiem wydarzeń sprzed 2000 lat.
5: W kwietniu w Sanktuarium w Nowych Skalmierzycach wyświetlone zostały 2 filmy, które były przygotowaniem do głębszego przeżywania Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych. Ksiądz kanonik Zbigniew Kruczyński, proboszcz nowoskalmierzyckiej parafii, widząc zainteresowanie ludzi takim sposobem przekazu Ewangelii, zwrócił się z prośbą do biskupa kaliskiego Damiana Bryla o pomoc w zakupie sprzętu, czyli gogli służących do oglądania filmów w technologii VR i stworzenia zespołu mobilnego dla diecezji kaliskiej. Według duchownego dzięki takim pokazom ludzie będą mogli uczestniczyć w wydarzeniach, które miały miejsce 2000 lat temu. Widzowie będą mogli znaleźć się na przykład przy stole na ostatniej wieczerzy, w grobie, gdzie złożono ciało Jezusa, czy być świadkiem uzdrowienia niewidomego. Przed projekcją każdy będzie miał czas na wyciszenie swoich myśli, a w specjalnie przygotowanym do tego miejscu na drewnianych tablicach znajdzie fragmenty Ewangelii, których potem będzie mógł doświadczyć poprzez gogle VR. Pokazy mobilne będą odbywać się także w innych miejscach diecezji kaliskiej. Projekcje filmów w Nowych Skalmierzycach będą odbywać się w każdą trzecią sobotę miesiąca. W pozostałe soboty i niedziele pokazy będą mogły być realizowane w innych miejscach diecezji kaliskiej. Miejsce Słowa jest przedsięwzięciem mobilnym, a specjalnie przygotowani do tego wolontariusze udadzą się z projekcją filmów wszędzie tam, gdzie zostaną zaproszeni. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
3: Tak minął tydzień. Wtorek.
7: Magazyn ochrony ludności przy ulicy Majakowskiego w Ostrowie Wielkopolskim pod lupą prokuratury. Rada Miejska zdecydowała o złożeniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z zakupem nieruchomości. Sylwia Nowicka z Koalicji Obywatelskiej, członkini Komisji Rewizyjnej, mówi o licznych wątpliwościach dotyczących procedury zakupu. Chodzi m.in. o wybór nieruchomości przy Majakowskiego oraz ofertę, która według radnej została przedstawiona ustnie i nie została udokumentowana notatką.
8: Ja nie przesądzam, że doszło do nieprawidłowości, ale wolałabym, żeby wyjaśniły te wszystkie okoliczności, co do których my mamy wątpliwości jako radni, a nie mamy żadnych instrumentów, żeby próbować wyjaśnić, dlaczego tak, a nie inaczej dokonano tego zakupu, dlaczego przyjęto, mając 12 ofert pisemnych, takich szczegółowo opisanych. Ktoś zgłasza ofertę ustną. Nie wiemy kto, dlaczego ustna, dlaczego nie zrobiono notatki. Przy drobnych wydatkach w urzędzie robi się zawsze notatkę służbową, żeby mieć taką, brzydko mówiąc, dupokrytkę. A nagle ktoś składa ofertę na zakup blaszaka z lat 90. ze służebnością drogi.
7: Miasto odpiera zarzuty. Urząd informuje, że przed zakupem przeanalizowano 13 ofert, a pod uwagę brano m.in. lokalizację, dostępność, stan techniczny, możliwość adaptacji i istniejącą infrastrukturę. Ostatecznie zdecydowano się na zakup istniejącego obiektu, ponieważ, jak przekonują urzędnicy, pozwalało to szybciej stworzyć zaplecze magazynowe. Miasto podkreśla też, że zakup został sfinansowany w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej, a rozliczenie zadania zostało zatwierdzone przez wojewodę bez uwag. Radni chcą natomiast, by wszystkie wątpliwości dotyczące samego wyboru nieruchomości i przebiegu postępowania oceniły organy ścigania.
3: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
7: W Wielkopolsce zakończyła się akcja rozdawania kasków rowerowych uczniom, którzy zdobyli kartę rowerową. Do szkół w całym regionie trafiło ich 6640. W poniedziałek w Kaliszu przekazano ostatnią partię, ponad 1000 kasków.
9: I to jest bezpieczeństwo, ponieważ zmieniły się przepisy prawa, które w tym momencie od 3 czerwca nakazują dzieciom i młodzieży do 16 roku życia posiadać takie kaski, kiedy używają rowerów, hulajnóg, rolek i wszystkiego takiego typu sprzętu. Muszą mieć na głowie zapięty kask dla swojego bezpieczeństwa.
7: Powiedziała Radiu Centrum Karolina Fabisz-Szulc, wicewojewoda Wielkopolski. Z kolei wielkopolski kurator oświaty dr Igor Bykowski dodał, że w każdej gminie wytypowano co najmniej jedną szkołę.
10: Trafiają do każdej gminy, do każdego powiatu, do najmniejszych szkół, które w tych gminach występują. I w przypadku, w którym nam tych kasków zostało, to te kaski trafiają do szkół z listy szkół z programu policyjnego poświęconego tematyce bezpieczeństwa, który jest jakby naturalną kontynuacją także tego, że te kaski łączą się właśnie też z tematem bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
7: W poniedziałek w szkołach rozpoczął się też tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Nauczyciele mają do dyspozycji gotowe scenariusze zajęć dotyczących m.in. przemocy psychicznej i cyberprzemocy. W przedszkolach odbywa się z kolei tydzień budowania relacji. Organizatorzy przypominają, że dzieci i młodzież mogą szukać pomocy pod numerem 116-111. To telefon zaufania dla młodych osób.
3: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
7: Do wypadku z udziałem samochodu osobowego i motocykla doszło w poniedziałkowe popołudnie na skrzyżowaniu ulic Górnośląskiej i Cmentarnej w Kaliszu.
11: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem marki Renault 47-letni mężczyzna podczas manewru skrętu w lewo nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu motocykliście jadącemu ulicą Górnośląską. Doszło do zderzenia obu pojazdów. 41-letni motocyklista został przetransportowany do szpitala.
7: Powiedziała Radio Centrum komisarz Anna Jawocka-Wojnicz, rzeczniczka prasowa kaliskiej policji. Szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia będą wyjaśniać policyjni śledczy pod nadzorem prokuratora.
3: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
7: Turniej o łańcuch herbowy miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Najstarszy turniej żużlowy w Polsce i jeden z najstarszych w Europie. Tradycyjnie zamknie sezon w Ostrowie Wielkopolskim. Terze do Ostrowia w poniedzielnym meczu ogłosiła, że żużlowcy o cenne trofeum powalczą w niedzielę 11 października o godzinie 14 na Stadionie Miejskim. Ostrowian przed tą datą czeka jeszcze rewanżowy mecz fazy playdown w Pile. Chciałbym stamtąd wracać spokojny, powiedział Radiu Centrum Waldemar Górski, prezes Terzet Ostrowia.
12: i jestem zawsze drużyną na dobre i złe i nie chowam głowy w piasek.
13: Zamknąć budżet finansowo uda się, czy jednak te mecze dodatkowe, których pan nie planował, no gdzieś tam ten budżet nadwarężą?
12: Nie, no ale musimy sobie poradzić, mamy cały październik na to, żeby załatwić sprawy finansowe i myślę, że nie takie schody, żeśmy pokonywali.
13: I jak październik, to łańcuch herbowy?
12: Możemy zaprosić na 11 października na godzinę 14, pojedziemy łańcuch herbowy.
13: Obsada coś wiadomo, czy raczej na razie jeszcze spokojnie?
12: Będzie dobra obsada, będzie dobra.
7: Przed rokiem łańcuch herbowy powędrował na szyję Australijczyka Maxa Fricka. Lada moment możemy spodziewać się ujawnienia pierwszych nazwisk żużlowców, których zobaczymy na zakończenie sezonu w Ostrowie.
3: Tak minął tydzień. Środa.
14: W Koźminie Wielkopolskim chcą odwołania Rady Miasta i Gminy przed końcem kadencji. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia referendum trafiło do burmistrza oraz komisarza wyborczego w Kaliszu. Pełnomocnikiem grupy inicjatywnej została Anna Lilianna Zawodna.
15: Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia referendum złożono u Piotra Osucha, burmistrza Koźmina Wielkopolskiego, 23 września. Następnego dnia włodarz potwierdził otrzymanie dokumentu. Tego samego dnia zawiadomienie otrzymał również komisarz wyborczy w Kaliszu, który potwierdził ten fakt. Dzień później, 25 września, pełnomocnikiem grupy inicjatywnej jest Anna Liliana Zawodna. Od momentu dopełnienia formalności, czyli powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia referendum burmistrza, jego inicjatorzy mają 60 dni na zebranie podpisów pod wnioskiem. Żeby mogli przeprowadzić głosowanie, swoje podpisy poparcia musi złożyć co najmniej 10% osób uprawnionych do głosowania. W poprzednich wyborach samorządowych w Koźminie Wielkopolskim takie prawo miało niewiele ponad 10 tysięcy osób. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
14: Szykuje się kolejny bardzo ciekawy sezon. Mowa o koszykarskiej PGE Basket Lidze, która właśnie zmieniła nazwę i ma nowego sponsora tytularnego. W gronie 16 najlepszych drużyn w Polsce jest także Tasomix Rosiek Stal Ostrów, która w poprzednich rozgrywkach sprawiła swoim kibicom sporo miłych niespodzianek. Czy teraz dysponujący jednym z najmniejszych, jeśli nie najmniejszym budżetem klub z Ostrowa znów zaskoczy? Rywale się zbroją i poziom ligi z roku na rok wzrasta, a my spokojnie będziemy grać z meczu na mecz. Powiedział Radio Centrum Andrzej Urban, trener ostrowskich koszykarzy, który spodziewa się ciekawego sezonu.
16: Myślę, że może być jeszcze bardziej zacięta, bo nie widać po prostu drużyn, które by odstawały ani to, czy to u góry, czy u dołu. Nie ma takich zespołów, także dalej wszystko będzie otwarte, tak jak zeszły sezon, gdzie zespół z 9 miejsca grał w finale. Także w tym sezonie równie zaciętej ligi się spodziewam lub nawet bardziej.
13: I tak naprawdę u was to krok po kroku, tutaj nie ma żadnych dalekosiężnych celów, tylko po prostu z meczu na mecz.
16: Dokładnie w ten sposób patrzymy na to.
14: Po niemal 20 latach zmiana na czele Ostrowskiego Miejskiego Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO. Rada Nadzorcza Spółki odwołała prezesa Andrzeja Strykowskiego oraz członka zarządu Rafała Pietrzykowskiego. Nową prezes spółki została Karina Wicenciak, dotychczas związana z Urzędem Miejskim i Regionalnym Zakładem Zagospodarowania Odpadów.
17: Formalnie MZO jest spółką komunalną wchodzącą w skład grupy kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego. Jej podmiotem dominującym jest CRK, którego 100% właścicielem jest z kolei gmina Miasto Ostrów Wielkopolski. Od roku 2007 spółką kierował Andrzej Strykowski, powołany na stanowisko prezesa jeszcze przez prezydenta Radosława Torzyńskiego. W latach 2012-20 Strykowski był jednocześnie prezesem zarówno MZO, jak i powołanej wtedy nowej spółki RZZO, czyli Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Tak było do 28 września, gdy po niemal dwóch dekadach Strykowski został nagle odwołany ze stanowiska prezesa MZO. Wraz z nim Rada Nadzorcza odwołała również członka zarządu Rafała Pietrzykowskiego. Powodów odwołania dotychczasowego zarządu nie podano w przekazanym oficjalnym komunikacie. Wiadomo za to, że nową prezes została Karina Wicenciak, od ponad 25 lat zawodowo związana z ochroną środowiska i gospodarką odpadami. Wcześniej w latach 2013-17 kierowała Wydziałem Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim. Od roku 2017 pracowała w RZZO, gdzie odpowiadała za dział ochrony środowiska. Teraz będzie zarządzać całą spółką MZO. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
3: Radio Centrum. I tu, i tam.
14: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej po raz kolejny włącza się w ogólnopolski projekt Weekend Seniora z Kulturą i zaprasza wszystkich seniorów do skorzystania z oferty w ten weekend 3 i 4 października. Ogólnopolski projekt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zachęca seniorów do aktywnego uczestnictwa w kulturze, sprzyja ich integracji i aktywizacji oraz ułatwia odkrywanie oferty kulturalnej w okolicy. Dlatego w ten weekend seniorzy będą mogli bezpłatnie zwiedzić wszystkie wystawy stałe muzeum. salę Tadeusza Kulisiewicza, wystawę etnograficzną, wystawę archeologiczną, wystawę historii miasta Kalisza oraz wystawę sztuki i grafiki. Dodatkowo w sobotę 3 października o godzinie 12 muzeum zaprasza na specjalne zwiedzanie z przewodnikiem. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Organizator zaprasza zainteresowanych seniorów po odbiór bezpłatnych wejściówek w kasie muzeum w godzinach otwarcia.
3: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
14: W Kaliszu powstał mural inspirowany twórczością Jana Tarasina w setną rocznicę urodzin artysty. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że stworzyli go mieszkańcy Kalisza. Była to inicjatywa Galerii Sztuki imienia Jana Tarasina oraz artysty Ziemowita Fińska.
18: Moja sugestia pierwotnego takiego pomysłu, projektu, że inspirujemy się twórczością Jana Tarasina, ale dajemy coś od siebie, ze swojej wyobraźni, jak najbardziej wydaje mi się to zadziałało. Po 2 miesiącach malowania osobiście jestem usatysfakcjonowany z efektów. Oczywiście najbardziej z elementów, których nie dało się przewidzieć, zaskakujących. No i to jest najciekawsze, to jest żywa sztuka, a nie tylko kopia.
14: Powiedział Radiu Centrum Ziemowit Fińcek. Mural ma ponad 50 metrów długości i znajduje się na ścianie budynku przy Wale Staromiejskim. Działanie zostało zrealizowane w ramach projektu Wracając do Tarasina, którym Galeria Sztuki imienia Jana Tarasina zaprasza publiczność do świętowania jubileuszu swojego patrona, a także do przemyślenia jego artystycznej spuścizny.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
14: Nie na grzyby, a po konopie indyjskie jeździł do lasu 20-letni mieszkaniec gminy Kraszewice. Policjanci z miejscowego posterunku w sobotę 26 września zatrzymali mężczyznę, który w jednym z okolicznych lasów uprawiał 20 krzaków zakazanej rośliny.
19: W trakcie wykonywanych czynności funkcjonariusze przeprowadzili u mężczyzny test na obecność środków odurzających, który dał wynik pozytywny. W związku z uzasadnionym przypuszczeniem kierowania pojazdem mechanicznym po użyciu tych środków, pobrano od niego krew do dalszych badań. Policjanci zatrzymali również jego prawo jazdy, a pojazd, którym się poruszał, został zabezpieczony procesowo. 29 września Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie zastosował wobec 20-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
14: Powiedziała Radio Centrum aspirant sztabowa Magdalena Domerecka, oficer prasowa Policji w Ostrzeszowie. W miejscu zamieszkania zatrzymanego 20-latka funkcjonariusze znaleźli także susz konopny. Łącznie były to 273 gramy.
3: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
14: Tomasz Ławniczak, były poseł, a obecnie radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Prawa i Sprawiedliwości, odszedł z partii. Rezygnacja została przyjęta przez zarząd okręgu na wrześniowym posiedzeniu członków.
15: Z Prawem i Sprawiedliwości Tomasz Ławniczak związany jest niemal od momentu powstania partii, czyli 2001 roku. Pochodzący z Nowych Skalmierzyc samorządowiec i parlamentarzysta, kilkukrotnie był wybierany na radnego powiatowego. Pełnił też funkcję wicestarosty ostrowskiego. Od 2015 roku przez 2 kadencje pełnił mandat poselski z okręgu kalisko-leszczyńskiego. W wyborach w 2023 roku nie uzyskał kolejnej reelekcji. Wtedy został zatrudniony w biurze posła Jana Dziczczaka, a w kolejnym roku w ostrowskim biurze poseł Marleny Maląg. W tym samym roku uzyskał mandat radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z listy PiS. Był też szefem ostrowskich struktur ugrupowania. Teraz zrezygnował z bycia członkiem tej partii. Potwierdzam, Tomasz Ławniczak 12 września złożył rezygnację z bycia członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Poinformował, że w związku z ukończeniem 65 lat przechodzi na polityczną emeryturę. Oczywiście dokończy swoją kadencję w Sejmiku Województwa Wielkopolskiego jako członek klubu Prawa i Sprawiedliwości, powiedział Radiu Centrum Jan Dziedziczak, poseł PiS i prezes zarządu okręgu kaliskiego tej partii. Na zarządzie okręgu jego członkowie przyjęli uchwałę o rezygnacji Tomasza Ławniczaka. Równocześnie przestał być on szefem PiS w Ostrowie Wielkopolskim. Zastąpiła go europosłanka Marlena Maląg. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
3: Tak minął tydzień. Czwartek.
20: Około 2100 osób postanowiło kontynuować swoją naukę na uczelniach wyższych w Kaliszu. Rozpoczyna się rok akademicki. Radio Centrum sprawdzało, jakie kierunki cieszyły się największą popularnością w tym roku.
21: Nie jest zaskoczeniem, że mieliśmy wielu chętnych na kierunek lekarski, fizjoterapię czy prawo. Cieszy nas jednak ogromne zainteresowanie kierunkami technicznymi, mechaniką i budową maszyn, elektrotechniką, budownictwem, ale również kierunkami, które są w ofercie Wydziału Nauk Społecznych. Tutaj tradycyjnie oblegane jest bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie czy logistyka i to zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.
20: powiedział Radiu Centrum Jakub Banasiak, rzecznik prasowy Uniwersytetu Kaliskiego. Na tej uczelni studia zarówno pierwszego i drugiego stopnia, jak i studia jednolite rozpoczęło ponad 1600 osób. Za to na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu studia rozpoczęło ponad 500 osób.
0: Największym zainteresowaniem cieszą się zarówno pedagogika w trybie studiów licencjackich i magisterskich. Mówimy o pedagogice tak zwanej ogólnej, gdzie mamy specjalności dotyczące terapii pedagogicznej i pedagogiki resocjalizacyjnej. No i pedagogika pięcioletnia z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. No i filologia angielska niezmiennie. Ona u nas nazywa się filologią angielską z pedagogiką i filologią angielską w edukacji na tym drugim stopniu. Bardzo przyzwoicie też wygląda to na pozostałych kierunkach, takich jak filologia polska, ochrona dóbr kultury, edukacja artystyczna w zakresie sztuk muzycznych, sztuk plastycznych.
20: Powiedział Radiu Centrum dr Radosław Nawrocki, dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. W tym roku uczelnie przeżywały oblężenie, a to dlatego, że studia zaczynają dwa roczniki, 2007 i 2008.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
20: To ważna informacja dla krotoszynian i osób korzystających z targowiska miejskiego w Krotoszynie. Zamontowano tam automatyczny defibrylator AED, który może pomóc uratować życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Urządzenie jest dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Warto wiedzieć, że AED prowadzi użytkownika krok po kroku przez akcję ratunkową, analizuje stan poszkodowanego, wskazuje, kiedy należy wykonać defibrylację, a ponadto jest proste i intuicyjne w obsłudze. Władze gminy podkreślają, że w przypadku zagrożenia życia liczy się każda sekunda, dlatego warto wówczas z tego urządzenia skorzystać.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
20: Z Kalisza zniknął jeden zespół ratownictwa medycznego, a zgodnie z zapowiedzią Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, jedna z czterech kaliskich karetek wraz z załogą od czwartku 1 października stacjonuje w Opatówku. To efekt analizy Wydziału Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego czasów dojazdów ZRM z Kalisza do poszczególnych miejscowości gmin powiatu kaliskiego, z których wynikało, że w części z nich pacjenci muszą zbyt długo czekać na ratunek.
2: Potok był właśnie taką białą plamą i rzeczywiście tych wyjazdów do Opatówka było bardzo dużo, a tej karetki nie było zabezpieczonych. Dlatego postanowiliśmy relokować tą karetkę właśnie z Kalisza do Opatówka. Oczywiście my cały czas podkreślamy, że to nie jest ostateczna decyzja i będziemy cały czas analizować te wszystkie wyjazdy, to całe zabezpieczenie zarówno Opatówka, jak i Kalisza i wszystkich ościennych gmin miasta Kalisza. Także w przeciągu roku jeszcze raz podejdziemy do takiej analizy. Jeżeli rzeczywiście te czasy dojazdu będą rzutowały na Kalisz, po prostu będziemy myśleć o tym, żeby czy relokować, czy tu kolejny zespół powstał.
20: Powiedziała Radiu Centrum Karolina Fabisz-Szulc, wicewojewoda Wielkopolska. Na to jednak potrzebna jest zgoda i pieniądze z NFZ. Informacje o planowanym przeniesieniu karetki ze szpitala przy Toruńskiej w Kaliszu do Opatówka pojawiły się w pierwszym kwartale tego roku. Spotkały się one ze sprzeciwem medyków pracujących w tej bazie, ale i samorządowców z Kalisza. W tej sprawie odbyło się kilka spotkań, ale nie zmieniły one decyzji o relokacji.
3: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
20: 3 dni jazzu, 11 koncertów, 2 sceny i 43 artystów z 8 krajów. Tak zapowiada się 53. Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych w Kaliszu. Od 20 do 22 listopada na festiwalowych scenach Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu spotkają się artyści z Polski, USA, Wielkiej Brytanii, Kanady, Hiszpanii, Niemiec, Francji i Norwegii, łącząc światowe nazwiska, najciekawsze dźwięki współczesnego jazzu i różnorodne muzyczne estetyki.
22: Znakomitych kilkunastu pianistów, zarówno polskich, jak i zagranicznych, i w sensie stylistycznym od takiego jazzu, powiedziałbym, może nie tradycyjnego, ale powiedzmy, że bardziej melodyjnego, po jazzowe eksperymenty niezwykle fascynujące. Są tutaj projekty, które łączą muzykę z warstwą wizualną. Mamy ciekawe połączenia instrumentalne, na przykład piano plus lira korbowa. Mamy czasami rywalizację fortepianu analogowego z elektrycznym.
20: Powiedział Radiu Centrum Robert Kuciński, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Festiwal zainauguruje już 19 listopada prapremierowy pokaz filmu dokumentalnego Jazz Nocy Generała. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum, a cały program znajdziecie na naszej stronie internetowej.
3: www.rc.fm.
20: Ostrowianie znów będą mogli oddać niepotrzebne ubrania i tekstylia do mobilnych punktów zbiórki. Miasto Ostrów Wielkopolski i spółka MZO ponownie organizują akcję, która w ubiegłym roku przyniosła ponad 15 ton zebranych rzeczy.
17: W tym roku zbiórka obejmie wszystkie ostrowskie osiedla. Mobilne punkty pojawią się w wyznaczonych miejscach, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli oddać niepotrzebne rzeczy blisko swoich domów i bezpłatnie. Do zbiórki można przekazywać m.in. ubrania, czapki, rękawiczki, szaliki, buty i tekstylne torby. Przyjmowane będą również domowe tekstylia, jak pościel, prześcieradła, ręczniki, koce, narzuty, obrusy, firany czy zasłony, a także czyste szmaty i czyściwo. Bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie rzeczy. Odzież przeznaczona do ponownego użycia powinna być czysta i w dobrym stanie. Organizatorzy proszą, żeby rzeczy zapakować w worki lub kartony, a jeśli to możliwe, posegregować. Osobno można przygotować na przykład odzież dziecięcą i ubrania dla dorosłych, a także oddzielić rzeczy nadające się do ponownego użycia od pozostałych materiałów. Akcja będzie prowadzona w 4 październikowe soboty. W każdym wyznaczonym miejscu samochód zabierający tekstylia będzie czekał przez 2 godziny. Mobilna formuła ma przede wszystkim ułatwić mieszkańcom pozbycie się niepotrzebnych rzeczy bez konieczności dowożenia ich do stacjonarnego punktu. Szczegółowy harmonogram miejsc i godziny odbioru można znaleźć w informacjach miasta i miejskiej spółki MZO. Dla Radia Centrum, Jarosław Wardawy.
3: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
20: Mamy jesień, a to oznacza coraz szybciej zapadający zmrok i coraz późniejszy świt. To także ograniczenia widoczności na drodze, dlatego w dniu ogólnopolskiego policyjnego Dnia Odblasków mundurowi apelują do pieszych, by zakładali choć niewielkie elementy odblaskowe nawet w terenie zabudowanym.
1: Staramy się promować noszenie właśnie odblasków również w obszarze zabudowanym, nie tylko tak jak przepis wymaga, czyli po zmroku, poza obszarem zabudowanym, jeśli nie korzystamy z chodnika. Na pewno ułatwia to poruszanie się i kierowców, i pieszych. Pieszy jest widoczny z większej odległości, a w obecnym czasie, tym jesiennym, kiedy szybko zapada zmrok, kiedy czasem zdarzają się opady deszczu, jest ciemno, widoczność nam się pogarsza i osoby, które poruszają się pieszo, ubrane na ciemno, naprawdę są mało widoczne.
20: Powiedziała Radiu Centrum podkomisarz Joanna Wejman, specjalista Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Kaliscy mundurowi podczas licznych akcji profilaktycznych prowadzonych na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego rozdają elementy odblaskowe, które warto założyć i być bezpiecznym na drodze.
3: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
20: Wspomnienie Adriana Wykroty to nowa wystawa, którą od początku października można oglądać w Galerii Centrum, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Jest ona fotograficznym zapisem świata artysty, które zmieniły narodziny jego córki, a także sposobem, by kiedyś pokazać jej pierwsze lata życia.
4: Cały ten projekt polega na tym, żeby zapisać ten czas, którego dziecko według badań naukowych nie pamięta tego pierwszego okresu. To zjawisko się nazywa amnezją dziecięcą i ja postanowiłem przy okazji właśnie tych wszystkich naszych małych przygód rejestrować to, co dookoła nas i zapisywać, żeby stworzyć po pierwsze taką pamiątkę, a po drugie zobaczyć później pewnie po czasie, jak ten okres wyglądał.
20: Powiedział Radiu Centrum Adrian Wykrota. Wystawę w Galerii Centrum można oglądać od 1 października, ale wernisaż odbędzie się 14 października o 18. Ekspozycja prezentowana jest w ramach 8. Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii.
3: Tak minął tydzień. Piątek.
15: Prawie 3000 zgłoszeń, zaledwie 60 miejsc i rekordowe 49 kandydatów na jeden indeks. Uniwersytet Kaliski chwalił się ogromnym zainteresowaniem kierunkiem lekarskim, tyle że po zakończeniu rekrutacji miejsc wciąż nie udało się zapełnić.
6: Radio Centrum sprawdziło, co rzeczywiście kryje się za rekordową statystyką. Jak przekazał nam rzecznik Uniwersytetu Kaliskiego Jakub Banasiak, na stacjonarny kierunek lekarski odnotowano dokładnie 2969 zgłoszeń. Wskaźnik 49 kandydatów na miejsce powstał przez podzielenie tej liczby przez 60 dostępnych miejsc. Taki wynik nie oznacza jednak, że o każdy indeks rzeczywiście do końca walczyło 49 osób. Kandydaci mogą aplikować równocześnie na różne uczelnie, a część zakwalifikowanych w Kaliszu nie złożyła dokumentów. Według rzecznika Uniwersytetu Kaliskiego prawdopodobnie wybrali inne uczelnie. Efekt? Jak poinformował nas Jakub Banasiak, 3 z 60 miejsc pozostały wolne. A jeszcze 25 września uczelnia publikowała kolejną listę zakwalifikowanych na medycynę i czekała na dokumenty do 28 września. Ciekawie wygląda też porównywanie progów. Pierwszy próg w Kaliszu wynosił według Banasiaka 157 punktów na 200. W Szczecinie było to 175 punktów, mimo że tam na jedno miejsce przypadało około 20 zgłoszeń. Ostatecznie szczeciński próg spadł do 160 punktów. W Kaliszu liczba minimalna progu punktowego to 149. Skąd więc kaliskie 49 kandydatów? kandydatów na jedno miejsce. Duże znaczenie ma niewielki limit. W Szczecinie na medycynę zgłosiły się 5202 osoby, tyle że Szczecin miał 255 miejsc, a Kalisz tylko 60. Rekordowe 49 kandydatów na miejsce dobrze pokazuje więc popularność rejestracji na kierunek, ale nie oznacza, że właśnie w Kaliszu najtrudniej było zdobyć indeks. Rzecznik Uniwersytetu Kaliskiego wzrost zainteresowania tłumaczy podwójnym rocznikiem maturzystów, a także, jak przekazał Radiu Centrum, jakością kształcenia na uczelni. Dla Radia Centrum Mateusz Kurzaj.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
15: Pokazali, że nie wynik, ale zasady fair play i strażacki honor są dla nich najważniejsze. Druhowie z jednostki ochotniczej straży pożarnej w Westrzy zrezygnowali z drugiego miejsca w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych w Sieroszowicach i zwrócili puchar, dyplom oraz nagrodę, bo uznali, że podczas sztafety skorzystali z własnego błędu.
5: Do kontrowersyjnej sytuacji doszło podczas niedzielnych powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych w Sieroszewicach w powiecie ostrowskim. W trakcie biegu sztafetowego jeden z zawodników OSP Westrza nie znalazł się w wyznaczonej strefie swojej zmiany, a kolejny zawodnik pokonał dwa odcinki sztafety. Sędziowie nie zauważyli tego ewidentnego przekroczenia przepisów, ale inni uczestnicy zawodów byli już bardziej spostrzegawczy. Po biegu do sekretariatu wpłynął protest, ale nie został on uwzględniony ze względów formalnych. Strażacy z Westrzy skorzystali w punktacji ogólnej na tej sytuacji, ale uznali jednak, że nie mogą przyjąć takiego rozstrzygnięcia. Tuż po zawodach przyznali, że popełnili błąd i dlatego, kierując się, jak napisali w oświadczeniu, uczciwością, honorem strażackim i zasadami fair play, postanowili zrezygnować z pucharu i nagrody. Druhowie przeprosili sędziów, organizatorów i pozostałe jednostki, podkreślając, że ważniejsze od miejsca w klasyfikacji są dla nich honor i szacunek do rywali. I choć cała sytuacja miała miejsce podczas powiatowych zawodów strażackich, to druhowie z OSP Westrza zaprezentowali iść olimpijski poziom zasad fair play. Dla Radio Centrum Jarosław Wardawy.
3: Radio Centrum. I tu, i tam.
15: Rozpoczęło się głosowanie w ramach kolejnej edycji Ostrzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Swoje głosy mogą oddawać mieszkańcy od 16 roku życia.
8: W sumie miejscowe władze na budżet obywatelski przeznaczyły 500 000 zł. Do głosowania dopuszczono 10 projektów, które podzielone zostały na 3 kategorie. Duże i małe inwestycje, a także pozostałe zadania. Ze względu na to, że weryfikacje przeszły tylko 2 duże projekty, to one automatycznie zakwalifikowano do realizacji, tak więc ostrzeszowianie głosować będą tylko na projekty w małych inwestycjach oraz pozostałych zadaniach. Na oddanie głosów mieszkańcy Ostrzeszowa mają czas do 18 października. Ogłoszenie wyników nastąpi 27 października, a pełną listę dopuszczonych do głosowania projektów, a także regulamin Ostrzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego znajdziecie na naszej stronie internetowej. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
3: Tak minął tydzień.

0: Tak się słucha.
1: Tomasz Michalak, dzień dobry. Gościem programu Tak się mówi w Radiu Centrum jest dziś poseł Koalicji Obywatelskiej, pan Jarosław Urbaniak, także przewodniczący Koalicji Obywatelskiej w Wielkopolsce. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Rozpoczynamy od tematu gorącego naszą rozmowę, bo tak się składa, że mniej więcej przed godziną w Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie, które obniża VAT i akcyzę na paliwa. Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw. No nie ma miłości między wami, mówię o prezydencie i o koalicji rządzącej, ale coś udało się zrealizować. Kto się ugiął? Czy się ugiął? Czy tak możemy o tym mówić?
3: Jak pan prezydent przy swoim charakterze usłyszy słowo ugiął, to się znowu usztywni, więc mocno niebezpieczne. Ale sprawa na pewno jest pozytywna i to w dwóch wymiarach. W tym jednym podstawowym, o którym wszyscy od wczoraj mówią, czyli że należy się spodziewać, że jak nie jutro, to na pewno pojutrze będzie na stacjach benzynowych taniej i to jest dobra wiadomość dla tych, którzy po prostu z paliwa korzystają, jeżdżą, tankują. I to jest, to jest najważniejsze. Ale jest też aspekt polityczny ważny, ja w tym zauważam, a mianowicie po tej całej dyskusji niezwykle długiej, męczącej. Przecież ludzie już mieli dosyć tej debaty na te podatki od nadzwyczajnych zysków Orlenu, bo powiedzmy sobie szczerze, że to głównie o Orlen chodzi. I że to niekonstytucyjne. Ile to słów już padło ze strony nie tylko samego prezydenta, ale przede wszystkim jego ministrowie z kancelarii prezydenta, którzy biegali po wszystkich mediach i suchej nitki na tej ustawie nie zostawiali od tygodni. Nagle się okazało, że i konstytucyjna, i że w porządku, i że można.
1: No to co trzeba było zrobić, żeby jednak okazała się konstytucyjna?
3: No nic. Wystarczyło, to jest taka trochę wada naszych czasów, że ludzie przestają uważać na to, kto wydaje jakąś opinię. Bo jak mój ulubiony kucharz mówi, że jakaś ustawa jest niekonstytucyjna, to ja jego opinię biorę pod uwagę, ale mnożę razy 0,002. Natomiast jak on mi mówi, jak powinno się prawidłowo smażyć schabowego, to ja jego opinię robię razy 10. I w tym przypadku należy zawsze pamiętać, czy jeżeli pan Szefernaker występuje i nie ma nic do powiedzenia, tylko że ustawa jest niekonstytucyjna, a za chwilę w tej samej telewizji, w tym samym radiu albo w innym występuje profesor prawa, specjalista od konstytucji i on mówi, że nie widzi tam żadnych podstaw, że tak banalna rzecz jak podatek od nadzwyczajnych zysków,
1: generalnie
3: który zostanie przeznaczony
1: prawa,
3: na to, żeby obniżyć...
1: Działanie prawa wstecz, to budziło duże kontrowersje, tak?
3: No ale ta zasada, jak nie chcę się mądrzyć, ale to ona owszem istnieje, tylko ludzie wbijają sobie do głowy działanie prawa wstecz pod warunkiem, że jest dla kogoś niekorzystne. A przecież to jest korzystne, bo na tym wszyscy na stacjach benzynowych skorzystamy. To jest tak, jak druga formuła, która jest źle rozumiana, konstytucyjna, równość wobec, że my jesteśmy równi. Tam jest równość wobec prawa. Wszyscy jesteśmy równi. My nie mamy takich samych praw, panie redaktorze. Pan ma inne, jako prowadzący ten program, ja jako odpowiadający na
1: pytania. Pan odpowiada.
3: Ja odpowiadam.
1: No tak.
3: Nie ma równości na świecie. Państwo demokratyczne
1: ale
3: powinno...
1: Ale się dogadamy.
3: Tak. Państwo demokratyczne zapewnia, i to jest wyraźnie napisane, tylko wszyscy zapominają o tej końcówce, równość wobec prawa.
1: Będzie więc taniej od weekendu, sobota lub niedziela, złoty 20, złoty 30 na litrze. Takie są zapowiedzi i to do końca roku, jak wszystko dobrze pójdzie, więc możemy spać spokojniej, albo spokojniej, przynajmniej jeśli chodzi o ceny paliw.
3: No spokojniej, wie pan, bo wojna w Zatoce Perskiej się nie skończyła, więc te przyczyny, że ceny paliw na giełdach światowych, te ceny netto są bardzo, bardzo wysokie, to się nie zmieniło. Na stacjach benzynowych będzie taniej z tego powodu, że państwo rezygnuje z podatków, z akcyzy i z VAT-u.
1: Pozostańmy więc w temacie trochę komunikacyjnym, drogowym i teraz zajrzymy do południowej Wielkopolski. Droga S11 nam się szykuje między Jarocinem a Ostrowem Wielkopolskim. Mamy decyzję środowiskową. Kilka tygodni temu też mówił pan o budowie tego prawie 50-kilometrowego odcinka. Na jakim jesteśmy etapie? Jaka jest szansa, że pojedziemy tą S11 do Poznania w miarę komfortowo? Przynajmniej dużą częścią S11.
3: Panie redaktorze, w tej chwili nie ma pytania, czy pojedziemy. bo na pewno pojedziemy. Jest tylko pytanie, kiedy pojedziemy. Rzeczywiście zaskakujące z mojego punktu widzenia jako posła, polityka tutaj stąd, z południowej Wielkopolski, jest tempo tych prac. Bo jest, jak wszyscy mi mówią, że a to nie można, tam nie można, bo tu jest jakiś problem, tu nie ma jakiegoś kwitu, tu jest zła odpowiedź, tu jest jakiś protest. To po pierwsze, ja sobie przypominam czasy, jak późną jesienią w 2007 roku premierem został Donald Tusk. Późną jesienią, czyli wpływu na budżet 2008 roku nie był prawie żaden, a w 2012 mogliśmy dojechać na stadiony Euro autostradami i drogami ekspresowymi. A teraz trwa to niezwykle długo, przynajmniej w przypadku S11. No i skończyło się nieprzyjemnie, bo no, już kilka miesięcy temu stanowisko stracił dyrektor oddziału poznańskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. I tak jak pan redaktor mówi, nagle się okazuje, że jednak można. Znaczy, to naprawdę nie Donald Tusk, nie poseł Urbaniak, nie minister
1: to kto?
3: Buduje tą drogę. Za to na każdym poziomie są jacyś ludzie odpowiedzialni i najwyraźniej wygląda na to, że
1: tak,
3: jak wielu,
1: tak
3: jak w wielu sprawach Wielkopolska bryluje na tle innych województw, tak akurat w przypadku budowy dróg w ostatnich trzech latach, a przynajmniej w zakresie tej roboty papierowej, to coś nam nie idzie. To jesteśmy na szarym końcu i mam nadzieję, że ta zmiana personalna osoby odpowiedzialnej za to, co się dzieje w Wielkopolsce z drogami, spowoduje, że to ruszy rzeczywiście dobrze i że doczekamy w najbliższym czasie wreszcie tej przysłowiowej wbitej łopaty.
1: No
3: my
1: dobrze.
3: Na to czekamy.
1: Dobrze.
3: Znaczy to jak święty Tomasz. Palec w ranę. Dla mnie palcem w ranę w przypadku drogi jest to, że pojawiają się koparki, że pojawia się tłuczeń, że pojawiają się łopaty i coś się zaczyna dziać. Naprawdę w dzisiejszych czasach etap samego wykonawstwa to jest najmniejszy problem.
1: To w takim razie czekamy na S11. Tutaj dobre wiadomości, ale żeby nie było tak przyjemnie, to zapytam też o marginalizację Ostrowa Wielkopolskiego jako węzła kolejowego. Na to zwrócił pan uwagę. Ostrów, no nie da się ukryć, miasto panu bardzo bliskie. Spogląda pan na miasto, obserwuje i pewnie ubolewa w związku z tym, że pociągi coraz częściej Ostrów omijają. Pojawiła się kilka tygodni temu pana interpelacja do ministra infrastruktury o utworzenie dodatkowego przystanku. Ostrów Wielkopolski Północ. To jest ciekawy pomysł. Z czym miałby się wiązać? Co miałby dać mieszkańcom?
3: No to jak z tym świętym Tomaszem, to dopóki się nie zrealizuje.
1: To wiem, jest to jakiś, nie ma, tak.
3: Tak, jest to jakiś pomysł, który rzuciłem. Mianowicie, no, jeżeli rzeczywiście zaczynamy konkurować z samochodami i bardzo ważną kwestią jest szybkość przejazdu i każda minuta się liczy, a w Ostrowie rzeczywiście pociągi niektórych relacji muszą mieć przestawianą lokomotywę i to wydłuża ten postój, to może zbudować dworzec kolejowy dodatkowy w miejscu, w którym tego kłopotu nie będzie. I to byłoby przy obwodnicy towarowej Ostrowa, tej kolejowej obwodnicy towarowej Ostrowa. Szczególnie, że jakby tendencje, które są w poruszaniu się w tej komunikacji publicznej, no to wygląda w tej chwili tak, że wychodzę z domu, wsiadam do samochodu, jadę na parking, zostawiam samochód, wsiadam w pociąg i jadę. Znaczy, takich dobrych warunków w Ostrowie, w której stacja została zlokalizowana już w latach 70., zdaje się, XIX wieka.
1: Nie ma i nie będzie prawdopodobnie.
3: Nie ma i
1: tak.
3: Nie będzie, bo nie ma się gdzie tego parkingu tak naprawdę wybudować. Gdyby powstał ten nowy dworzec północny, tam są dziewicze tereny, na których naprawdę miasto mogłoby wybudować potężne parkingi i wtedy ten dworzec mógłby funkcjonować jako rzeczywiście duży dworzec, taki przesiadkowy i mogący, że ludzie z całej okolicy przyjeżdżają, bez problemu zostawiają samochód i za darmo zostawiają samochód. Tak? To wtedy byłby rzeczywiście duży zysk rozwojowy nie dla tylko Ostrowa, co dla całego regionu. To ja cały czas podkreślam,
1: tak?
3: Nie ma Ostrowa, nie ma Kalisza, jest aglomeracja. Jeżeli my nie będziemy patrzeć na nasz region jak na aglomerację, to na pewno nie spojrzą na nas w ten sposób, ani w Poznaniu, ani w Warszawie.
1: No, od jakiegoś czasu te relacje jak ostrowsko-kaliskie nie wyglądają rewelacyjnie i bardzo dobrze i nie każdy, mam wrażenie, te aglomeracje rozwija, tak jakby pan sobie tego życzył.
3: No pewnie tak, no ale to jest, wie pan, w polityce to tak bywa, że rzadko kto patrzy, jakby to mogło wyglądać. No, mogłoby wyglądać dużo lepiej, gdyby rzeczywiście ta współpraca była duża, bo od samorządowców, tych spoza Ostrowa i tych spoza Kalisza, tych mniejszych aglomeracyjnych, wiem, że no, oni bardzo cierpią i widzą, że była szansa, był ten moment, w którym
1: mogło
3: to wszystko ruszało, a w tej chwili, no, że zacytuję jednego z tutaj z wójtów powiatu kaliskiego. No, nie po to robiliśmy aglomerację, żeby mieć 2 złote więcej na budowę ścieżki rowerowej albo chodnika. No.
1: To też apel do włodarzy miast Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego, żeby spróbować zadziałać w tym obszarze?
3: Tak, że aglomeracja powstała po to, żeby po pierwsze pokazać decydentom i w Warszawie i w Poznaniu, że to jest może i najmniejsza, ta 17, ostatni wagonik, ale jednak aglomeracja. Jedyna w kraju nieskupiona wokół metropolii wojewódzkiej. I że mamy pomysł na to wszystko, że tu rzeczywiście powstanie aglomeracja, bo co by o tym nie mówić, może nie politycy, samorządowcy, ale ludzie bardzo pracowici, bo to o tym zapominamy, bo sobie na co dzień żyjemy tutaj na południu Wielkopolski, że tutaj bez wsparcia państwa prywatny biznes robi bardzo dobre rzeczy. Tu jest centrum gospodarcze kraju. Więc potrzebne do tego są też rozwiązania, które już nie zależą od przedsiębiorców, tylko zależą od polityki. Tak? S11, która jest nam potrzebna, bo ci przedsiębiorcy, tak dobrze pracujący, te swoje towary muszą i przywieźć, i odwieźć. Więc potrzebna też jest kolej, bo niektóre rzeczy przewozimy koleją.
1: Jesteśmy w aglomeracji kalisko-ostrowskiej. Jeszcze spójrzmy na moment na sam Ostrów Wielkopolski, który pan obserwuje. Obserwuje pan to, co się dzieje w relacjach między choćby Radą Miasta, prezydent Ostrowa. A ja chciałem zapytać, jak tam pana relacje z byłym wiceprezydentem Ostrowa Wielkopolskiego, panem Mikołajem Kostką, bo zdaje się, że się zaogniło delikatnie.
3: Delikatnie się zaogniło, bo pan redaktor tak lekko wypuszcza. Ja tu rzeczywiście w trakcie rozmowy w Radiu Centrum swego czasu, po wyroku, jaki się uprawomocnił panu Kostce, mówiłem o tym, że został skazany za korupcję. Nadal to powtarzam. Dostałem przedsądowe wezwanie do sprostowania do jakichś zapłat na rzecz PCK dużych pieniędzy, no, bo on nie został skazany za korupcję. Nie ma słowa korupcja w polskim kodeksie karnym. Tam jest kilka artykułów, które tę korupcję opisują, i pan Kostka został skazany na podstawie jednego z nich. Przekroczenie uprawnień celem uzyskania korzyści majątkowej. No to jest klasyczna definicja korupcji niestety. Oczywiście żadnych ruchów nie było, czyli pewnie zarówno pan Kostka, jak i kancelaria prawna, która go reprezentowała, wiedziała, że to jest sprawa nie do wygrania. No pan Kostka, zdaje się, przestał być zainteresowany dalszym gnębieniem mnie wezwań przedsądowych, bo ma kłopoty, bo odwieszono mu zawieszenie wyroku, więc chyba raczej go czekają przyjemne czasy na koszt podatników. Za darmo jedzenie, za darmo łóżko, za darmo opierunek. No tyle, że spacerować po parku nie można.
1: No, relacji to pan nie zbudował teraz raczej.
3: Wie pan, to co się dzieje w Ostrowie Wielkopolskim, nie, powiedziałbym tak, nie zasługują na dobre relacje. Najwyższa pora, żeby to zmienić. To znaczy, mam takie wrażenie, że w Ostrowie, a nawet nie wrażenie. To
1: pana szybka ocena tego, co się w tej chwili dzieje
3: źle,
1: na poziomie
3: źle się dzieje
1: miasta?
3: I to i kto jak to, ale każdy poseł, senator wie, zaletą naszego zawodu jest to, że mamy kolegów z całego kraju. Polska o tym, co się dzieje w Ostrowie Wielkopolskim, jak to źle wygląda, że wiceprezydent idzie do więzienia, jak to źle wygląda, że bez przerwy latają służby i prokuratura po spółkach miejskich, jak to źle, że jeden z prezesów siedzi w areszcie od roku, czy już nawet dłużej.
1: Tutaj postawimy kropkę, bo czas trochę goni, choć tematów jeszcze sporo i będziemy czekać na rozwój wielu sytuacji i wypadków. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Poseł Koalicji Obywatelskiej Jarosław Urbaniak był dziś gościem Radia Centrum.
3: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha. Tak minął tydzień. Lokalnie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: zaszyty.
1: Reklama.
2: Kiciu,
3: a?
2: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk.
2: A?
3: I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapać.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71. Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj zobaczymy maksymalnie do 20 stopni, czyli kolejny bardzo przyjemny i dość ciepły jak na październik dzień. Chmur może być dzisiaj w ciągu dnia trochę więcej, ale nie powinno padać. Powieje za to słaby wiatr z północnego zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Właśnie minęła 8. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Mglisty poranek. Policjanci apelują o ostrożność. Tragiczny wypadek na Kujawach. Nie żyje motolotniarz. Wrócił program CPN. Spytamy, co na to kierowcy. Marcin Krzemiński. Mglisty poranek. Alerty pogodowe najniższego pierwszego stopnia obowiązują w 9 regionach. To Pomorze, Pomorze Zachodnie, Warmia i Mazury, Kujawy, Lubuskie, większość Wielkopolski, a częściowo również Mazowsze, Podlasie i Dolny Śląsk. Widoczność może tam spadać poniżej 200 metrów. Policjanci proszą o rozwagę na drogach. Generalnie im gęstsza mgła, tym wolniej powinniśmy jechać, mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
4: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
3: Policjanci przypominają też, że światła do jazdy dziennej przy mgle się nie sprawdzają. Tragiczny wypadek koło Grudziądza. Nie żyje 59-letni paralotniarz, który wpadł do Wisły w rozgartach. Wydobyli go strażacy, podjęli resuscytację. Kontynuowano ją w karetce, ale mężczyzny nie udało się uratować. Zmarł w drodze do szpitala. Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśniają policja, prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Wczoraj wrócił rządowy program ceny paliwa niżej. Kierowcy generalnie zadowoleni.
5: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, i tak trzeba pracować, i tak trzeba tankować.
6: No pewnie, że jest lepiej.
3: Do jutra włącznie maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6 zł 73 grosze za litr benzyny 95 i 7,88 za litr oleju napędowego. Piątkowa wygrana 6-0 z Rumunią uspokoiła negatywne nastroje wokół naszej piłkarskiej reprezentacji. Uspokoiła też emocje wokół selekcjonera Jana Urbana, za którym murem stoją jego podopieczni.
7: Sami sobie zdajemy sprawę z tego, jak graliśmy w ostatnich dwóch spotkaniach i jak ta sytuacja nasza wyglądała.

0: Serce nie sługa i Ania Dąbrowska na antenie Radia Centrum. 9 minut teraz po godzinie 8 i 4 października w kalendarzu. Lekkie mgły w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolsce. Kierowcy zatem noga z gazu. Jedźmy ostrożnie, uważajmy. Tym bardziej, że lada chwilę już taki spory ruch zacznie się pojawiać. W szczególności w Kaliszu w okolicach giełdy kaliskiej, bo to jest niedziela i to jest taka już chyba tradycja w Kaliszu, że tam wtedy taki spory ruch się robi, w Księżnej Jolanty, okolice Ronda, tam może zrobić nawet momentami się dość tłoczno na drodze, więc jedźmy spokojnie, a dzisiaj w kalendarzu, przypomnę, mamy też kilka nietypowych świąt, jednym z nich jest na przykład Światowy Dzień Zwierząt, więc pozdrawiamy wszystkich opiekunów zwierząt, wszystkich właścicieli czworonogów i może z tą ilością nóg bywa różnie, ktoś może hodować pająki, prawda? W każdym razie wszystkich hodowców i tych, którzy posiadają zwierzę i opiekunów zwierząt gorąco pozdrawiamy.
1: I mamy weekend i gra muzyka.

0: Głos Ewangelii.
1: No ja to powiem tak, że ja jestem pełna podziwu dla mojego męża, bo mój mąż w ogóle o tym nie mówił, od tego trzeba zacząć. Tylko podjechaliśmy tam kiedyś samochodem i mówi, zobacz, tu kiedyś był obóz, nie? I to były w zasadzie początki. Mój mąż nie dzielił się bardzo szczegółowo tymi swoimi planami ani pomysłami, bardziej były już to konkretne działania. Czyli pewnego dnia otwiera zeszyt i mówi tak, zobacz, narysowałem projekt Macewy. No i później, nic nie mówiąc, wysłał projekt do IPN-u, napisał pismo, wysłał do IPN-u, poszedł do gminy, porozmawiał z wójtem, załatwił pewne formalności, no i stało się.
2: Moi drodzy, zgromadziliśmy się tutaj jak co roku już od kilku lat. Spotykamy się w tym miejscu, aby nie było jak w tym przysłowiu, które mówi, że historia kołem się toczy. Dlatego jesteśmy tutaj, aby pamiętać o tych wydarzeniach, aby przypominać sobie, uświadamiać sobie, bo tak jak to ktoś kiedyś powiedział, niepamięć o tych wydarzeniach wskazuje nas na ich powtórzenie, a tego przecież nie chcemy.
1: Kiedy mój mąż pierwszy raz zorganizował uroczystości tam upamiętniające przy pomniku, to praktycznie nas była garsteczka, nie, tam było 5 osób tylko chyba. Większość osób mieszkających na terenie naszej gminy nie jest w ogóle świadoma tego faktu, że coś takiego tutaj się działo.
2: Dlatego stoimy tutaj na tym miejscu. Jedno, co możemy zrobić, to zachować pamięć. Jedno, co możemy zrobić, to możemy przekazywać to następnym pokoleniom, aby nigdy już nie wydarzyła się taka tragedia. Dlatego teraz minutą ciszy uczcimy pamięć tych, którzy spoczywają na tym miejscu.
3: Ten pomnik właśnie, on stał tutaj 100 metrów bliżej stacji kolejowej, ale jak zaczęto budować te terminale celne, przesunięto pomnik tutaj w to miejsce, chociaż sam obóz był usytuowany bardziej właśnie w stronę dworca kolejowego. I właśnie przejeżdżając pewnego razu na rowerze koło tego pomnika, pomyślałem sobie, że trzeba by było jakoś upamiętnić ofiary tego obozu. Jakoś tak Bóg mi to położył na sercu i postanowiłem, że zrobię jakieś starania, żeby wymienić tablicę, która była na tym obelisku umieszczona. To była taka bardzo skromniutka, mała tabliczka z napisem, że tutaj był obóz przymusowej pracy dla Żydów. No i to wszystko. Usiadłem nad kartką papieru, po prostu zaprojektowałem taką nową tablicę z wersetem z psalmu 129, który brzmi: niech się zawstydzą i odstąpią wszyscy, co nienawidzą Syjonu. Ten tekst również jest wypisany tutaj w języku hebrajskim, a pod spodem, pod gwiazdą Dawida jest informacja. W tym miejscu w latach 1942-1944 funkcjonował hitlerowski obóz pracy przymusowej dla Żydów, który był filią KL Auschwitz-Birkenau. W nieludzkich warunkach śmierć poniosły w nim co najmniej 183 osoby. W hołdzie ofiarom Holokaustu mieszkańcy gminy Zebrzdowice. I taką tablicę nową, pamiątkową tutaj żeśmy umieścili. Urząd Gminy sfinansował wykonanie tej tablicy. Instytut Pamięci Narodowej zaakceptował i wygląd i treść również, więc przez to jest ta informacja w sposób jasny i wyraźny tutaj pokazana, że chodzi o ofiary żydowskiego pochodzenia. Ci ludzie, Żydzi, zostali przywiezieni, więc tutaj widzimy Holandia, Belgia, Niemcy i z Austrii, a też i z Francji. Jest tutaj cała lista ofiar. Ja jestem w posiadaniu listy ofiar, która tutaj się znajduje. Mi ona została udostępniona przez Żydowski Instytut Historyczny.

0: Ja się zwróciłem po prostu z prośbą do Żydowskiego Instytutu, czy nie mają jakichś materiałów historycznych na temat obozu, który tutaj w Zabrzeżowicach był. Otrzymałem dwie relacje. Relacja Poli Glik z Będzina zasługuje na właśnie uwagę. Pola Glik była Polką pochodzenia żydowskiego.
1: Zostałam wzięta z Będzina i umieszczona w Dulagu w Sosnowcu. Po kilku dniach wysłano mnie wraz z 7 dziewczętami do obozu męskiego w Zebrzydowicach koło Bogumina. Pracowałam w biurze, miałam więc możliwość bliższego zetknięcia się z nimi. Byli to przeważnie młodzi ludzie o wysokiej wartości intelektualnej, którzy wierzyli, że wytrwają do ukochanej ojczyzny, którą kochali nieprzytomnie.
0: 90% więźniów to byli Żydzi z Holandii przywiezieni tutaj. Pierwszy transport tych Żydów holenderskich, oni przyjechali tutaj do Zebrzydowic, oni własnoręcznie musieli cały ten obóz postawić, stworzyć od podstaw. I cały ten pierwszy transport, właściwie w ciągu 2 lat, 183, to jest tak udokumentowane, dokładnie z datami, nazwiskami, którzy zginęli w tym obozie. To byli wszystko właśnie Żydzi w 90% z Holandii.
1: Wysiedlono ich wraz z rodzinami, a po drodze niespodziewanie rozdzielono ich z żonami i dziećmi. Mimo to nie rozumieli swojej tragedii. Dopiero w obozie, gdy w żaden sposób nie mogli się dostosować do warunków, w których się nagle znaleźli. Byli przecież przyzwyczajeni do przepychu. Załamali się więc dość szybko i już w połowie listopada zmarło 20 osób. Prawie wszyscy z głodu.
0: W szczytowym takim momencie funkcjonowania tego obozu tam było ponad 300 więźniów osadzonych. Ich głównym zajęciem było utrzymywanie linii kolejowych. Między Cieszynem, Boguminem tutaj zajmowali się właśnie naprawami torów kolejowych, wykonywali jakieś nowe linie. W czasie wielkich mrozów musieli gołymi rękami nosić szyny, które gdzieś tam przymarzały, to żelazo. No i w czasie tych prac po prostu z wycieńczenia, z głodu, z powodu chorób, oni ginęli, oni po prostu umierali.
1: Świadectwa zgonu, które wystawialiśmy w biurze w obecności lekarza, musiałam na tym świadectwie napisać przyczynę zgonu. Przyczyną był głód i niedożywienie, ale tego nie wolno było pisać. Przecież robotnik otrzymywał zdrowe posiłki. Otrzymuje chleb, margarynę, kiełbasę, nawet papierosy. Rzeczywiście otrzymywaliśmy to wszystko, co wyżej podano, ale czy to wystarczało młodemu i zdrowemu mężczyźnie, który pracował ciężko przy budowie torów kolejowych, który nosił ciężkie żelaza pod okiem okrutnej straży, bity i eksploatowany w najwyższym stopniu? Na świadectwie zgonu wypisywano więc ogólne osłabienie.
0: Kiedy szukałem materiałów na temat historii obozu w Zebrzydowicach, to również dotarłem do pana Zbigniewa Nizińskiego, który jest założycielem Fundacji Pamięć, która trwa. I on mi przysłał 2 relacje, bo on już wcześniej, jeszcze przede mną, dotarł do pani Anny i pani Elżbiety. Elżbieta Wija, urodzona 11.06.1928 roku. Była druga połowa roku 1943, kiedy wczesnym rankiem stałam w kolejce po chleb w miejscowej piekarni. Do miejsca oddalonego o około 100-150 metrów, tuż za ogrodzeniem cmentarza parafialnego, przyjechał wóz konny z ludzkimi zwłokami. Wszyscy w kolejce wiedzieli, że to zwłoki żydowskich więźniów obozu pracy w Zebrzydowicach. Grupa więźniów, która nadjechała, musiała wykopać dół, a strażnik pilnował. Po wrzuceniu zwłok do dołu najpierw obsypywano je wapnem, a następnie udeptywano i zakopywano. Po około tygodniu sytuacja się powtórzyła.
2: Kolejny nasz sąsiad opowiadał, jak osobiście żeśmy z nim rozmawiali, że przerzucali ludzie, tutaj mieszkańcy bardziej odważni, przerzucali im tam chleb. Jak jechał ten konwój z tymi zwłokami, to wzdłuż drogi kładziono im tam jakieś właśnie wędlinę, chleb, żeby, bo wiedzieli, że oni głodują właśnie. No, że to było straszne chyba.
0: Przyjeżdżała furmanka z ciałami z tych ofiar z tego obozu i tutaj te ciała były zagrzebywane. Właśnie w tym miejscu to jeszcze nie był teren cmentarza w czasie II wojny światowej i tu pod tą alejką właśnie są pogrzebane te ciała. No tak świadkowie twierdzą, że około 40-50 osób jest tutaj zakopanych. No i w związku z tym na pamiątkę tego wydarzenia. O. Zapragnąłem, żeby to w jakiś sposób upamiętnić, to miejsce. No bo w żaden sposób to do tej pory nie było zrobione. I udało mi się zorganizować takie spotkanie z panem wójtem i z proboszczem tutejszej parafii. Zaproponowałem, żeby właśnie to zrobić, żeby tutaj jakiś pomnik postawić, żeby to zaznaczyć. Zrobiłem projekt tej pamiątkowej macewy, którą tutaj widać. Wysłałem to do IPN-u. Oni się tam przychylnie do tego odnieśli. No i tak zawsze się śmieję, że to na wniosek protestanckiego pastora został postawiony pomnik na katolickim cmentarzu poświęcony pamięci Żydom.
2: Córka naszego sąsiada opowiadała, że jej dziadek wywoził zmarłe osoby z obozu, nie? No i dochodziło do tego, że musiał kogoś po prostu zabić, żeby go żywego nie chować, nie? Nie jedyna taka przesłanka, dlatego że te panie, które były świadkiem grzebania w Zebrzydowicach tych ofiar Holokaustu, stały w kolejce po pieczywo i też twierdziły, że były tam jeszcze żywe osoby. No nie wiem, musiały wiedzieć, też to nie jest tak po prostu powiedziane, nie?
0: Właśnie na cmentarzu parafialnym w Zebrzydowicach spoczęło około 40-50 ciał, a później już w związku z tym, że ksiądz proboszcz ówczesny zaczął się temu sprzeciwiać, więc wystąpił do władz okupacyjnych, żeby te ofiary grzebano gdzie indziej, więc faszyści wymyślili sobie, że będą te ciała grzebać w miejscu, gdzie pierwotnie zagrzebywano padłe zwierzęta gospodarcze, krowy, świnie, po to, żeby jeszcze bardziej upodlić, czy zbezcześcić te ciała. Są też relacje o ucieczkach Żydów z tego obozu tutaj. Ci Żydzi holenderscy, oni nie mieli nikłe szanse na to, żeby takie ucieczki się powiodły, no bo z jednej strony nie znali terenu, a z drugiej strony nie znali języka, więc to było dla nich trudne. Pola Glik też relacjonuje taką sytuację, kiedy dwóch holenderskich Żydów uciekło z obozu i gestapo ich złapało w Cieszynie.
1: Sprowadzono ich, związanych i bitych przez całą drogę. Przybyli półżywi. Postawiono ich na podwórzu obozowym. Obok nich umieszczono dwie miski pełne wody. Każdemu związano ręce z tyłu. Skrępowanego położono na brzuchu, na ziemi. W ten sposób, że trzymał twarz w górę nad miską z wodą. Gdyby głowę schylił na dłuższą chwilę, zanurzyłby ją w wodzie, co groziło zadławieniem się wodą i tym samym śmiercią. Dwaj strażnicy stali obok nich i przeszkadzali w usiłowaniu popełnienia samobójstwa. Dlatego sami trzymali im głowy do góry, nie żeby im pomóc, lecz żeby im przedłużyć męki. Chłopcy ci leżeli około 4 godzin. Wszyscy koledzy, robotnicy maszerowali wokół nich i każdego strażnicy ostrzegali przed takimi konsekwencjami w razie ucieczki. Po dobrym wymęczeniu ich zabierano ich na wachtę i tam batem skórzanym, przez którego środek przechodził drut, dawano jeszcze 25 do 50 razów, a potem dopiero wypuszczano. To też nic dziwnego, że w marcu 1943 roku, w pół roku po utworzeniu obozu, liczba zgonów doszła do 120, nie licząc kilkunastu transportów chorych.
0: Tutaj jesteśmy w miejscu pochówku kolejnych ofiar z obozu pracy dla Żydów w Zebrzydowicach, w Kończycach Wielkich. I jest tu pomnik, który został również tutaj w latach 80. przez nauczyciela tutaj ze szkoły postawiony. Ale treść, tekst ten czytamy: miejsce spoczynku około 130 ofiar zbrodni hitlerowskich w latach 1939-45. Z ich męczeństwa i krwi nasza wolność, cześć ich pamięci. Kiedy czyta się taki napis, to odnosi się wrażenie, że tutaj jacyś żołnierze wyklęci spoczywają, albo jakiś żołnierze Armii Krajowej, albo coś w tym rodzaju, ale absolutnie nie Żydzi. Również starałem się o to, żeby tą tablicę po prostu zmienić. No więc no jest to uzupełnienie w postaci tych tablic informacyjnych, które tutaj są obok. Taka informacja, że ofiary, które tutaj są wypisane, to zamordowani przez Niemców więźniowie narodowości żydowskiej z istniejącego w latach 1942-1944 obozu pracy w Zebrzydowicach. Tutaj znajduje się zagrzebanych około 120 osób. Oni wszyscy byli Żydami. Na pewno ich potomkowie żyją, więc tutaj robimy wszelkie starania, żeby ta informacja dotarła, żeby to gdzieś tam dotarło do osób, które są krewnymi tych ofiar. Zawsze tak mówię, że nie udało mi się osobiście ocalić ani jednego Żyda, ale udało mi się ocalić pamięć o tych, którzy nie zostali ocaleni.
3: Była to pierwsza część reportażu Zachować pamięć. Do wysłuchania drugiej części zapraszamy Państwa w naszej kolejnej audycji za tydzień.
4: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl Reklama.
5: Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceski Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paolo Fressu. 14 października, godzina 18, Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i samorządu województwa wielkopolskiego.
4: Reklama.
6: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

0: Kropla wieczności.
1: Moc do zmiany. Czasami myślimy sobie, że nic już się nie zmieni. Jest coś, co doskwiera nam od lat. Relacja, potrzeba, zranienie. I nigdy to się nie zmieni. Jezus schodzi z góry i napotyka tłum. Niektórzy z Jego uczniów próbują wyrzucić demona z małego chłopca. Wygląda na to, że nie potrafią. Tata tego chłopca przychodzi do Jezusa i mówi: czy możesz coś zrobić? Wyobraź sobie, jak ten człowiek się czuł. Słyszał wcześniej o cudach Jezusa. Ale czy ten Jezus uczyni cud dla niego? Czy uczyni on cud dla ciebie? Dla mnie? Tamtego dnia Jezus wypędził tego demona. Chłopiec został uzdrowiony. Właściwie uderza mnie, że ani razu Jezus nie odmówił cudu komuś, kto przyszedł do Niego z prośbą, z najmniejszą nawet wiarą. Ani razu. Ale przecież nic się już u mnie nie zmieni. On robi cuda dla innych ludzi, nie dla mnie. Ten Bóg, ten Jezus, On jest mocą do zmiany.
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii, www.gospel.pl.

0: prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: Dzisiaj trochę utrudnienie w ruchu czeka na kierowców w Kaliszu, a to za sprawą biegu ulicznego Ptolemeusza. Jakie to utrudnienia na was czekają już dziś w Alei Wolności, ulicy Częstochowskiej, odcinek od Teatralnej do Wału Staromiejskiego, także ulica Wał Staromiejski, odcinek od Częstochowskiej do Bankowej, a także ulica Miast Partnerskich, ulica Górnośląska od Podmiejskiej przez Rogatkę, prawa strona jadąc od ulicy Podmiejskiej, ulica Śródmiejska, Rogatka, ulica Złota. Tutaj mamy całkowity zakaz parkowania pojazdów do godziny 15, także na ulicy Zamkowej oraz na placu Kilińskiego od 3 maja do ulicy Niecałej, a na ulicy Łódzkiej mamy drogę zamkniętą dla ruchu kołowego dzisiaj od godziny 8 aż do czasu zakończenia biegu głównego. Chodzi dokładnie o ulicę Łódzką na odcinku od ulicy Warszawskiej do szlaku Bursztynowego. Około godziny 14 z uwagi na biegi towarzyszące dzieci i młodzieży. Tutaj także droga ma być zamknięta, a w godzinach od 11.30 do 14 nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego trasy biegu głównego. Decyzję o faktycznym zamknięciu trasy biegu na bieżąco podejmować będzie policja. Informacji o objazdach póki co nie mamy. Informacji o takich objazdach póki co Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu nie podaje.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Przyjechał wujek z Ameryki i rozdaje prezenty. Mowa tutaj o golach w wykonaniu Roberta Lewandowskiego oczywiście. Fantastycznie zaprezentował się w ostatnim meczu, ale już zgrupowanie kadry opuszcza. Dlaczego? No dlatego, że nie ma sensu, by pojawiał się na zgrupowaniu przed kolejnym meczem z Bośnią z powodu kartek i tak by w tym meczu nie mógł zagrać. A my do tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja już o godzinie 9:00.
2: Reklama.
3: Co robić 4 października? Oczywiście jechać za Dynią do Rusowa. W dworku Marii Dąbrowskiej czeka jesień w skansenie. Potrawy kół gospodyń wiejskich, dyniowe warsztaty, bryczka, stare ciągniki, wystawa zabawek i potańcówka z kapelą z Kociny. Start o 13:00, bilet 10 zł. 4 października, Rusów. Dynia już czeka.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Kierowcy, uwaga na poranne mgły. Miejscami mogą być one wciąż bardzo gęste. Jeśli chodzi o to, co dalej w pogodzie, no to tutaj znów zrobi się naprawdę całkiem ciepło, bo nawet do 20 stopni na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski. Jeśli chodzi o zachmurzenie, to w Kaliszu dzisiaj całkiem spore i bez opadów. Do tego słaby wiatr powieje z północnego zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Właśnie minęła
2: 9.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą w ukraińskiej stolicy. Zarzutami motocyklista, który na Lubelszczyźnie potrącił policjanta. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Marcin Krzemiński. Kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Friedrich Merz zadeklarował na miejscu pełne wsparcie dla Ukrainy i zapowiada konkretną pomoc wojskową. Marcin Starzec.
4: Merz przyjechał do Kijowa razem z szefami niemieckich firm zbrojeniowych i energetycznych. Spotka się m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Jak napisała agencja DPA, opierająca się na źródłach rządowych, Niemcy mają wkrótce dostarczyć Ukrainie 1000 dronów przechwytujących, a także przyspieszyć produkcję broni dalekiego zasięgu. Na ten cel ma trafić 1 miliard euro. Kolejne 350 milionów przeznaczono na odbudowę ukraińskiej energetyki. Wizyta Merca rozpoczęła się zaledwie dzień po tym, jak Rosjanie ponowili apel do obcokrajowców i dyplomatów o opuszczenie miasta.
3: Ukraina zintensyfikuje ataki na rosyjskie rafinerie, zapowiada tymczasem prezydent Ukrainy. To odpowiedź na nową doktrynę Moskwy, której celem jest zmuszenie mieszkańców Kijowa i innych miast do opuszczenia swoich domów, mówił Wołodymyr Zełenski w rozmowie z agencją Reutera. Zarzut spowodowania wypadku i ucieczki z miejsca zdarzenia usłyszał 22-letni motocyklista, który potrącił policjanta podczas kontroli drogowej w Krężnicy Jarej na Lubelszczyźnie. Miał też cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami, zastosowano wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe. Grozi mu do 5 lat więzienia. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku naszych piłkarzy w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną, bo będzie pauzował za żółte kartki.
5: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą reprezentacji. Pewno będzie brakować, aczkolwiek mamy 2 dni na to, żeby poszukać zastępstwa.
3: Mówił pomocnik Sebastian Szymański. Biało-czerwoni już dziś zameldują się w Bośni na stadionie Bilino Polije w Zenicy. Tam o 17.30 trening, a jutro o 20.45 mecz. Tymczasem w elicie ligi, czyli w dywizji A, w trzeciej kolejce pogrom w wykonaniu Anglii. Wygrała na wyjeździe w Rijece z Chorwacją 7-0. To najwyższa porażka w historii chorwackiej reprezentacji.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No to też jest spory wynik, prawda? Anglicy

0: prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: To jest ten moment w roku, moment w Kaliszu, nie jeden zresztą, kiedy to biegacze mogą rozgrzewać mięśnie, kierowcy ćwiczyć cierpliwość. Utrudnienia drogowe przed nami dzisiaj. Międzynarodowy bieg uliczny Ptolemeusza i w związku z tym sporo ulic zostaje objętych wyłączeniem z ruchu kołowego. Jest to m.in. ulica Łódzka od Warszawskiej do Szlaku Bursztynowego, Szlak Bursztynowy od Łódzkiej do Dworcowej, Dworcowa od Szlaku Bursztynowego do Miast Partnerskich, ulica Miast Partnerskich od ulicy Dworcowej do Podmiejskiej, Podmiejska od ulicy Miast Partnerskich do ulicy Górnośląskiej, sama Górnośląska na całej długości i dwa pasy w kierunku Rogatki. Tam dopuszczony będzie ruch pojazdów od strony Rogatki w kierunku ulicy Podmiejskiej, jednym skrajnym pasem ruchu. Ulica Śródmiejska, odcinek Rogatka Aleja Wolności, Aleja Wolności, ulica Bankowa, a Bankowa na odcinku od Wolności do Wału Staromiejskiego. Wał Staromiejski jest dnia od strony ulicy Pułackiego, ulica Częstochowska, Bogusławskiego, Most Kamienny, ulica Śródmiejska na odcinku Kazimierzowska, Główny Rynek, ulica Główny Rynek, ulica Zamkowa, plac Jana Pawła II, plac Kilińskiego, ulica Warszawska, ulica Łódzka od Warszawskiej do wjazdu na Stadion Miejski. To te ulice, które zostaną objęte wyłączeniem z ruchu kołowego. Są też oczywiście miejsca, gdzie mamy zakaz parkowania, całkiem spory na terenie znacznej części miasta i też pozostałe informacje dotyczące tego, jakie to utrudnienia jeszcze na kierowców w związku z tym biegiem czekają. Najlepiej, jeśli planujecie dzisiaj podróż po mieście samochodem, no to sprawdzić, jak te utrudnienia mają wyglądać. Znajdziecie te informacje na stronie Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu. Link znajdziecie chociażby najszybciej wchodząc na facebookowy profil Radia Centrum. Informacja także na naszej radiowej stronie na rc.fm.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Dziś w kalendarzu mamy Dzień Zwierząt. No i przy tej okazji w Kaliszu także odbędzie się święcenie zwierząt. To dziś w katedrze Świętego Mikołaja w Kaliszu. Do tego tematu wrócimy już niebawem, ale przypomnimy także o utrudnieniach, które czekają kierowców dzisiaj w Kaliszu w związku z biegiem Ptolemeusza. Informacje z Kalisza i z regionu południowej Wielkopolski już o godzinie 9:30.
2: Reklama.
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
2: Reklama.

0: Infinity w głośnikach. No przy takim utworze to niektórym się może przypomnieć sobotni wieczór, 9:30 na zegarach, a w studiu przy mikrofonie jest Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od utrudnień w ruchu z powodu biegu Ptolemeusza w Kaliszu. Będzie też o święceniu zwierząt oraz meczu piłkarzy ręcznych MKS-u.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Sportowe emocje, ale też utrudnienia dla kierowców w Kaliszu. Dziś odbędzie się 45. Międzynarodowy Bieg Uliczny Ptolemeusza. To oznacza zmiany w ruchu. Bieg główny będzie miał formę jednej pętli. Podczas zawodów na trasie biegu pojazdy będą mogły poruszać się jedynie w poprzek. Ruchem w tych miejscach pokieruje policja. Każdy zamknięty odcinek ulicy będzie otwierany tuż po przebiegnięciu ostatniego zawodnika. Zanim na trasę wyruszą dorośli, odbędą się także biegi dzieci, a to wszystko spowoduje zamknięcie części ulicy w mieście, które będą wyłączone a jakie wyznaczono objazdy, znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: I duże, i małe, biegające, latające i skaczące, nasi bracia mniejsi, jak nazywał ich święty Franciszek z Asyżu. Opiekun pokoju, ekologów i ekologii, ale przede wszystkim zwierząt, zwłaszcza ptaków, zmarł 3 października 1226 roku i w 800. rocznicę jego śmierci w katedrze świętego Mikołaja w Kaliszu odbędzie się święcenie zwierząt.
3: Z okazji 800-lecia śmierci świętego Franciszka będzie uroczysta msza, a po mszy świętej będzie poświęcenie zwierząt, wszystkich pupili domowych. Spodziewamy się przede wszystkim psów, kotów, ale i pojawią się nasi hodowcy z różnymi ptakami i innymi zwierzętami. Msza święta odbywa się w katedrze, ale dla komfortu zwierząt i tego, że katedra jest zabytkiem, wszystkie zwierzęta będą wokół katedry na placu kościoła.
2: Powiedział Radiu Centrum Jakub Ordon, prezes Kaliskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Rasowego, Drobnego Inwentarza, Ptaków Śpiewających i Egzotycznych. Nabożeństwo w intencji zwierząt i ich właścicieli odbędzie się dziś. Początek mszy o 12:30, a po niej nastąpi poświęcenie pupili. Nieprzypadkowo uroczystość odbywa się w katedrze. W niej od kilku lat stoi rzeźba świętego Franciszka należąca do organizatorów wydarzenia. W ostatnim wyjazdowym meczu wywalczyli 2 punkty pokarnych z Legionowem. Teraz szczypiorniści Netland MKS Kalisz liczą, że w domowym starciu z Handball Stal Mielec wywalczą pełną pulę. Mają jednak świadomość, że ich przeciwnicy będą mocno walczyć, bo jak do tej pory nie wygrali żadnego z meczów Lotto Superligi Mężczyzn w tym sezonie.
4: Są głodni tych punktów, tak jak my byliśmy przed tą kolejką i czekało nas na pewno ciężkie i zacięte starcie. Początek sezonu nie był zbyt dobry w naszym wykonaniu, także musi się teraz każdy mecz, musimy podejść do każdego kolejnego rywala, tak jakby to były najlepsze drużyny na świecie i zawsze liczymy na wsparcie trybun. Mam nadzieję, że przyjdzie dużo osób na Dewa, była super atmosfera, także liczymy na wsparcie i mam nadzieję, że punkty zostaną w końcu.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Szczecina, bramkarz Netland MKS Kalisz. A mecz z Handball Stal Mielec dziś w hali Arena Kalisz, początek o godzinie 18:00.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 10:00.

0: Firma Wawrzyniak prowadzi skup ziarna mokrej kukurydzy w magazynach w Zbiersku, w Tursku i w Markwaczu. Telefon kontaktowy 62 332 06 00. 62 332 06 00.
1: Reklama.

0: cię.
1: Jasiek Piwowarczy, halo Houston. Mamy problem, jeśli kierowcy dzisiaj będą mieli jakiś problem z przejazdem przez miasto, to informacje znajdziecie na antenie Radia Centrum. Jeśli chodzi o utrudnienia, na facebookowym profilu Radia Centrum udostępniamy te informacje. A dzisiaj już niedziela, już 4 października, świętuje Edwin, Rosalia, Karola, Konrad, do tego jeszcze Aurela, Lucjan i Franciszek, czyli patron zwierząt. No i z tej okazji także Światowy Dzień Zwierząt w kalendarzu na nas czeka. Dodatkowo także jedno bardzo pyszne święto dzisiejszych solenizantów. Można na coś tak pysznego zaprosić, bo mamy dzień cynamonowej bułeczki.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Całkiem nieźle mu idzie. Hubert Hurkacz w półfinale turnieju tenisowego w Pekinie. Do tego tematu wrócimy. Wrócimy także do cen paliw. Kierowcy, no, o tym, kto odpowiada za ceny paliw. Do tematu wrócimy niebawem, już o godzinie 10:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Jeszcze miejscami nieco mgliście, ale ta pogoda zdecydowanie się poprawia. No i będzie cieplej, wyraźnie cieplej, bo na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj nawet do 20 stopni. Zachmurzenie spore, bez opadów, ze słabym wiatrem wiejącym z północnego zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Seria dramatycznych wypadków w Tatrach, za chwilę rady ratowników, potem kierowcy, o tym, kto odpowiada za ceny paliw, i Hubert Hurkacz w półfinale turnieju w Pekinie. Marcin Krzemiński. Seria poważnych wypadków w Tatrach. W rejonie Zawratu zginął wczoraj turysta, który upadł na zlodowaciałym śniegu. Do upadków z dużej wysokości na twardy śnieg doszło też m.in. w rejonie Koziej Przełęczy i Źlebu Kulczyńskiego. Obaj poszkodowani z ciężkimi obrażeniami zostali przetransportowani śmigłowcem do zakopiańskiego szpitala. Ratownicy interweniowali także po urazie nogi na Przełęczy Małołąckiej oraz podczas ewakuacji turystki ze szlaku między Zawratem a Świnicą. Ratownicy pomagali również turystom na Rysach w Dolinie Kondratowej i na Hali Gąsienicowej. Toprowcy ostrzegają, w górach panują trudne przejściowe warunki, w wyższych partiach zalega śnieg.
4: Obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
3: Przypomina Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ponad złotówkę taniej na litrze benzyny i oleju napędowego niż jeszcze w piątek. Od wczoraj działa rządowy program ceny paliw niżej. Na stacjach paliw dyskusja, komu zawdzięczamy obecne obniżki i wcześniejszy ich brak.
5: Powinno tak być. Wreszcie pan prezydent poszedł po rozum do głowy. Tylko tyle powiem.
6: Aby dawno powinny spać, jakby rząd opuścił ceny, wie pan. Niech dadzą te 5,19, które obiecywali.
3: Przypomnę, że w czwartek prezydent zdecydował się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, skierował ją jednocześnie do Trybunału Konstytucyjnego, by ten zbadał ją w trybie następczym. Hubert Hurkacz w półfinale turnieju tenisowego w Pekinie to dzięki wygranej z Rosjaninem Karenem Khachanovem 7-6-6-2. Wrocławianin zagrał finał ze zwycięzcą meczu Rosjanina Andrija Rublowa z Australijczykiem Aleksem de Minorem. I ruszyli. Godzinę temu w Poznaniu rozpoczęła się jubileuszowa 25. edycja maratonu. Ponad 5000 zawodników wystartowało spod poznańskich targów. Na MTP zlokalizowana jest też meta. W tym roku pierwszy raz od 18 lat trasa biegu wjedzie przez Stary Rynek. Jego uczestnicy będą też m.in. na Placu Wolności czy na Enea Stadionie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Prawie 3 minuty po 10:00 na niebie z tym utworem. Teraz już Oscar Sims. W kolejce Bruno Mars, będzie także księżniczka popu, czyli Britney Spears, Born to Make You Happy. To za moment, na początek tej godziny w Radiu Centrum.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: O kim dzisiaj od rana pisze kolorowa prasa? No, proszę bardzo, na okładce ten jegomość od razu rozpoznajemy, pan Karol Strasburger, ten, do którego niegdyś panie wzdychały po tym, jak pełen poświęcenia wszedł do wody, zrywając dla ukochanej lilie wodne, czyli nenufary, w jednej z kultowych scen filmu Noce i Dnie. No, później oczywiście też inne kultowe role, no i obecnie prowadzący teleturniej Familiada, gdzie od jakiegoś czasu słynie jako król sucharów i tymi sucharami dzieli się ku uciesze widzów. No i proszę bardzo, teraz Karol Strasburger w nawiesie 79 lat, 80-tka, no już na horyzoncie, ale pan Karol mówi, że przestanie pracować dopiero wtedy, kiedy straci pamięć. No, panie Karolu, tego suchara zawsze na takiej małej karteczce można sobie gdzieś tam zanotować. My nie będziemy się czepiać.

0: prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: Radiocentrum w służbie zdezorientowanym kierowcom. Drodzy kierowcy, spokojnie, to tylko chwilowe utrudnienia. Bieg Ptolemeusza, 45. Międzynarodowy Bieg Uliczny Ptolemeusza dzisiaj w mieście i w związku z tym na trochę utrudnień kierowcy muszą w tej sytuacji liczyć. Tych utrudnień muszą się spodziewać i muszą wykazać się momentami cierpliwością. Już mamy w znacznej części miasta obowiązujący zakaz parkowania pojazdów, który będzie obowiązywał do godziny 15, a już o godzinie 10.30 do godziny 14 nastąpi zamknięcie ruchu kołowego trasy biegu głównego. Decyzję o faktycznym zamknięciu trasy będzie podejmować na bieżąco policja, a ulice objęte wyłączeniem z ruchu to częściowo ulica Łódzka, Szlak Bursztynowy, Dworcowa, ulica Miast Partnerskich, Podmiejska, Górnośląska. Na całej długości dwa pasy będą zamknięte w kierunku Rogatki, a dopuszczony będzie ruch pojazdów od strony Rogatki w kierunku ulicy Podmiejskiej. Jednym skrajnym pasem ruchu ulica Śródmiejska od Rogatki do Alei Wolności, Aleja Wolności, Bankowa, Wał Staromiejski, ulica Częstochowska od Wału Piastowskiego do Placu Bogusławskiego, Most Kamienny, ulica Śródmiejska, Główny Rynek, Zamkowa, plac Jana Pawła II, Klińskiego, ulica Warszawska, ulica Łódzka. W trakcie takich biegów organizatorzy tutaj objazdów nie przewidują, takich nie wyznaczają, więc kierowcy po prostu muszą uzbroić się w cierpliwość albo swoją trasę dokładnie zaplanować, jeśli w tym czasie muszą jechać samochodem przez miasto. Właśnie trasa biegu, informacje o utrudnieniach, o zamknięciach znajdziecie także na naszej radiowej stronie.
0: Więcej informacji na www.rc.fm. Reklama. Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceski Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paolo Fressu. 14 października, godzina 18, Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i samorządu województwa wielkopolskiego. Reklama. Radio Centrum. Recepta.

0: 96.4 FM.
1: Jest 10.30, czas na kolejną porcję informacji z regionu, którą przedstawi już teraz Agnieszka Walczak.
2: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
3: Czy WSK Kalisz doczeka się dodatkowych zleceń? Od tego zaczniemy. Będzie o koncercie organowym w Chełmcach oraz Dreszczowcu zafundowanym kibicom przez ostrowskich żużlowców.
4: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
3: WSK Kalisz z szansą na nowe projekty i zlecenia. O dużym zainteresowaniu zakładem przekonuje Andrzej Grzyb, poseł PSL z okręgu kalisko-leszczyńskiego i przewodniczący Komisji Obrony Narodowej w Sejmie. Przyszłość WSK ma być związana przede wszystkim z kompetencjami silnikowymi oraz przemysłem lotniczym.
5: Tylko to wszystko zawsze się wiąże też z nakładami inwestycyjnymi, więc to musi być trochę taka ekstrapolacja, czyli zmiana, która uwzględnia również możliwości finansowego wsparcia w tym zakresie. Wyniki ekonomiczne, które uzyskał WSK w ubiegłym roku, są dobrze ocenione przez centralę PGZ-u, więc miejmy nadzieję, że jeżeli ten trend się utrzyma, to również ten mający piękną tradycję w technologiach lotniczych zakład w Kaliszu będzie również przeżywał okres dużej prosperity jako ważny dostawca i części i podzespołów dla przemysłu zbrojeniowego.
3: Grzyb zaznacza, że konkretne projekty wymagają jeszcze odpowiednich inwestycji i decyzji.
2: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
3: Dziś w kościele parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chełmcach zabrzmi muzyka Jana Sebastiana Bacha i Wolfganga Amadeusza Mozarta. Wszystko w ramach kolejnego koncertu 11. Międzynarodowego Festiwalu Organowego Jesień Organowa Chełmce 2026, który organizuje Fundacja Inicjatywa dla Opatówka.
6: Adam Tański wykona kilka improwizacji na zadane tematy w określonych stylach, które przedstawione są w programie. Są to style niezwykle różnorodne, począwszy od baroku aż na romantyzmie i muzyce współczesnej. Będzie to więc koncert z pewnością unikalny, gdzie muzyka będzie tworzona w trakcie koncertu przez organistę i improwizatora. Serdecznie zapraszam.
3: A zaprasza słuchaczy Radia Centrum Mateusz Walczak, prezes Fundacji Inicjatywa dla Opatówka. Koncert rozpocznie się po ostatniej mszy świętej w Chełmcach, czyli około 17.15. Wstęp jest wolny. Nie ma takiej zaliczki, której nie można by stracić. Żużlowcy Munfin Magnusa Ostrów pojechali do Piły z przewagą 26 punktów z pierwszego meczu, a po 12 biegach rewanżu roztrwonili aż 24 z nich. Na szczęście wygrali 13 wyścig 4-2, a w kolejnym po koszmarnie wyglądającym karambolu z udziałem Jakuba Krawczyka, który na szczęście nie dostał złamań, Paweł Sitek przypieczętował utrzymanie w Metalkazy drugiej Ekstralidze.
7: Przez całe zawody musiałem być przygotowany właśnie na taśmę takie sytuacje. Akurat tutaj z pozycji juniora muszę być cały czas gotowy. I była decyzja pierwsza, żebym pojechał w biegu 14, ale gdzieś trener postawił na tych może pewniejszych zawodników. Ja też po tych trzech zerach nie czułem się na tyle pewnie, żeby w ten 14 bieg jakby uciągnąć. Ale myślę, że na dobrze mi to wyszło, na bardzo dobrze. I po tej zmianie, którą wprowadziliśmy w motocyklu, to aż zachciało mi się jechać.
3: Powiedział Radiu Centrum Paweł Sitek. I on został bohaterem Ostrowian, ale na największe słowa uznania zasłużył kapitan Munfin Magnusa Ostrów Frederik Jakobsen, który wywalczył 14 punktów w 6 startach. Katastrofa wisiała w powietrzu. Ostrowski zespół zakończył kiepski sezon porażką 35-55, ale w 2 meczu wygrał z Polonią Piła 93-87, utrzymując się w Metalkaz drugiej Ekstralidze.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: 25 minut zostaje do 11.

Reklama. Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722. Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko twoich codziennych spraw. Reklama.

0: Lalka w kinach rozbija bank. Szybka ciekawostka a propos Filipa Heizera, który ciekawostki kocha. Między Filipem Heizerem a Bianką jest większa różnica wieku niż między Stanisławem Wokulskim a Izabelą Łęcką. Jak się splotły te dwa fakty bardzo ciekawie w ostatnim czasie. A co przed nami, jeśli chodzi o muzykę? W głośnikach tymczasem już Simply Red, ale będzie także król popu Michael Jackson i to już niebawem. A propos takich przebojów, klasyków sprzed lat, no to przypomnę, że w każdą sobotę i w każdą niedzielę na antenie Radia Centrum po godzinie 17 czekają na Was Wasze ulubione hity ponad czasem.
1: I mamy weekend i gra muzyka.

0: Reklama.
1: Co robić 4 października? Oczywiście, jechać za Dynią do Rusowa. W Dworku Marii Dąbrowskiej czeka jesień w skansenie. Potrawy kół gospodyń wiejskich, dyniowe warsztaty, bryczka, stare ciągniki, wystawa zabawek i potańcówka z kapelą z Kociny. Start o 13:00, bilet 10 zł. 4 października, Rusów. Dynia już czeka.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Sporo tych cyberataków ostatnio. Cyberataki kontra hakerzy. O nowej pomocy w sprawie służby zdrowia będziemy mówić niebawem. Będzie także o wyborach na Łotwie i turnieju tenisowym w Pekinie. Trochę międzynarodowo. A szczegóły już o godzinie 11:00. Tymczasem Król Popu w głośnikach i Billie Jean.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Dziś mieszkańcy Kalisza, mieszkańcy południowej Wielkopolski mogą spodziewać się kolejnego z rzędu dnia z bardzo przyjemną pogodą. Określamy to z polską złotą jesienią i dokładnie tak to wygląda. Ciepło, bo na termometrach nawet do 20 stopni, częściowe zachmurzenie bez opadów, ze słabym, ledwie odczuwalnym wiatrem wiejącym z północnego zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 11. Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Cyberkaretka kontra hakerzy, za chwilę o nowej pomocy w służbie zdrowia, potem o zatrzymaniu w Niemczech poszukiwanego członka gangu. Będzie też o wyborach na Łotwie i turnieju tenisowym w Pekinie. Marcin Krzemiński. To ma być szybka pomoc dla szpitali w przypadku cyberataku, na przykład wycieku danych pacjentów. Centrum e-zdrowia zakupiło cyberkaretkę, ma internet satelitarny, serwery, laptopy, agregaty i specjalistów. Ruszy na pomoc szpitalom, które ucierpiały w wyniku działań hakerów. Pomoc będzie bezpłatna, tłumaczy Jeremi Olechnowicz z Centrum e-zdrowia.
4: W tym momencie jest to trochę eksperymentalna inwestycja. Ma nam pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
3: Koszty cyberkaretki to około 1 000 000 zł. Jak zaznaczają eksperci, jest ona innowacyjnym rozwiązaniem na skalę Europy. 5 lat ukrywał się przed policją, wpadł w Niemczech. Policjanci z łódzkiego Wydziału Poszukiwań pomogli w zatrzymaniu 56-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna powinien być w więzieniu, w przeszłości działał w gangu. Przed ucieczką usłyszał wyrok 13 lat więzienia, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński.
5: Między innymi za uszkodzenie ciała, pobicia, porwanie czy kradzieże ciągników siodłowych z naczepami, a następnie żądanie okupu w zamian za ich oddanie.
3: Mężczyzna jest już w Polsce, trafił do zakładu karnego. Proeuropejska i wspierająca Ukrainę Zjednoczona Lista wygrywa wybory parlamentarne na Łotwie. Partia premiera Andrisa Kulbergsa zdobyła ponad 35% głosów, ale będzie potrzebowała koalicjantów. Drugie miejsce zajęła populistyczna Łotwa na pierwszym miejscu, a trzecie suwerenna władza. To ugrupowania znacznie bardziej sceptyczne wobec dalszego finansowania Ukrainy. Maja Chwalińska w drugiej rundzie debla w Pekinie. Polska tenisistka i Czeszka Nicola Bartunkowa pokonała Amerykankę Katie McNally i Indonezyjkę Janice Tien 6-2, 6-2. Jutro o 1/8 finału singla z kolei w stolicy Chin zagra Iga Świątek. Jej rywalką będzie Chorwatka Donna Vekić. Jest też kolejna sensacja w Pekinie. Z turnieju odpadła w trzeciej rundzie światowa dwójka Aryna Sabalenka. Przegrała z Czeszką Nicolą Bartunkową 4-6, 3-6.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 2,5 minuty teraz po godzinie 11:00. Let's move!

0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
1: A propos informacji z dróg, drodzy kierowcy, lada chwila możecie spodziewać się naprawdę dużych utrudnień w ruchu, bo o godzinie 11.30 nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego trasy biegu głównego międzynarodowego biegu ulicznego Ptolemeusza od godziny 11.30 do godziny 14. To planowe zamknięcie ma nastąpić, a ulice objęte wyłączeniem z ruchu kołowego to ulica Łódzka, gdzie ten bieg wystartuje, dalej pobiegnie poprzez szlak bursztynowy aż do galerii, ulica Dworcowa, Miast Partnerskich, Podmiejska, tutaj wokół galerii ten bieg zawinie, no i wracać będzie później już w stronę centrum ulicą Górnośląską, zawijając jeszcze na Śródmiejską, Wolności, Bankową, Wał Staromiejski, Częstochowską, Plac Bogusławskiego, no i z powrotem i dalej Śródmiejska, Główny Rynek, Zamkowa, Jana Pawła II, Kilińskiego, Warszawska i wróci na Łódzką, czyli na metę przy Stadionie Miejskim. Kierowcy, spodziewajcie się zatem takich trudniejszych nieco chwil na drodze, wymagających od Was dużo cierpliwości. A szczegóły dotyczące zamkniętych ulic, miejsc, gdzie te utrudnienia na Was czekają, wszystkie informacje znajdziecie na naszym facebookowym profilu i na naszej stronie.
0: www.rc.fm

0: Reklama.
1: Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Królowa bluesa i rocka, potężny głos, James Joplin. Każdy na pewno tę postać pamięta, a teraz wydarzenie wyjątkowe. Już dziś o godzinie 18 w Pleszewie. Tribute to James Joplin. Emocjonalna i energetyczna podróż muzyczna do niezwykłych lat 60. Powiemy więcej o tym nadchodzącym wydarzeniu. Już niebawem kolejna porcja informacji z regionu o 11.30.
2: Reklama.
3: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
4: Zamów z wkładami BioOil. Z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
3: Aurelis-znicze.pl.
5: Pasja, talent, miłość do jazzu.
6: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
7: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
6: Bilety w kasie centrum i online. Przedsprzedaż tylko do 10 października.
2: Reklama.

0: Genialny wokalista, genialny kompozytor John Anderson i Vangelis za nami na antenie Radia Centrum. 11:30 na zegarach. W studiu przy mikrofonie jest Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od akcji sterylizacji kotów w Ostrowie Wielkopolskim. Będzie zaproszenie na muzyczną podróż w czasie w Pleszewie oraz przegranych derbach Wielkopolski ostrowskich koszykarek.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ostrowskie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt przeznacza 50 tysięcy złotych na sterylizację kotów. We wrześniu ruszyła akcja, która potrwa do końca roku lub do wyczerpania budżetu. Program realizowany jest w Ostrowie Wielkopolskim i okolicznych gminach. Sterylizacja i kastracja to jedne z najskuteczniejszych i najbardziej humanitarnych narzędzi w walce z bezdomnością zwierząt. Ograniczają niekontrolowany wzrost populacji kotów wolnożyjących, a jednocześnie poprawiają zdrowie i komfort życia kotów domowych. Informuje Radio Centrum Monika Krajewska, członkini Ostrowskiego Stowarzyszenia Miłośników Zwierząt. Aby zgłosić kota do zabiegu, należy wypełnić internetowy formularz zgłoszeniowy, a następnie podpisać go i wysłać na adres mailowy stowarzyszenia.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Tribute to Janis Joplin. Emocjonalna i energiczna podróż muzyczna do niezwykłych i szalonych lat 60. XX wieku. Na tę wyprawę zabierze fanów rockowych dźwięków Zajezdnia Kultury w Pleszewie.
4: Zabierzemy Was, drodzy Państwo, sentymentalną podróż Janis Joplin w wykonaniu Jolanty Litwin-Sarzyńskiej. Bądźcie warto.
2: Zaprasza słuchaczy Radia Centrum Przemysław Marciniak, dyrektor Zajezdni Kultury w Pleszewie. Jolanta Litwin-Sarzyńska w unikalnym monodramie przybliży twórczość oraz barwną, choć burzliwą historię ikony muzyki, jaką jest Janis Joplin. Wydarzenie realizowane jest w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Weekend Seniora z Kulturą, jednak zaproszeni są wszyscy miłośnicy dobrej muzyki bez względu na wiek. Wydarzenie odbędzie się dziś, początek o godzinie 18:00, wstęp wolny. Koszykarki Basket Ostrowi nadal bez zwycięstwa przegrały w sobotni wieczór pierwszą kwartę we własnej hali aż 6-21 i później, choć goniły przez całe spotkanie w meczu z Tęczą Leszną w ramach pierwszej ligi kobiet, nie zdołały odrobić losów derbów Wielkopolski.
5: Mecz rozpoczął się fatalnie dla Beniaminka z Ostrowa, który przegrywał 3-15, 5-20, a po pierwszej kwarcie 6-21. Druga kwarta należała także do drużyny z Leszna, która do przerwy prowadziła w Ostrowie aż 41-23. W trzeciej kwarcie gospodynie wyraźnie poprawiły obronę, a i w ataku zaczęło wpadać. W efekcie wygrały tę część spotkania 17-10 i po 30 minutach traciły do rywalek 11 punktów. Na 5 minut przed końcem po akcji najlepszej w zespole Basket Ostrowi Parysek Bochniak zrobiło się tylko 57-59 i wydawało się, że ostrowskie koszykarki są w stanie odwrócić losy tych niesamowitych derbów. Na niespełna 4 minuty przed końcem z dystansu trafiła Julia Drobi, było tylko 61-60 dla Tęczy, która jednak zdobyła kolejne 6 punktów. Jeszcze raz nadzieje ostrowskim kibicom wróciły na 80 sekund przed końcową syreną, gdy na 66-67 trafiła Parysek Bochniak. Odpowiedź z dystansu rywalek pozbawiła ostatnich złudzeń. Basket Ostrowia przegrała 66-70. Najwięcej punktów dla gospodyń rzuciły Magdalena Parysek-Bochniak 21, Julia Drop 14 i Świtała 13. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Another Day in Paradise. Phil Collins już teraz w głośnikach na antenie Radia Centrum za 25 minut południe.

0: prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: W tej chwili następuje właśnie zamknięcie znacznej części ulic w mieście, w Kaliszu. Kierowcy, zatem uwaga, to są informacje dla tych, którzy w tej chwili mocno trzymają kierownicę jadąc przez Kalisz. Startuje bowiem bieg Ptolemeusza, start przy ulicy Łódzkiej, później ten bieg będzie kierował się przez szlak bursztynowy aż w stronę galerii Amber. Tam wokół tej galerii zawinie, wracać będzie już poprzez ulicę Górnośląską, ale i skręci później z ulicy Śródmiejskiej w Aleję Wolności. Tutaj również mała pętla, po czym będzie wracał właśnie na ulicę Łódzką, gdzie mamy metę i start zlokalizowany przy Stadionie Miejskim. Szczegółowy plan biegu, szczegółowy plan dotyczący utrudnień w ruchu dzisiaj na drogach znajdziecie na facebookowym profilu Radia Centrum oraz na naszej radiowej stronie
0: www.rc.fm.
1: A takich utrudnień, przypomnę też, możemy spodziewać się planowo mniej więcej do godziny 14:00.

0: Reklama. Tomograf komputerowy rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermetic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
1: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Za kilka chwil, bo punktualnie o godzinie 12 sprawdzimy najnowsze wieści ze świata, z Polski, ale także powiemy o planowanym nowym dworcu w stolicy Wielkopolski. Poznań taki dworzec planuje, a ten dworzec oddany do użytku ma być za około 10 lat. Długoterminowa inwestycja. O tym posłuchamy już za moment, a teraz posłuchamy jego. To Alvaro Soleri, Con Calma.

0: Bardzo, bardzo przyjemne folkowe brzmienie Young Folks, Peter Bjorn and John za nami, a teraz...
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Pogoda na dziś.
0: No i to jest coś, słuchajcie, kolejny dzień z rzędu i kolejny dzień pogoda nie zawodzi. Babie lato trwa, nawet do 20 stopni w Kaliszu. Tyle dzisiaj na termometrach, podobnie w regionie południowej Wielkopolski. Do tego częściowe zachmurzenie. Wieczorem znów te mgły mogą się zacząć pojawiać i nad ranem również. Zachmurzenie niewielkie, słaby wiatr i bez opadów.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
0: 12.
3: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Kolejny atak Rosjan na Kijów, w tle wizyta niemieckiego kanclerza. Potem śledztwo po zamieszkach podczas protestów francuskich uczniów. Będzie też o pierwszym kroku w sprawie nowego dworca w Poznaniu. Marcin Krzamiński. Wojska rosyjskie ponownie w ten weekend uderzyły w most północny w Kijowie, uszkadzając jego nawierzchnię. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych i rannych, ale na nagraniach wideo zamieszczonych w sieci widać, że przeprawą poruszało się kilkanaście samochodów, a władze miasta informują, że na miejsce zmierzają służby ratunkowe. Na wszystko to w momencie, gdy z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie przybywa kanclerz Niemiec. Oświadczył, że jego przyjazd to gest wsparcia w obliczu nasilających się ataków Rosji na Ukrainę. Dodajmy, że rosyjskie drony uderzyły też w piątek w Kijowie w most południowy. We Francji rusza śledztwo w sprawie ataków na policjantów i nauczycieli, a także przypadkowych przechodniów podczas zamieszek wywołanych przez strajkujących licealistów. Marcin Starzec.
5: Demonstracje, które rozpoczęły się tydzień temu, objęły już setki szkół. Między innymi w Paryżu doszło do poważnych starć z policją. Podczas jednej z takich demonstracji grupa zamaskowanych osób zaatakowała funkcjonariuszkę. Kobietę przewrócono, kopano ją po głowie i zabrano jej broń. Ranny został także inny policjant, który próbował zatrzymać jednego z uczestników zamieszek. Mężczyzna stracił przytomność. Sprawą zajmuje się już paryska prokuratura.
4: Uczniowie domagają się m.in. zmian w organizacji zajęć, mniejszych klas i rozwiązania problemu brakujących nauczycieli. W sprawie 100-minutowym opóźnieniem rozpoczął się przeniesiony do Malezji wyścig o Grand Prix Bahrajnu, 16. runda Mistrzostw Świata Formuły 1. Zaplanowany na godzinę 9 czasu polskiego start był niemożliwy z powodu ulewy. Poznań wykonał pierwszy krok w kierunku wybudowania nowego dworca kolejowego. Ogłoszono przetarg na koncepcję nowego budynku. Chodzi o podstawowe założenia, które dopiero będą fundamentem dla przyszłego projektu architektonicznego, mówi zastępca prezydenta Natalia Weremczuk.
6: Pierwszą, najważniejszą kategorią to będzie użyteczność, bo niewątpliwie dlaczego mamy dosyć obecnego dworca? Bo on jest niefunkcjonalny. My chcemy porównać wiele wariantów, wiele możliwości rozwiązania funkcjonowania tej przestrzeni, również ekonomicznym.
4: Koncepcja ma być gotowa za 2 lata, a nowy dworzec za około 10.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 2,5 minuty, już po godzinie 12 gramy dalej. Sibul w głośnikach.

0: I'll never let you part.
1: Michael Jackson na antenie Radia Centrum. Tak troszeczkę na wyciszenie, na ukojenie zszarganych nerwów wśród

0: od kierowców, bo znaczna ilość ulic w Kaliszu już zamknięta. Przypomnę, że trwa w tej chwili właśnie międzynarodowy bieg uliczny Ptolemeusza. Biegacze kierują się już z ulicy Łódzkiej w stronę szlaku Bursztynowego. Szlakiem Bursztynowym będą biec aż do ulicy Dworcowej. Wokół galerii mała pętla, później wracać będą poprzez ulicę Górnośląską. Kolejna pętla przez Aleję Wolności, żeby potem wrócić dalej Mostem Kamiennym, Śródmiejską, przez główny rynek zamkową Jana Pawła II, no i później aż do ulicy Łódzkiej ponownie na metę, gdzie znajduje się ona na stadionie miejskim. Więc kierowcy, dużo cierpliwości dla was. Pamiętajcie, te utrudnienia obowiązują planowo mniej więcej do godziny 14. My trzymamy rękę na pulsie, a szczegóły dotyczące utrudnień znajdziecie na naszej radiowej stronie, na rc.fm, także na naszym Facebooku.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: 18 minut już teraz po godzinie 12.
1: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
0: Zajrzyjmy na chwilę do świata celebrytów. Proszę bardzo, u Wiśniewskich, tak jak było, bez zmian, miłość kwitnie. Są plany ślubu, ślub humanistyczny. Chociaż niektórzy księża twierdzą, że ich ślub to cały czas obowiązuje. Ten pierwszy kościelny, który był no chyba najsłynniejszym, jednym z najsłynniejszych w Polsce, chociaż w Polsce się nie odbywał, a w Skandynawii, w lodowej krainie. Ale nie każda miłość tak potrafi pięknie rozkwitać. Po 13 latach wspólnego życia to koniec. Ewa Farna opublikowała poruszające oświadczenie i Ewa Farna z mężem się rozstaje. Tak to wygląda w świecie celebrytów. Cóż, jak śpiewał kiedyś Krzysztof Krawczyk w duecie z Edytą Bartosiewicz.

0: Reklama.
1: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.

0: Firma Wawrzyniak prowadzi skup ziarna mokrej kukurydzy w magazynach w Zbiersku, w Tursku i w Markwaczu. Telefon kontaktowy 62 332 06 00. 62 332 06 00.
1: Reklama.

0: 12.30 w tej chwili na zegarach, czas na porcję informacji z regionu, które przedstawi już teraz Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zacznijmy od poważnego wypadku w czasie regat w Kobylej Górze. Sprawca był pod wpływem alkoholu. Będzie o nowych instrumentach dla orkiestry w Liskowie oraz wygranej ostrowskich koszykarzy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Sportowa rywalizacja i alkohol. Takie połączenie stworzył 58-letni mieszkaniec Pleszewa, który w czasie regat nad Zalewem w Kobylej Górze doprowadził do poważnego wypadku. Zdarzenie miało miejsce wczoraj około 15.30.
3: W trakcie regat wodnych kierujący motorówką 58-letni mieszkaniec Pleszewa podczas manewru zawracania stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w metalowy pomost, a następnie wpadł do wody. Mężczyzna znajdował się w stanie nietrzeźwości, wydmuchując 0,53 mg na litr alkoholu. Ze wstępnych ustaleń doznał on obrażeń ciała powyżej 7 dni.
2: Poinformowała Radio Centrum aspirant sztabowa Magdalena Domerecka. Oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie. Mężczyzna został odwieziony do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Nowe instrumenty, nowe możliwości i szansa na kolejnych muzyków. Orkiestra Dęta w Liskowie z nowym wyposażeniem. Sprzęt kosztował łącznie blisko 100 tysięcy złotych, a większość kwoty udało się pozyskać z Funduszu Promocji Kultury. Teraz zespół chce nie tylko rozwijać swoje brzmienie, ale również zachęcać mieszkańców do nauki gry.
4: Flet piccolo, klarnety, saksofon, waltornie, suzafon, a także bęben marszowy i talerze. To część nowego wyposażenia Orkiestry Dętej w Liskowie. Sprzęt oficjalnie przekazano zespołowi 28 września w Gminnym Ośrodku Kultury. Wartość całego projektu to ponad 97 tysięcy złotych, z czego przeszło 75 tysięcy stanowi dotacja z Funduszu Promocji Kultury. Jak podkreśla kapelmistrz Mariusz Trzciński, dobre instrumenty to ważne wsparcie, ale sukces wymaga przede wszystkim systematycznej pracy. Orkiestra ma już na swoim koncie liczne występy i sukcesy, a nowe wyposażenie ma pomóc jej dalej rozwijać poziom artystyczny. Projekt otwiera też drogę dla nowych muzyków. GOK zaprasza do nauki gry dzieci, młodzież i dorosłych. Kasia Gurcewicz, Radio Centrum.
2: Mogli wygrać w regulaminowym czasie gry, ale wystawili nerwy swoich kibiców na dużą próbę. Mowa o koszykarzach Tasomix, Rosiek, Stali, Ostrów, którzy w dramatycznych okolicznościach po dogrywce zwyciężyli w Lublinie z PGE startem 84-79.
5: To był mecz pełen zwrotów akcji. Stal prowadziła po pierwszej kwarcie 20-13, ale do przerwy przegrywała 28-39, po tym jak drugą kwartę Start wygrał 26-8. W trzeciej odsłonie zespół Andrzeja Urbana zaczął lepiej bronić i sukcesywnie odrabiał straty. W końcówce meczu prowadził, ale nie wykorzystał kontry, która mogła dać wygraną w regulaminowym czasie. Stal miała piłkę w ostatniej akcji, ale Tyson Jones nie trafił. Po 40 minutach był remis 72-72. W dogrywce jeszcze na 95 sekund przed końcem był remis po 79, ale ostatnie 5 punktów zdobyli goście, którzy odnieśli bardzo cenne zwycięstwo. Stal wygrała 50-36 walkę na zbiórkach, zaliczając aż 23 piłki na tablicy atakowanej. Hunter do 13 punktów dołożył 7 asyst, 5 zbiórek i 4 przechwyty. Karl Johan Lips do 19 punktów dorzucił 6 zbiórek i 4 asysty. Wiaczesław Bobrow zaliczył 19 punktów i 9 zbiórek, a Jakub Parzeński do 7 punktów dołożył 9 zbiórek. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut zostaje do 13:00.

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
0: Reklama.

0: 45. Międzynarodowy Bieg Uliczny Ptolemeusza wystartował. Kierowcy jeszcze odrobina cierpliwości, niektórzy już blisko mety, a niektórzy jeszcze w trasie. Sporo ulic w Kaliszu zamkniętych bądź częściowo zamkniętych, więc póki co mamy to na uwadze, wyjeżdżając z Kalisza. Jeśli planujecie jakąś trasę, warto jeszcze chwilę się wstrzymać, a wszystkie szczegółowe informacje dotyczące tego, jak te utrudnienia na tę chwilę wyglądają, znajdziecie na facebookowym profilu Radia Centrum, także zaglądając na naszą radiową stronę. Tam szczegółowa rozpiska dotycząca zamkniętych ulic i utrudnień związanych z biegiem Ptolemeusza.
1: www.rc.fm.
2: No fighting.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Po zmroku znów gęste mgły w całym kraju. Mamy alert RCB ostrzegający przed tymi mgłami już po godzinie 22 aż do rana. Będą one obecne. Będzie także o oszustach wykorzystujących wysokie ceny paliw. Na co warto uważać? Poza mgłami powiemy niebawem. Kolejna porcja informacji już o godzinie 13.
2: Reklama.
3: Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceski Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paolo Fressu. 14 października, godzina 18, Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
4: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj nawet do 20 stopni. Kolejny bardzo ciepły i przyjemny dzień. Póki co pogodnie, bez opadów, ze słabym tylko wiatrem, ale uwaga, uwaga, mamy ostrzeżenia IMGW i są to ostrzeżenia przed gęstymi mgłami. Te mgły mają spowić całą Wielkopolskę już najbliższej nocy. Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 22 aż do jutra, do godziny 9 rano.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: 13.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Po zmroku znów gęste mgły, alerty w niemal całym kraju. Wyciek danych w serwisie wakacje.pl, powiemy, na co uważać. Będzie też, jak oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw. Marcin Krzemiński. Mamy jesień, mamy i gęste mgły. Ostrzega przed nimi kolejny dzień z rzędu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W nocy i rano widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Alerty pierwszego stopnia dotyczą niemal całego kraju, bo 14 województw. Łatwiej wymienić, gdzie ich nie ma. To Pomorze oraz Warmia i Mazury. Adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów. To prawdopodobnie te dane wykradziono z serwisu turystycznego wakacje.pl. Hakerzy mieli dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów. Dlatego serwis przypomina...
4: Wakacje.pl nie proszą o płatności przez link w SMS-ie, ani o przelew na nowy numer konta. Prosimy o ostrożność wobec wiadomości i telefonów z prośbą o dopłatę lub zmianę danych rezerwacji.
3: Mówi Marzena Buczkowska-German. Serwis zaleca też klientom zastrzeganie numeru PESEL. Szef więziennictwa w amerykańskim stanie Tennessee rezygnuje ze stanowiska. Ma odejść pod koniec miesiąca. To po nieudanej próbie egzekucji Christy Pike. Kobieta po podaniu śmiertelnego zastrzyku jest nadal nieprzytomna. Jest podłączona do respiratora. Lekarze walczą o jej życie. Do jutra włącznie litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 73 grosze, benzyny 98 7,59, na diesla 7,88. Wrócił program ceny paliw niżej, wróciły też obwieszczenia ministra energii. Ceny paliw uaktywniły też oszustów. Kusili w internecie rabatami na paliwa, mówi ekspertka NASK Klaudia Dobińska.
5: Wykorzystali właśnie logo i identyfikację takich znanych marek właśnie jak Orlen. No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane.
3: Eksperci radzą, by jakiekolwiek promocje potwierdzać na oficjalnych stronach koncernów paliwowych. Alex de Minaur będzie rywalem Huberta Hurkacza w półfinale turnieju w Pekinie. Mecz zaplanowano na jutro. Wrocławianin grał już z Australijczykiem 4-krotnie, wygrał tylko raz.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: To już 3 minuty po godzinie 13. My gramy dalej. Robert Chojnacki w głośnikach Prawie do nieba, a w kolejce już zespół wszechczasów, czyli Genesis, Land of Confusion.

Reklama. Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134. Reklama.

0: warto się wybrać.
1: Już dziś do Zajezdni Kultury w Pleszewie. Tam można wybrać się w emocjonalną, jak i energiczną, energetyczną również podróż muzyczną do niezwykłych i szalonych lat 60. XX wieku. Tribute to James Joplin. Każdy tę postać zna. Prawdziwa ikona muzyki. Na miejscu dzisiaj Jolanta Litwin-Sarzyńska w unikalnym monodramie przybliży twórczość oraz barwną i burzliwą historię tej ikony muzyki, jaką jest Janis Joplin. Wydarzenie realizowane jest w ramach programu ministra kultury i dziedzictwa narodowego Weekend Seniora z Kulturą, jednak zaproszeni są wszyscy miłośnicy dobrej muzyki, absolutnie bez względu na wiek. To wydarzenie dzisiaj w Zajezdni Kultury o godzinie 18, a wstęp na wydarzenie jest wolny.
0: Radio Centrum z Kulturą.
1: A tymczasem w głośnikach już Roxy z piosenką Na jesień.

0: Reklama.
1: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
2: Zamów z wkładami BioOil z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
1: Aurelis-znicze.pl.
3: Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermetic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
0: Reklama.

0: 13.30 na zegarach w studiu Radia Centrum. Przy mikrofonie teraz Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Przed nami mglista noc. Na początek ostrzeżenie IMGW będzie o koncercie młodego i ciekawego zespołu w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz meczu prawdy ostrowskich piłkarzy ręcznych.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: A przed nami kolejne godziny z ograniczoną widocznością. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wydał ostrzeżenie o gęstych mgłach, które spowiją południową Wielkopolskę. Prognozuje się gęste mgły, w których zasięgu widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80%, informuje IMGW. Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 22 dziś do godziny 9 jutro. To alert pierwszego stopnia.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Łączy ich pasja, talent i miłość do muzyki. Na swoim koncie mają koncerty, teraz wydali płytę, a niedługo będzie można ich zobaczyć na scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Zespół Rebirth to formacja, która poprzez swoją twórczość oddaje hołd klasyce polskiej muzyki i pokazuje, że nawet bardzo młodzi ludzie mogą czuć jazz. Podczas kaliskiego koncertu usłyszymy utwory z płyty On Air, debiutanckiego krążka zespołu.
3: To było nasze pierwsze wspólne nagrywanie. Przy nagraniu tej płyty to, co my wszyscy odczuliśmy w rozmowie też ze sobą, w zespole, to był właśnie ten duch Ptaszyna, który gdzieś tam według nas nad nami czuwał w tym czasie. Gdzieś tam stworzyliśmy właśnie swoją własną wizję muzyki Ptaszyna i też jeden jest utwór Krzysztofa Komedy Trzcińskiego oraz Wojtka Karolaka. Oprócz rzeczy, które znajdują się na płycie, będą też różne nowe niespodzianki, nasze autorskie utwory, także nie może Państwa zabraknąć i zapraszamy bardzo serdecznie.
2: A zapraszał słuchaczy Radia Centrum pochodzący z Kalisza Leon Jakubek, pianista zespołu. Koncert w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu odbędzie się 24 października o godzinie 19. Warto wspomnieć, że będzie to powrót muzyków na scenę Centrum, bo wystąpili oni na zaproszenie Roberta Kucińskiego podczas pierwszej edycji festiwalu Ptaszyn Fest. Po średnio udanym wrześniu, w którym odnieśli jedno zwycięstwo i doznali trzech porażek, w tym dwóch z potęgami Lotto Superligi, rozpoczynają intensywne październikowe granie, które łączyć będą z występami w europejskich pucharach. Mowa o piłkarzach ręcznych Rebut KPR Ostrowi, którzy dziś o 15 zmierzą się w Kwidzynie z tamtejszym MMTS-em.
4: No tak, no teraz nam się zaczynają takie mecze, że w październiku to będzie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo tego grania. Punkty trzeba szukać już w następnym meczu z Kwidzynem i później z Piotrkowem.
5: Lecz my skupiamy się jeszcze trochę bardziej na tych meczach, które nas czekają na wyjazdowych w Kwidzynie i Piotrkowie.
6: Czekacie na puchary? Stambuł czeka.
5: Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że trafiliśmy w Stambuł. Polecimy do Turcji i będziemy łapać kolejne doświadczenie z kolejnym zagranicznym zespołem.
2: Powiedzieli Radiu Centrum trener bramkarzy Rafał Stępniak i rozgrywający Patryk Marciniak. Rebut KPR Ostrowia z 3 punktami jest 9 w tabeli, a zespół z Kwidzyna ma jedno zwycięstwo więcej. Plasuje się na 7 pozycji w Lotto Superlidze.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 14.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: I już tylko 10 minut pozostaje do godziny 14. O 14 kolejna porcja informacji z regionu. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Strażacy apelują, montujmy w domach czujki czadu. Sezon na ogrzewanie już rusza, w związku z tym i zagrożenie zatruciem czadu również staje się coraz bardziej realne. Do tego tematu wracamy już niebawem, już za kilka chwil.

0: Reklama.
1: Pasja, talent, miłość do jazzu.
2: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
3: Więcej na www.cki.s.kalisz.pl.
2: Bilety w kasie centrum i online. Przedsprzedaż tylko do 10 października.
0: Reklama.
4: 6 minut już tylko pozostało do godziny 14, więc ja za dziś serdecznie dziękuję. Po godzinie 14 będzie z wami dzisiaj Marzanna Forysia, która już w studiu Radia Centrum się melduje. Hej, hej, witam serdecznie.
5: Zainstalowane.
4: Jesteś gotowa na niedzielne popołudnie.
5: Oczywiście.
4: Dzień polskiej harcerki czeka między innymi, ale także Światowy Dzień Zwierząt dzisiaj.
5: Fajnie, dobrze.
4: Bo imieniny Franciszka i tak to się jakoś nam wszystko tak, w sumie składa.
5: W takim razie proszę tam wygłaskać wszystkie mruczki. Nie wiem, jak teraz się nadaje kotkom jakimi.
4: Różnie. Ale... mruczki, pieski, a jak ktoś na przykład hoduje pajęczaka albo jakiegoś patyczaka, też się zdarzają takie sytuacje.
5: Proszę wygłaskać od nas.
4: Patyczaki również.
5: Zwłaszcza.
4: Pozdrawiamy. Ja za dziś dziękuję. Damian Klimicki, do usłyszenia.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: A my cały czas zostajemy w zasięgu rozległego obszaru wysokiego ciśnienia, który się rozciąga od Atlantyku po północno-wschodnią Europę. A zachodu cały czas napływa powietrze polarne, morskie. W tej chwili na termometrach 17 stopni, temperatura odczuwalna 19, słonecznie w naszym regionie. 1028 hektopaskali na barometrach, ciśnienie na razie stabilne. Wiatr do 11 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 14. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Rosja uderza znów w Kijów, a polskie MSZ odpowiada na apel Moskwy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami, na strażacy apelują: montujmy w domach czujki czadu. Marcin Krzemiński. Rosja po raz kolejny w ciągu kilku dni uderzyła w mosty na Dnieprze w Kijowie. Dron zniszczył jezdnię mostu północnego. Dzisiejszy atak zbiegł się z wizytą kanclerza Niemiec i z apelami Moskwy do dyplomatów o opuszczenie stolicy Ukrainy. O szczegółach Marcin Starzec.
4: Komentatorzy mówią o nowej strategii Rosji w atakach na Kijów, bo co prawda odrzutowe drony nie zburzą całej przeprawy, ale skutecznie uszkadzają podpory i tym samym blokują ruch. Stolicy Ukrainy Witalii Kliczko poinformował też o zniszczonych w atakach magistralach ciepłowniczych. Wszystko zbiega się w momencie z rosyjskimi apelami do dyplomatów o opuszczenie Kijowa. Polskie MSZ w komunikacie na platformie X odpowiada, że to próba zastraszenia Europy i zapewnia, że ambasada RP w Kijowie pracuje bez zmian. W stolicy Ukrainy jest dziś także kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Według portalu Meduza przyjechał z nowym pakietem pomocy. To 1 miliard euro na wsparcie wojskowe i 350 milionów na odbudowę energetyki.
3: Przypominam, w nocy i rano uważajcie na gęste mgły. Bez alertów pierwszego stopnia, tylko Pomorze, Warmia i Mazury. A skoro o pogodzie mowa, rozpoczyna się sezon grzewczy, a wraz z nim tradycyjny apel strażaków, by instalować w domach czujki czadu.
5: Tylko taki czujnik tlenku węgla może nas uratować i ostrzec przed tym śmiertelnym, niebezpiecznym gazem. Montujemy go w łazienkach, montujemy go w pomieszczeniach, gdzie mamy chociażby piece na różne paliwa, czy stałe, czy ciekłe, czy gazowe. Na wysokości głowy, na wysokości oczu, ale też przeczytać należy instrukcję obsługi.
3: Mówi Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków. W poprzednim sezonie grzewczym, jak wynika z danych strażaków z całego kraju, z powodu czadu zmarło 31 osób. Holender Max Verstappen wygrał przeniesione do Malezji Grand Prix Bahrainu, czyli 16. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Rywalizację opóźniło ponad 1,5 godziny ulewny deszcz.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: U nas o deszczu nie ma mowy. Piękne słońce, fantastyczna niedziela, 4 października. Dzień dobry, Marzanna Forysiak.

0: Będzie pięknie i Marisa, słoneczna październikowa niedziela, przed nami jeszcze całkiem ładny kawałek weekendu. Dziś 277 dzień roku, do jego końca zostało nam 88 dni, astronomiczna jesień już się tak na dobre rozgościła, ale mamy jeszcze całe 78 dni do zimowego przesilenia. Słońce zajdzie o 18:19, więc jeszcze trochę niedzielnych przyjemności się zmieści z ciepłą kawą, czymś słodkim, jakąś chwilką pod kocem, spacerem z ukochanym popilem albo z ludźmi, z którymi po prostu dobrze jest być. Wchodzimy w niedzielne popołudnie, no niech to będzie dla Was bardzo dobry czas.
1: I mamy weekend, i gra muzyka.
2: Reklama. Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu. Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Już za kilka godzin w Chełmcach będzie można posłuchać kolejnego koncertu w ramach 11. Międzynarodowego Festiwalu Organowego. Posłuchajcie o szczegółach w wiadomościach o 14.30.

0: Jasno.
1: 14.30, wiadomości z naszej najbliższej okolicy przedstawi Agnieszka Walczak.
2: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
3: Czy WSK Kalisz doczeka się dodatkowych zleceń? Od tego zaczniemy. Będzie o koncercie organowym w Chełmcach oraz Dreszczowcu zafundowanym kibicom przez ostrowskich żużlowców.
2: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
3: WSK Kalisz z szansą na nowe projekty i zlecenia. O dużym zainteresowaniu zakładem przekonuje Andrzej Grzyb, poseł PSL z okręgu kalisko-leszczyńskiego i przewodniczący Komisji Obrony Narodowej w Sejmie. Przyszłość WSK ma być związana przede wszystkim z kompetencjami silnikowymi oraz przemysłem lotniczym.
4: Tylko to wszystko zawsze się wiąże też z nakładami inwestycyjnymi, więc to musi być trochę taka ekstrapolacja, czyli zmiana, która uwzględnia również możliwości finansowego wsparcia w tym zakresie. Wyniki ekonomiczne, które uzyskał WSK w ubiegłym roku, są dobrze ocenione przez centralę PGZ-u, więc miejmy nadzieję, że jeżeli ten trend się utrzyma, to również ten mający piękną tradycję w technologiach lotniczych zakład w Kaliszu będzie również przeżywał okres dużej prosperity jako ważny dostawca i części i podzespołów dla przemysłu zbrojeniowego.
3: Grzyb zaznacza, że konkretne projekty wymagają jeszcze odpowiednich inwestycji i decyzji.
2: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
3: Dziś w kościele parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chełmcach zabrzmi muzyka Jana Sebastiana Bacha i Wolfganga Amadeusza Mozarta. Wszystko w ramach kolejnego koncertu 11. Międzynarodowego Festiwalu Organowego Jesień Organowa Chełmce 2026, który organizuje Fundacja Inicjatywa dla Opatówka.
5: Adam Tański wykona kilka improwizacji na zadane tematy w określonych stylach, które przedstawione są w programie. Są to style niezwykle różnorodne, począwszy od baroku, aż na romantyzmie i muzyce współczesnej. Będzie to więc koncert z pewnością unikalny, gdzie muzyka będzie tworzona w trakcie koncertu przez organistę i improwizatora. Serdecznie zapraszam.
3: A zaprasza słuchaczy Radia Centrum Mateusz Walczak, prezes Fundacji Inicjatywa dla Opatówka. Koncert rozpocznie się po ostatniej mszy świętej w Chełmcach, czyli około 17.15. Wstęp jest wolny. Nie ma takiej zaliczki, której nie można by stracić. Żużlowcy Munfin Magnusa Ostrów pojechali do Piły z przewagą 26 punktów z pierwszego meczu, a po 12 biegach rewanżu roztrwonili aż 24 z nich. Na szczęście wygrali 13 wyścig 4-2, a w kolejnym po koszmarnie wyglądającym karambolu z udziałem Jakuba Krawczyka, który na szczęście nie dostał złamań, Paweł Sitek przypieczętował utrzymanie w Metalkazy drugiej ekstralidze.
6: Przez całe zawody musiałem być przygotowany właśnie na taśmę takie sytuacje. Akurat tutaj z pozycji juniora muszę być cały czas gotowy. I była decyzja pierwsza, żebym pojechał w biegu 14, ale gdzieś trener postawił na tych może pewniejszych zawodników. Ja też po tych trzech zerach nie czułem się na tyle pewnie, żeby w ten 14 bieg jakby uciągnąć. Ale myślę, że na dobrze mi to wyszło, na bardzo dobrze i po tej zmianie, którą wprowadziliśmy w motocyklu, to aż zachciało mi się jechać.
3: Powiedział Radiu Centrum Paweł Sitek i on został bohaterem Ostrowian. Ale na największe słowa uznania zasłużył kapitan Munfin Magnusa Ostrów Frederik Jakobsen, który wywalczył 14 punktów w 6 startach. Katastrofa wisiała w powietrzu. Ostrowski zespół zakończył kiepski sezon porażką 35-55, ale w 2 meczu wygrał z Polonią Piła 93-87. Utrzymując się w Metalkas drugiej ekstralice.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za 25 minut 15.

0: Radio Centrum i gra muzyka.
1: Stand by.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

0: Była charyzmatyczna, niepokorna i absolutnie niepowtarzalna Janis Joplin. Jej muzyka, emocje, klimat szalonych lat 60. już dziś zabrzmi w Zajezdni Kultury w Pleszewie. Twórczość i barwną, choć burzliwą historię jednej z największych ikon muzyki przybliży Jolanta Litwin-Sarzyńska w monodramie Tribute to Janis Joplin. To dziś, 4 października o godzinie 18 w Zajezdni Kultury. No i najważniejsza informacja, wstęp jest wolny.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Przed Ministerstwem Rolnictwa trwa demonstracja aktywistów. O co chodzi? Posłuchajcie w wiadomościach o godzinie 15.
2: Reklama.
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Bardzo ładny i słoneczny dzień, do tego jeszcze korzystny biometr i wysokie ciśnienia. My pozostajemy cały czas w zasięgu rozległego wyżu Borchert z centrum nad Białorusią. Pozostajemy w ciepłym powietrzu polarnym. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. Możliwe słabe opady deszczu tylko na południu regionu. Maksymalnie dziś do 20 stopni. Wiatr słaby północno-zachodni i zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 15. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Protest aktywistów pod resortem rolnictwa. Chodzi o psie kojce. Nowy niemiecki pakiet pomocy dla Ukrainy, ponad miliard euro. Niebezpieczna pogoda w Katalonii. Są ofiary. Marcin Krzemiński. To sprawa, w której rozmiar ma kolosalne znaczenie. Przed Ministerstwem Rolnictwa demonstracja organizacji prozwierzęcych. Resort szykuje rozporządzenie, które ma wyznaczyć obowiązujące limity wielkości kojców w zależności od wielkości psów. Ma on przewidywać 10 metrów kwadratowych dla bernardyna lub owczarka niemieckiego.
4: Czy w takich kojcach psiaki mogą być szczęśliwe? Dlaczego my robimy takie rzeczy największemu i najwierniejszemu przyjacielowi człowieka?
3: Pytają urzędników aktywiści. Projekt rozporządzenia, który ich wzburzył, ma uzupełnić podpisaną przez prezydenta ustawę zakazującą trzymania psów na łańcuchach. Decyzja jeszcze jednak nie zapadła. Trwają konsultacje społeczne tej propozycji. Jeszcze w tematach zwierzęcych. Duży kot poszukiwany. Chodzi o serwala sawannowego, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu na Mazurach. Gustaw, bo tak ma na imię, może być wystraszony, powinien mieć na sobie czerwone skórzane szelki. Choć jest raczej łagodny, to policjanci przestrzegają przed samodzielnym łapaniem serwala. Lepiej zostawić to fachowcom i zadzwonić pod numer 112. Przekazanie Ukrainie nowego pakietu pomocy wojskowej o wartości ponad miliarda euro ogłosił dziś w Kijowie kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Pomoc obejmie finansowanie produkcji dronów, dostawy broni dalekiego zasięgu i sprzętu satelitarnego, by strona ukraińska mogła skuteczniej zwalczać rosyjskie wyrzutnie. Dwie osoby zginęły, a jedna jest uznawana za zaginioną w wyniku ulewnych deszczów i powodzi w Katalonii. W tej wspólnocie autonomicznej w Hiszpanii obowiązuje najwyższy czerwony stopień zagrożenia. Władze zaapelowały do mieszkańców, by nie wychodzili z domów ze względu na spodziewany mini huragan. Hubert Hurkacz zagra w półfinale turnieju China Open. To po wygranej z Rosjaninem Karenem Khachanovem.
5: Był to bardzo wymagający mecz i na pewno grałem bardzo, bardzo solidnie i bardzo dobrze. W drugim secie grałem agresywnie i zdobyłem dzięki temu przewagę. No i mam okazję zmierzyć się teraz w półfinale.
3: Kolejnym rywalem Huberta w Pekinie będzie Australijczyk Alex de Mino.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 2,5 minuty po godzinie 15, a tę godzinę rozpoczynamy od jedynki naszej listy przebojów w top 30. Artur Rojek, Mira Fiori.

0: Piosenka z nowej płyty Artura Rejka, Chciałbym urodzić, żeby latałem. Oczywiście całe notowanie Top 30 możecie znaleźć na rc.fm. Tam warto zajrzeć i zagłosować.
1: Top 30 i gra muzyka.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceski Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paolo Fressu. 14 października, godzina 18, Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Recepta na jesień.

0: Rusów tej jesieni zdecydowanie postawił na dynię. Dworek Marii Dąbrowskiej w Rusowie stał się dziś krainą jesiennych smaków, kolorów i zabawy, a w programie Święto Plonów i dyniowe kulinarne szaleństwo. W centrum wydarzeń konkurs na najsmaczniejszą potrawę z dyni. Nie zabraknie dziś również atrakcji dla najmłodszych, warsztaty dyniowe, rzeźbienie i malowanie, wspólne gotowanie dyniowych dżemów, przejażdżki na kocyku, a także galeria strachów na wróble. Na miłośników wiejskich klimatów czekają bryczka, stare ciągniki oraz zaglądanie do wiejskiego parnika, gdzie pojawi się oczywiście dynia z ziemniakami. A w Spichlerzu można zobaczyć dziś wystawę Świat Starych Zabawek. Muzycznym akcentem dnia jest z kolei potańcówka z kapelą Skociny. Szczegóły imprezy znajdziecie na rc.fm.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Reklama.
3: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
2: Reklama.
4: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Janis Joplin zabrzmi dziś w Pleszewie Muzycznym, a nadran w Zajezdni Kultury. Szczegóły będziemy omawiać w wiadomościach o 15.30.

0: World Republic i Counting Stars na zegarze 15.30. To znaczy, że przed nami wiadomości Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od akcji sterylizacji kotów w Ostrowie Wielkopolskim. Będzie zaproszenie na muzyczną podróż w czasie w Pleszewie oraz przegranych derbach Wielkopolski ostrowskich koszykarek.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ostrowskie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt przeznacza 50 tysięcy złotych na sterylizację kotów. We wrześniu ruszyła akcja, która potrwa do końca roku lub do wyczerpania budżetu. Program realizowany jest w Ostrowie Wielkopolskim i okolicznych gminach. Sterylizacja i kastracja to jedne z najskuteczniejszych i najbardziej humanitarnych narzędzi w walce z bezdomnością zwierząt. Ograniczają niekontrolowany wzrost populacji kotów wolnożyjących, a jednocześnie poprawiają zdrowie i komfort życia kotów domowych. Informuje Radio Centrum Monika Krajewska, członkini Ostrowskiego Stowarzyszenia Miłośników Zwierząt. Aby zgłosić kota do zabiegu, należy wypełnić internetowy formularz zgłoszeniowy, a następnie podpisać go i wysłać na adres mailowy stowarzyszenia.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Tribute to Janis Joplin. Emocjonalna i energiczna podróż muzyczna do niezwykłych i szalonych lat 60. XX wieku. Na tę wyprawę zabierze fanów rockowych dźwięków Zajezdnia Kultury w Pleszewie.
3: Zabierzemy was, drodzy państwo, sentymentalną podróż. Janis Joplin w wykonaniu Jolanty Litwin-Sarzyńskiej. Bądźcie warto.
2: Zaprasza słuchaczy Radia Centrum Przemysław Marciniak, dyrektor Zajezdni Kultury w Pleszewie. Jolanta Litwin-Sarzyńska w unikalnym monodramie przybliży twórczość oraz barwną, choć burzliwą historię ikony muzyki, jaką jest Janis Joplin. Wydarzenie realizowane jest w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Weekend Seniora z Kulturą, jednak zaproszeni są wszyscy miłośnicy dobrej muzyki bez względu na wiek. Wydarzenie odbędzie się dziś, początek o godzinie 18:00, wstęp wolny. Koszykarki Basket Ostrowi nadal bez zwycięstwa przegrały w sobotni wieczór pierwszą kwartę we własnej hali aż 6-21 i później, choć goniły przez całe spotkanie w meczu z Tęczą Leszną w ramach pierwszej ligi kobiet, nie zdołały odrobić losów derbów Wielkopolski.
4: Mecz rozpoczął się fatalnie dla Beniaminka z Ostrowa, który przegrywał 3-15, 5-20, a po pierwszej kwarcie 6-21. Druga kwarta należała także do drużyny z Leszna, która do przerwy prowadziła w Ostrowie aż 41-23. W trzeciej kwarcie gospodynie wyraźnie poprawiły obronę, a i w ataku zaczęło wpadać. W efekcie wygrały tę część spotkania 17-10 i po 30 minutach traciły do rywalek 11 punktów. Na 5 minut przed końcem po akcji najlepszej w zespole Basket Ostrowi Parysek Bochniak zrobiło się tylko 57-59 i wydawało się, że ostrowskie koszykarki są w stanie odwrócić losy tych niesamowitych derbów. No niespełna 4 minuty przed końcem z dystansu trafiła Julia Drobi, było tylko 61-60 dla Tęczy, która jednak zdobyła kolejne 6 punktów. Jeszcze raz nadzieje ostrowskim kibicom wróciły na 80 sekund przed końcową syreną, gdy na 66-67 trafiła Parysek Bochniak. Odpowiedź z dystansu rywalek pozbawiła ostatnich złudzeń. Basket Ostrowia przegrała 66-70. Najwięcej punktów dla gospodyń rzuciły Magdalena Parysek-Bochniak 21, Julia Drop 14 i Świtała 13. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut zostało do 16:00.

ściany wśród złotych liści.

0: Julia Wieniawa ma 27 lat i jak przyznaję, wkroczyła w wyjątkowo przełomowy moment swojego życia. No i o tym właśnie jest ten singiel. 27 do gwiazd. Ta piosenka czeka na wasz klik w propozycjach do naszej listy Top 30. Nowe notowanie na rc.fm.
1: Top 30 i gra muzyka.

0: Niedziela na sportową, rękę na pulsie trzyma cały czas Maciej Kmiecik, reporter Radia Centrum, który wam opowie o meczu Rebut KPR Ostrowi, która zmaga się w Kwidzynie z tamtejszym MMTS-em. Halo Maćku.
1: Witam bardzo serdecznie. Mecz w Kwidzynie, akurat trwa przerwa i dobre wieści dla kibiców handbalu w Ostrowie Wielkopolskim. 17-13 na tym trudnym terenie i w tym bardzo ważnym meczu prowadzą podopieczni trenera Kima Rasmusena. Początek dosyć nerwowy, długo był wynik 1-1. Później prowadzili nieznacznie gospodarze, ale góra jedną bramką Ostrowia, jak już wyszła na prowadzenie, to wygrywała jedną, dwoma, a nawet trzema bramkami przez długi czas, ale nie mogła odskoczyć na cztery trafienia, nie wykorzystywała nawet stuprocentowych sytuacji w kontrze czy po piłkach dogranych na koło i mogło być wyżej, ale w końcówce tej pierwszej połowy Aleksander Tilte rzucił po prostej z dystansu i pokonał bramkarza MTS-u Kwidzyn. Bardzo dobrze w bramce gości spisuje się Diogo Valeiro. Portugalczyk w pierwszej połowie zanotował 7 skutecznych interwencji. Po drugiej stronie zakreta 3. Były również inne skuteczne interwencje bramkarzy, ale na razie jest dobrze. 17-13, 5 bramek Patryka Marciniaka, skuteczny głównie w rzutach karnych. No i czekamy na drugą połowę. Zobaczymy, czy uda się dowieść to prowadzenie Ostrowian do końca. Halo Studio.
2: Radio Transmisja.
0: Oczywiście mocno trzymamy kciuki.
3: Reklama. Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu. Reklama.
2: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: No i trochę mamy chmur nad Kaliszem, za to ciepło. 19 stopni w tej chwili na termometrach i na tym samym poziomie temperatura odczuwalna. Ciśnienie stabilne na razie 1028 hektopaskala, więc wysoko. No i słabiutki wiatr do 9 km na godzinę. No i tak dzisiaj będzie właściwie już do wieczora, tylko temperatura nam będzie troszkę spadać. Zachmurzenie małe i umiarkowane już do końca dnia. Wiatr słaby północno-zachodni i zachodni, a biometr korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 16. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Tragedia na pasach. Zatrzymany młody kierowca. Opozycja gotowa poprzeć ustawę o gotowości obronnej państwa. Wieczorem poznamy laureata literackiej nagrody Nike. Marcin Krzemiński uderzył Volkswagenem w pieszego z taką siłą, że 51-latka odrzuciło na wiele metrów, a nagranie z tego tragicznego zdarzenia obiegło internet. Policja zatrzymała 21-latka z Nowego Sącza, który wczoraj na przejściu dla pieszych potrącił mężczyznę, którego przepuszczało inne auto. 51-latek, który przechodził przez jezdnię z psem, poniósł śmierć na miejscu. Zwierzę uciekło, 21-letni kierowca został na miejscu i został zatrzymany przez policję. Był trzeźwy, pobrano od niego jednak krew do dalszych badań na obecność substancji psychoaktywnych. Na razie nie wiadomo, z jaką prędkością jechał młody kierowca. To i okoliczności zdarzenia ustalają biegli. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad projektem ustawy o gotowości obronnej państwa. Przepisy mają uporządkować system kierowania obroną, wzmocnić przygotowanie administracji na zagrożenia i umożliwić szybsze działania. Czy w tej sprawie rząd może liczyć na współpracę z opozycją? O tym Maciej Kluczka.
4: Z zapowiedzi polityków PiSu i Konfederacji Jarosława Sellina i Bartłomieja Pejo wynika, że tak.
5: Rosja coraz intensywniej prowokuje kraje wspierające Ukrainę i w związku z tym trzeba być na różne scenariusze przygotowanym.
6: Każde usprawnienie wojska i kwestii związanych z bezpieczeństwem będziemy popierać. Trzeba oczywiście sprawdzić, jakie będą te propozycje.
4: Projekt ma uporządkować przepisy dotyczące funkcjonowania państwa w okresie poprzedzającym ewentualne działania wojenne, nazywanym już przez polityków czasem przedwojennym. Mają być doprecyzowane scenariusze współpracy wojska i administracji publicznej oraz samorządowej na wypadek ataków hybrydowych.
3: W wieku 76 lat zmarła siostra Anastazja Pustelnik ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Krakowie. Była znana m.in. jako autorka popularnych książek kulinarnych. 7 książek znalazło się w finale jubileuszowej 30. edycji Nagrody Literackiej Nike. Już dziś wieczorem poznamy autora zwycięskiego tytułu oraz laureata Nagrody Nike Czytelników. Laureat tegorocznej Nagrody Nike otrzyma 100 tysięcy złotych oraz statuetkę zaprojektowaną przez Gustawa Zemłę.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3 minuty po 16 teraz. Nie czytamy, teraz gramy Golden Life oprócz błękitnego nieba.

0: serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Reklama.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: Brzmi trochę jak scenariusz filmu, ale to akurat wydarzyło się naprawdę. Pewien kolekcjoner podczas wyprzedaży garażowej w Michigan wypatrzył niewielki obraz podpisem Gertrude Abercrombie. Zapłacił za niego zaledwie $30, nie zdając sobie sprawy, jak szeroko uśmiechnęło się do niego szczęście. Jak się okazało, trafił na dzieło jednej z najbardziej znanych amerykańskich surrealistek. Obraz przedstawiający 10 muszelek trafił na aukcję i osiągnął cenę ponad $1 000 000. No, czyli inwestycja wynosząca $30 przyniosła 45 tysięcy razy więcej. Pieniądze rzeczywiście leżą na ulicy, a chociaż czasem również w garażu.
0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.

Reklama. Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722. Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Nowe instrumenty trafiły do orkiestry Dęty i Bliskowej. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o 16:30.

0: I ostatnie dziś wiadomości z naszej najbliższej okolicy. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od poważnego wypadku. W czasie regat w Kobylej Górze sprawca był pod wpływem alkoholu. Będzie o nowych instrumentach dla orkiestry w Liskowie oraz wygranej ostrowskich koszykarzy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Sportowa rywalizacja i alkohol. Takie połączenie stworzył 58-letni mieszkaniec Pleszewa, który w czasie regat nad zalewem w Kobylej Górze doprowadził do poważnego wypadku. Zdarzenie miało miejsce wczoraj około 15.30.
3: W trakcie regat wodnych kierujący motorówką 58-letni mieszkaniec Pleszewa podczas manewru zawracania stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w metalowy pomost, a następnie wpadł do wody. Mężczyzna znajdował się w stanie nietrzeźwości, wydmuchując 0,53 mg na litr alkoholu. Ze wstępnych ustaleń doznał on obrażeń ciała powyżej 7 dni.
2: Poinformowała Radio Centrum aspirant sztabowa Magdalena Domerecka. Oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie. Mężczyzna został odwieziony do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Nowe instrumenty, nowe możliwości i szansa na kolejnych muzyków. Orkiestra Dęta w Liskowie z nowym wyposażeniem. Sprzęt kosztował łącznie blisko 100 tysięcy złotych, a większość kwoty udało się pozyskać z Funduszu Promocji Kultury. Teraz zespół chce nie tylko rozwijać swoje brzmienie, ale również zachęcać mieszkańców do nauki gry.
4: Flet piccolo, klarnety, saksofon, waltornie, suzafon, a także bęben marszowy i talerze. To część nowego wyposażenia Orkiestry Dętej w Liskowie. Sprzęt oficjalnie przekazano zespołowi 28 września w Gminnym Ośrodku Kultury. Wartość całego projektu to ponad 97 tysięcy złotych, z czego przeszło 75 tysięcy stanowi dotacja z Funduszu Promocji Kultury. Jak podkreśla kapelmistrz Mariusz Trzciński, dobre instrumenty to ważne wsparcie, ale sukces wymaga przede wszystkim systematycznej pracy. Orkiestra ma już na swoim koncie liczne występy i sukcesy, a nowe wyposażenie ma pomóc jej dalej rozwijać poziom artystyczny. Projekt otwiera też drogę dla nowych muzyków. GOK zaprasza do nauki gry dzieci, młodzież i dorosłych. Kasia Górcewicz, Radio Centrum.
2: Mogli wygrać w regulaminowym czasie gry, ale wystawili nerwy swoich kibiców na dużą próbę. Mowa o koszykarzach Tasomix, Rosiek, Stali, Ostrów, którzy w dramatycznych okolicznościach po dogrywce zwyciężyli w Lublinie z PGE startem 84-79.
5: To był mecz pełen zwrotów akcji. Stal prowadziła po pierwszej kwarcie 20-13, ale do przerwy przegrywała 28-39, po tym jak drugą kwartę Start wygrał 26-8. W trzeciej odsłonie zespół Andrzeja Urbana zaczął lepiej bronić i sukcesywnie odrabiał straty. W końcówce meczu prowadził, ale nie wykorzystał kontry, która mogła dać wygraną w regulaminowym czasie. Stal miała piłkę w ostatniej akcji, ale Tyson Jones nie trafił. Po 40 minutach był remis 72-72. W dogrywce jeszcze na 95 sekund przed końcem był remis po 79, ale ostatnie 5 punktów zdobyli goście, którzy odnieśli bardzo cenne zwycięstwo. Stal wygrała 50-36 walkę na zbiórkach, zaliczając aż 23 piłki na tablicy atakowanej. Hunter do 13 punktów dołożył 7 asyst, 5 zbiórek i 4 przechwyty. Karl Johan Lips do 19 punktów dorzucił 6 zbiórek i 4 asysty. Wiaczesław Bobrow zaliczył 19 punktów i 9 zbiórek, a Jakub Parzeński do 7 punktów dołożył 9 zbiórek. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 24 minuty 17.

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2020.

0: Firma Wawrzyniak prowadzi skup ziarna mokrej kukurydzy w magazynach w Zbiersku, w Tursku i w Marchwaczu. Telefon kontaktowy 62 332 06 00. 62 332 06 00.
1: Reklama.

0: Gotowi na niedzielną podróż w czasie. Dziś jest szansa, żeby się cofnąć do szalonych, kolorowych i pełnych muzycznej wolności lat 60. Na scenie Zajezdni Kultury w Pleszewie pojawi się Janis Joplin. A właściwie jej niezwykła historia, muzyka i emocje w interpretacji Jolanty Litwin-Sarzyńskiej. Tribute to Janis Joplin to wyjątkowy monogram dla tych, którzy pamiętają tamte czasy, no i dla tych, którzy chcieliby choć na chwilę ten klimat poczuć. To już dziś o godzinie 18:00 i Zajezdnia Kultury w Pleszewie, wstęp jest wolny, a zaproszeni są wszyscy miłośni dobrej muzyki bez względu na wiek.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: MMTS Kwidzyny kontra Rebut KPR Ostrowia, Ostrów Wielkopolski. Ten mecz już za nami, a z jakim wynikiem? O tym Maciej Kmiecik, reporter Radia Centrum.
1: Ostrowianie wygrali w Kwidzynie 32-28, zachowując jakby przewagę z pierwszej połowy, którą wygrali 17-13. Druga część meczu remisowa, ale to nie tak, że tam czy ta część meczu była na przysłowiowym styku. Początek drugiej połowy zdecydowanie dla Ostrowian, którzy odskoczyli nawet na 8 bramek i spokojnie kontrolowali to spotkanie. Przewaga wynosiła 6-8 bramek. W końcówce już trochę rozluźnienia spadła do 4-5. Ostatecznie Ostrowianie wygrali 32-28 na trudnym terenie w Kwidzynie, gdzie rzadko Ostrowianie odnosili zwycięstwo, no ale dzisiaj było bardzo, bardzo potrzebne, bo to przecież dopiero druga wygrana biało-czerwonych pasiaków w tym sezonie. Jakże cenna. Przyczynił się do tego Diogo Valeiro, reprezentant Portugalii w bramce. Odbił 9 piłek na 29 rzutów. Został wybrany MVP tego spotkania, ale bardzo dobry mecz. Kolejny zresztą w tym sezonie grającego chyba najlepszy życiowy sezon Patryka Marciniaka, który wykorzystuje nieobecność Kamila Adamskiego i naprawdę szczególnie w tych rzutach karnych spisuje się wyśmienicie. Iwan Burzak 7-8 rzutów, reprezentanta Ukrainy, też bardzo skuteczny, podobnie jak Joey Ribeiro, 6 bramek, 3 Klopstega, 2 Smolikowa, 2 bramki, 2 bramki też rzucił Tilte, Przemysław Urbaniak, po jednej Frankowski i Paweł Kałużny. Ostrowianie odnoszą zatem drugie zwycięstwo w tym sezonie, pokonują na trudnym terenie MTS Kwidzyn prowadzony przez wychowanka Ostrowi Bartłomieja Jaszkę 32-28. No i teraz czeka ich wyjazd do Piotrkowa Trybunalskiego. Halo studio.
2: Radio Transmisja.
0: No i bardzo dobrze, mamy dzisiaj powód do zadowolenia, a meczowi przyglądał się reporter Radia Centrum Maciej Kmiecik. Maćku, dziękuję.

0: Reklama.
1: Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceski Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paolo Fressu. 14 października, godzina 18, Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Recepta na jesień.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: W dalszym ciągu znajdujemy się pod wpływem silnego wyżu Borchert z centrum nad Białorusią. Dzięki temu napływają do nas ciepłe i suche masy powietrza z kierunków południowych. I dzięki temu właśnie dużo słońca i bezdeszczowo. Dzisiaj maksymalnie na termometrach do 20 stopni w regionie. Wiatr słaby północno-zachodni i zachodni, wiatr korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 17. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Kreml grozi Ukrainie nasileniem ataków na Kijów i inne regiony. Wrócimy też do kradzieży danych znanego serwisu turystycznego. Będzie też o jutrzejszym meczu biało-czerwonych w Bośni. Marcin Krzemiński. Zakończył się rosyjski atak powietrzny na terytorium Ukrainy. W związku z atakami alerty RCB trafiły do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia, a wojsko podrywało myśliwce. W najnowszym alercie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podkreśla, że nie ma zagrożenia dla terytorium Polski. Tymczasem cytowane przez agencję Reutera rosyjskie Ministerstwo Obrony zagroziło, że rosyjskie wojsko nasili ataki na Kijów i inne ukraińskie regiony. To po tym, jak prezydent Ukrainy Władimir Zełenski oświadczył, że jego kraj nasili naloty na rosyjskie rafinerie. Ma to być odpowiedź na zmianę rosyjskiej doktryny prowadzenia wojny, co skutkuje zwiększeniem ataków na cywilne cele, m.in. szkoły i szpitale. Co również ważne, dziś Władimir Zełenski przekazał, że USA proponują zorganizowanie trójstronnego spotkania na szczeblu technicznym z udziałem Rosji i Ukrainy do końca października. Prezydent Ukrainy mówił o tym na wspólnej konferencji prasowej w Kijowie z kanclerzem Niemiec. Skontaktowaliśmy się z klientami, których dotyczył wyciek danych, zapewnia serwis wakacje.pl i dodaje, że wykradzione dane nie pozwalają na zalogowanie się do usług na stronie klienta czy też w aplikacji.
4: Każda osoba, której dotyczy incydent, otrzymała od nas informacje z zaleceniami.
3: Mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl. Serwis zapewnia, że incydent nie dotyczył systemów płatności. Niemniej jednak i tak warto zastrzec PESEL i uważać na wiadomości z prośbą o płatność lub zmianę danych rezerwacji. Cyberprzestępcy mogą próbować teraz podszywać się pod serwis. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną, bo będzie pauzował za żółte kartki.
5: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą reprezentacji i myślę, że na pewno będzie brakować.
3: Mówił pomocnik Sebastian Szymański. Biało-czerwoni są już w Bośni i Hercegowinie. O 17.30, czyli za niespełna pół godziny, rozpoczną trening na stadionie Bilino Polje w Zenicy, a mecz jutro o 20.45.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Hity ponad czasem.
2: 4 minuty po 17 i zaczynamy hity od Alison Moye, Ordinary Girl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
4: Hity ponad czasem. Radio Centrum.

Władysław, ponadczasowe pytanie utrwalił w swojej piosence Howard Jones. Piosenka wydana w 1983 roku na debiutanckim albumie Human's Leap. Zabawa słowem love też w tytule następnej piosenki polskiej. W hitach ponad czasem już za chwilę Leve Leve Love. To kawałek zespołu Kult wydany na albumie Mój Wydawca w 1994 roku, a inspiracją do powstania tekstu była Kasia Nosowska i debiutancki i występ z grupą Hej, który zrobił na Kaziku Staszewskim ogromne wrażenie. Hit.

0: Za 19 minut, godzina 18, pierwsza niedziela października daje nam sporo małych i dużych powodów do uśmiechu. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt, więc szczególnie ciepło pozdrawiamy wszystkich, którzy mają w domu merdającego na cztery łapy pióra albo wąsy. Co tam lubicie, proszę wygłaskać od nas bardzo mocno. Trwa także Światowy Tydzień Przestrzeni Kosmicznej, a harcerki świętują dzisiaj Dzień Polskiej Harcerki. Mamy też aromatyczny dzień cynamonowej bułeczki, a więc dzień, w którym zapach cynamonu zdecydowanie może być uznany za jeden z najlepszych sposobów na celebrowanie niedzieli. A ja dorzucę Wam jeszcze kilka hitów ponad czasem, już za chwilę Rod Stewart, Four Non Blondes i Aha.
1: Hity ponad czasem. Radio Centrum. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: No to ważne pytanie, gdzie kupić tańsze paliwo? I to pytanie stawia sobie wielu z nas. Okazję szybko zwietrzyli cyberprzestępcy. CERT Polska ostrzega, że ruszyła fala podszywania się pod znane sieci stacji paliw. Eksperci radzą, jak reagować na informacje o obniżce na benzynę. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o godzinie 18:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro pozostaniemy w zasięgu rozległego obszaru wysokiego ciśnienia rozciągającego się od Atlantyku po północno-wschodnią Europę. Będą do nas napływać głównie łagodne, ale zdecydowanie już wilgotniejsze masy powietrza polarnego morskiego z południowego zachodu i zachodu. Jutro zachmurzenie umiarkowane, po południu również małe, a rano miejscami silne zamglenie, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Nadal ciepło do 20 stopni w regionie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 18. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Uwaga na gęste mgły. Alert dotyczy większości kraju. Znów jest taniej na stacjach, ale uważajcie na oszustów. Iga Świątek. Od drugiej rundy zacznie turniej w Wuhan. Marcin Krzemiński. Kolejne w ostatnich dniach ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed gęstymi mgłami. W nocy i rano widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Alerty pierwszego stopnia dotyczą niemal całego kraju, bo 14 województw. Łatwiej wymienić, gdzie ich nie ma. To Pomorze oraz Warmia i Mazury. Taniej na stacjach, ale uważajcie na oszustów, ostrzegają eksperci. Wczoraj wrócił program ceny paliw niżej, który powoduje mniejsze stawki na pylonach dla benzyny i oleju napędowego. To też otwiera nowe pole dla internetowych oszustów. Marcin Starzec.
4: Ceny paliw faktycznie w dół, bo na stacji w podkarpackim Skołyszynie mimo niedzieli całkiem duża kolejka, jak na tę porę dnia.
5: To już powinno być przynajmniej ponad miesiąc temu.
6: Można było to szybciej zrobić, tak.
4: Ale na tej obniżce skorzystać chcą niestety również oszuści. Mówiła o tym ekspertka NASK Klaudia Dobińska.
7: Teraz rzeczywiście te ceny paliw to jest kampania, którą przestępcy sobie wymyślili. Wykorzystali właśnie logo i identyfikację takich znanych marek właśnie jak Orlen. No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane.
4: Ekspertka radzi, by jakiekolwiek promocje potwierdzać na oficjalnych stronach koncernów paliwowych.
3: To ja jeszcze tylko przypomnę, że od weekendu do końca roku maksymalne ceny paliw na stacjach znów ustala Ministerstwo Energii. Dziś i jutro górna granica opłaty za litr benzyny 95 to 6,73 zł. 98 7,59, a diesla 7,88. Liderka rankingu tenisistek Jelena Rybakina nie zagra w Wuhan, poinformowali organizatorzy. Kazaszka zmaga się z kontuzją stopy, to oznacza, że Iga Świątek znajdzie się wśród 8 najwyżej rozstawionych i w pierwszej rundzie będzie miała wolny los, czyli zacznie grę od drugiej rundy. Turniej rozpocznie się 12 października, pewna udziału w nim jest też Maja Chwalińska. Na Magdalena Fręch i Magdalinet będą musiały przebijać się przez kwalifikacje.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: My też gramy, ale to nie tenis.
1: Hity ponad czasem.
2: 3 minuty po 18 manam.

0: Reklama. Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
1: Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceski Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paolo Fressu. 14 października, godzina 18, Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i samorządu województwa wielkopolskiego.

Piąty bieg, no właśnie, wypada go już powoli odpalić. Jutro zaczyna się jeden z najbardziej prestiżowych tygodni w świecie nauki, kultury i pokoju. W poniedziałek, 5 października w Sztokholmie rozpocznie się ogłaszanie tegorocznych nagród Nobla. Przez najbliższy tydzień poznamy nazwiska osób, których odkrycia, praca i osiągnięcia zgodnie z ideą Alfreda Nobla w największym stopniu przysłużyły się ludzkości. A ten rok jest szczególny, bo przypada 125. rocznica pierwszych nagród Nobla. Z tej okazji laureaci otrzymają rekordową nagrodę finansową 12 milionów koron szwedzkich, czyli ponad milion euro. Do tego oczywiście złoty medal i słynny kaligrafowany dyplom. Pierwsze nazwisko poznamy już jutro. Będzie to laureat lub laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny. We wtorek przyjdzie czas na fizykę, w środę na chemię, a w czwartek poznamy tegorocznego noblistę lub noblistkę w dziedzinie literatury. W piątek emocje przeniosą się do Oslo, gdzie zostanie ogłoszona pokojowa Nagroda Nobla, a cały noblowski maraton zakończy 12 października Nagroda w dziedzinie nauk ekonomicznych. A potem to już zostanie tylko oczekiwanie na 10 grudnia, dzień, w którym w Sztokholmie i Oslo laureaci odbiorą swoje dyplomy i medale. A my wracamy do hitów ponad czasem. Huey Lewis and the News, Heart and Soul.

0: 120 minut, godzina 19 w hitach ponad czasem, już za chwilę pełne zanurzenie w lata 80. Będzie grupa Chicago, Mike Oldfield i Grant Miller.
1: Hity ponad czasem, Radio Centrum.
2: Reklama.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.
1: Radio Centrum. Recepta na jesień.

0: Wiadomość z ostatniej chwili.
1: 18.53, o poważnym wypadku poinformowała nas właśnie słuchaczka Radia Centrum Sylwia. W okolicach Fabianowa mamy teraz bardzo poważne problemy z przejazdem. Auta kierowane są na objazdy, a na miejscu pracują służby. Sylwii bardzo dziękujemy. Uważajcie w Fabianowie.
0: Radio Centrum. Pierwsze w Centrum Wydarzeń.

0: Uważajcie, kierowcy, poważny wypadek w regionie na trasie Kalisz-Ostrów na Krajowej 25 w okolicach Fabianowa. Są tu obecnie bardzo duże problemy z przejazdem. Auta kierowane są na objazdy, a na miejscu pracują służby. Chodzi o trasę Kalisz-Ostrów, Krajowa 25, okolice Fabianowa.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro równie piękny dzień. Pozostaniemy w zasięgu rozległego wyżu Borchert z centrum nad Białorusią. W ciepłym powietrzu polarnym. Jutro zachmurzenie umiarkowane, po południu także małe. Rano miejscami silne zamglenia, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 17 do 20 stopni. Wiatr będzie słaby, umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 19. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Demonstracje aktywistów pod resortem rolnictwa w sprawie rozmiaru kojców, a we Francji śledztwo po protestach licealistów. Zajrzymy też na Bałkany. Jutro biało-czerwoni zmierzą się z bośniakami. Marcin Krzemiński. To sprawa, w której rozmiar ma kolosalne znaczenie. Przed Ministerstwem Rolnictwa protestowały dziś organizacje prozwierzęce. Resort szykuje rozporządzenie, które ma wyznaczyć obowiązujące limity wielkości kojców w zależności od wielkości psów. Ma on przewidywać 10 metrów kwadratowych dla bernardyna czy owczarka niemieckiego.
4: Czy w takich kojcach psiaki mogą być szczęśliwe?
3: Pytali urzędników aktywiści. Projekt rozporządzenia, który ich wzburzył, ma uzupełnić podpisaną przez prezydenta ustawę zakazującą trzymania psów na łańcuchach. Decyzja jeszcze nie zapadła, trwają konsultacje społeczne tej propozycji. Odblokowana po kilku godzinach autostrada A2 w rejonie miejscowości Łukowisko na Lubelszczyźnie. Doszło tam wcześniej do śmiertelnego wypadku. Motocyklista uderzył w tył ciężarówki, zginął na miejscu. We Francji rusza śledztwo w sprawie ataków na policjantów i nauczycieli, a także przypadkowych przechodniów podczas zamieszek wywołanych przez strajkujących licealistów. Marcin Starzec.
5: Demonstracje, które rozpoczęły się tydzień temu, objęły już setki szkół. Między innymi w Paryżu doszło do poważnych starć z policją. Podczas jednej z takich demonstracji grupa zamaskowanych osób zaatakowała funkcjonariuszkę. Kobietę przewrócono, kopano ją po głowie i zabrano jej broń. Ranny został także inny policjant, który próbował zatrzymać jednego z uczestników zamieszek. Mężczyzna stracił przytomność. Sprawą zajmuje się już paryska prokuratura.
3: Uczniowie domagają się m.in. zmian w organizacji zajęć, mniejszych klas i rozwiązania problemu brakujących nauczycieli. Nasi piłkarze już w Bośni i Hercegowinie jutro zagrają z tamtejszą reprezentacją w trzeciej kolejce Ligi Narodów. O zwycięstwo będzie ciężko, mówi bramkarz polskiej reprezentacji Marcin Bułka. Przypomina o ostatnim spotkaniu z Bośnią w Warszawie, gdzie padł remis.
6: Graliśmy już z nimi pierwszy mecz tydzień temu. Nie udało się wygrać. Po całkiem dobrym spotkaniu z naszej strony. O niczym innym nie myślimy, tylko o 3 punktach.
3: Na półmetku Polska z 4 punktami zajmuje trzecie miejsce w grupie B4 Ligi Narodów. Prowadzi Szwecja, drudzy są Bośniacy, Rumuni mają 0 punktów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Hity ponad czasem.
2: Cała pula punktów, jeżeli chodzi o te piosenki. Supertramp, teraz The Logical Song, 4 minuty po 19.

0: 28 minut po 19. Wyobraźcie sobie, że kładziecie się spać 4 października, a rano jest już 15 października. No brzmi trochę jak scenariusz filmu science fiction, ale dokładnie tak wydarzyło się w 1582 roku. Papież Grzegorz XIII wprowadził wtedy kalendarz gregoriański, który miał naprawić narastający błąd w dotychczasowym kalendarzu juliańskim. Po czwartku 4 października od razu nastąpił piątek 15 października, a z kalendarza zniknęło 10 dni. Nie dlatego, że czas przyspieszył, ale po prostu przeskoczono daty, żeby kalendarz znowu się zgadzał z astronomicznymi porami roku. Co ciekawe, nie wszyscy od razu zaakceptowali taką zmianę. Polska przyjęła nowy kalendarz szybko, ale Wielka Brytania zrobiła to dopiero w 1752 roku, Rosja w 1918, a Grecja w 1923. No i tak właśnie 10 październikowych dni po prostu wypadło nam z historii kalendarza. Jakby tak można było wymazać poniedziałki i zamienić je na piątki. Ale nie takie to proste. No skoro mówimy o mierzeniu czasu, to teraz w hitach ponad czasem taki specjalny zegar muzyczny od Edyty Bartosiewicz.
1: Radio Centrum. Hity ponad czasem.

0: 9.41, uważajcie kierowcy, mamy kolejne zdarzenia w regionie, które wymagają ostrożności. Na granicy Kalisza i Nowych Skalmierzyc prowadzone są działania Straży Pożarnej w związku z pożarem. Na miejscu pracują służby. Do kolejnego zdarzenia doszło w Skarszewie w rejonie stacji benzynowej. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. W wyniku kolizji jedna osoba została poszkodowana. Kierowcy w tych miejscach powinni zachować szczególną ostrożność, liczyć się z możliwymi utrudnieniami, a chodzi o granicę Kalisza i Nowych Skalmierzyc i jeszcze Skarszew w rejonie stacji benzynowej.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: Za 11 minut, godzina 20. Uważajcie, kierowcy, tu mogą być kłopoty z przejazdem. Granice Kalisza i Nowych Skalmierzyc. Tu prowadzone są działania Straży Pożarnej w związku z pożarem. Na miejscu pracują służby. I jeszcze zdarzenie w Skarszewie, w rejonie stacji benzynowej. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. W wyniku kolizji jedna osoba została poszkodowana. Uważajcie i liczcie się z możliwymi utrudnieniami właśnie tutaj, czyli granice Kalisza i Nowych Skalmierzyc i jeszcze Skarszew, okolice stacji benzynowej.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

Cyberkaretka. Pomoże szpitalom radzić sobie z cyberatakami. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o godzinie 20. A tuż po wiadomościach program publicystyczny Tak minął tydzień. Ja już dziękuję za wspólnie spędzony czas. Dobrego wieczoru, dobrej nocy. Marzanna Frysiak. Pa, pa.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Babie lato, które mamy w regionie od wielu dni, w poniedziałek się nie skończy, choć na niebie pojawi się trochę więcej chmur, a temperatura nieco spadnie. To pogoda cały czas będzie nas pozytywnie zaskakiwać. W nocy i rano musimy jednak uważać na gęste mgły i zamglenia. Za to w ciągu dnia 20 stopni, będzie zachmurzenie umiarkowane, również małe. Wiatr słabiej umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni i wciąż wysokie ciśnienie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 20. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Cyberkaretka na pomoc szpitalom, od tego zaczniemy. Potem mosty w Kijowie na celowniku Rosjan. Będzie też o poszukiwaniu pewnego dużego kota. Marcin Krzemiński. To ma być szybka pomoc dla szpitali w przypadku cyberataku, na przykład wycieku danych pacjentów. Centrum Zdrowia zakupiło cyberkaretkę. Ma internet satelitarny, serwery, laptopy, agregaty i specjalistów i nie zawaha się pomóc szpitalom, które ucierpiały w wyniku działań hakerów. Bezpłatnie, zaznacza Jeremi Olechnowicz z Centrum Zdrowia.
4: W tym momencie jest to trochę eksperymentalna inwestycja. Ma nam pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
3: Koszt cyberkaretki to około 1 000 000 zł. Rosja po raz kolejny w ciągu kilku dni uderzyła w mosty na Dnieprze w Kijowie. Dron zniszczył jezdnię mostu północnego. Dzisiejszy atak zbiegł się z wizytą kanclerza Niemiec i z apelami Moskwy do dyplomatów o opuszczenie stolicy Ukrainy. Marcin Starzec.
5: Komentatorzy mówią o nowej strategii Rosji w atakach na Kijów, bo co prawda odrzutowe drony nie zburzą całej przeprawy, ale skutecznie uszkadzają podpory i tym samym blokują ruch. Mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko poinformował też o zniszczonych w atakach magistralach ciepłowniczych. Wszystko zbiega się w momencie z rosyjskimi apelami do dyplomatów o opuszczenie Kijowa. Polskie MSZ w komunikacie na platformie W formie X odpowiada, że to próba zastraszenia Europy i zapewnia, że ambasada RP w Kijowie pracuje bez zmian.
3: Serwal sawannowy poszukiwany. Duży kot uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu na Mazurach. Gustaw jest łagodny. Niemniej, jeśli go zobaczymy, lepiej od razu zadzwonić pod numer alarmowy 112. Od jutra do piątku kierowcy podróżujący przez województwo łódzkie autostradą A1 w kierunku Łodzi i Katowic muszą przygotować się na sporo utrudnienia. W związku z remontem z ruchu między węzłami Kutno-Wschód a Piątek będą wyłączone pas prawy oraz awaryjny, a jazda będzie możliwa wyłącznie pasem lewym przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Tak minął tydzień. Lokalnie. Poniedziałek.
6: Kolejowy klimat wraca na dobre do Pleszewa. Na terenach pokolejowych u zbiegu ulic Ogrodowej i Kolejowej wielofunkcyjny Centrum Rozwoju nabiera finalnych kształtów. Trwają prace we wnętrzach, a my poznajemy kolejne szczegóły tego miejsca.
7: Są już nazwy dwóch najważniejszych obiektów. Hotel będzie nosił nazwę Peron III, a restauracja pełną parą. I co ważne, z restauracji będą mogli korzystać nie tylko hotelowi goście, ale wszyscy mieszkańcy Pleszewa i odwiedzający miasto goście. Nazwy nie są przypadkowe, to ukłon w stronę kolejowej historii miasta i wąskotorówki, która od lat jest jednym z symboli Pleszewa, a kolejowych akcentów będzie jeszcze więcej. Właśnie poznaliśmy nazwę nowej ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy ulicami Sienkiewicza i Samulskiego. W głosowaniu mieszkańcy Pleszewa zdecydowali, że będzie to szlak przy torach. Nazwa idealnie wpisuje się w kolejowy charakter tego miejsca. Zresztą okazja jest wyjątkowa. W tym roku przypada 125-lecie pleszewskiej kolejki. Nic więc dziwnego, że wszystko, co powstaje w jej sąsiedztwie, nawiązuje do kolejowej tradycji. peron trzeci pełną parą i szlak przy torach, wygląda na to, że w Pleszewie kolej nie tylko ma swoją historię. Ona właśnie dostaje nowe życie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Piłkarze KKS-u Kalisz wreszcie zgarnęli komplet punktów. W niedzielę w meczu 10. kolejki BetClick trzeciej ligi Kaliszanie pokonali na własnym boisku wyżej notowaną Kluczewie Stargard 1-0.
8: Przed tym spotkaniem goście zajmowali trzecie, a gospodarze szóste miejsce w tabeli. Jednak Kaliszanie po trzech z rzędu remisach chcieli wreszcie walczyć o pełną pulę i jak najszybciej zdominować rywala. KKS wyszedł na prowadzenie w 27 minucie. Wtedy to Hubert Jurasik dograł piłkę z lewej strony do Krystiana Derkacza, a ten celnym uderzeniem głową w samo okienko umieścił piłkę w siatce. W drugiej połowie Kaliszanie stwarzali kolejne okazje strzeleckie, a najlepszą z nich miał Bartłomiej Putno w 73 minucie. Po faulu na Patryku Pytlewskim sędzia podyktował rzut karny. Putno strzelił przy słupku, ale zbyt lekko i piłkę wyłapał bramkarz gości Przemysław Matłoka. Potem golkiper Kluczewi popisał się jeszcze kilkoma skutecznymi interwencjami. Ostatecznie Kaliszanie utrzymali skromne prowadzenie 1-0 i mogli się cieszyć z długo wyczekiwanego zwycięstwa. Po tej wygranej KKS Kalisz z dorobkiem 17 punktów awansował na piątą pozycję w ligowym zestawieniu. W następnej kolejce 3 października Kaliszanie zmierzą się na wyjeździe z błękitnymi Stargard. Paweł Figiel, Radio Centrum.
6: Felinoterapia dla wielu może brzmieć zagadkowo, ale kiedy dodam, że to kuracja przez głaskanie miękkiego futra, przytulanie do niego i słuchanie kojącego mruczenia, z pewnością nie będzie już wątpliwości, że to leczenie, w której głównym terapeutą jest kot. Taki w tym roku szkolnym zacznie pracę w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym imienia Janusza Korczaka w Kaliszu. Janusz to uroczy rudy kociak, który miał zostać umieszczony w schronisku, ale ogłoszenie o nim zobaczyła szkolna pedagogzka i miłośniczka kotów, która uznała, że zwierzę idealnie będzie pasować do wykwalifikowanej kadry ośrodka.
9: A ponieważ mamy wykwalifikowaną panią nauczycielkę felinoterapeutkę, to razem w zespole podjęliśmy decyzję i czy by ten kotek nie mógł do nas tutaj trafić. Obecnie przebywa u jednej z naszych nauczycielek, przechodzi proces socjalizacji i będzie ten kot u nas tutaj na zajęciach razem z naszą felinoterapeutką. Tak chyba mogę powiedzieć, że pracował na rzecz naszych uczniów.
6: Powiedziała Radiu Centrum Magdalena Majchrzak, dyrektorka ośrodka szkolno-wychowawczego imienia Janusza Korczaka w Kaliszu. Oczywiście Janusz jest pod stałą opieką weterynarza, przeszedł wszystkie badania i szczepienia, ma też swoją książeczkę zdrowia, a kiedy będzie gotowy, regularnie zacznie brać udział w zajęciach i prowadzić swoją mruczącą terapię.
9: Forma tych zajęć to będzie bardzo indywidualne, ponieważ nie każdy z naszych uczniów będzie miał życzenie, żeby z takich zajęć korzystać, a może być też na przykład przeciwwskazanie, na przykład alergię, to też będziemy uwzględniać. Ponieważ żyjemy w świecie takim bardzo szybkim, to myślę, że takie zwierzę pomoże nam się wyciszyć w odpowiedni sposób, zaspokoić te podstawowe potrzeby bezpieczeństwa, na pewno może też otworzyć się na innych, na relacje ze zwierzętami, być może poprawią nastrój czy humor naszym wychowankom.
6: Dodała Radiu Centrum Magdalena Majchrzak. W specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym imienia Janusza Korczaka w Kaliszu uczy się ponad setka uczniów, z którymi zajęcia prowadzi ponad 70 nauczycieli i pedagogów wykwalifikowanych do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Placówka prowadzi branżową szkołę zawodową oraz szkołę przysposabiającą do zawodu.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
6: Nawet przez moment nie pachniało w Ostrowie niespodzianką. Mowa o pojedynku czwartej serii Lotto Superligi pomiędzy Rebut KPR Ostrowią a Industrią Kielce. Mistrz Polski wygrał w niedzielę w Ostrowie 42-29, prowadząc do przerwy 21-14.
10: Trener Gimnas Musen rozpoczął mecz z Industrią w nieco eksperymentalnym zestawieniu, które kompletnie nie wypaliło. Mnożyły się proste błędy, straty i niedokładności, które napędzały tylko kontry przyjezdnych. W 9 minucie było 6-1 dla mistrza Polski. Po przerwie na żądanie duńskiego szkoleniowca na boisku pojawił się m.in. Patryk Marciniak, który ożywił grę Ostrowian. Trzy bramki z rzędu sprawiły, że zrobiło się na moment na styku. Później ekipa trenera Krzysztofa Lijewskiego odskoczyła znów na większy dystans. Do przerwy prowadziła 21-14. W drugiej połowie przewaga była jeszcze wyższa. Skończyło się różnicą 13 bramek, 42-29. Kolejny dobry mecz zagrał wspomniany Marciniak, autor 7 bramek. Jerry Ribeiro dorzucił 6 trafień, a Iwan Burzak 5. Rebut KPR Ostrowie pierwszy miesiąc Lotto Superligi kończy z 3 punktami i 3 porażkami w 4 meczach. meczach. Terminarz był trudny, punkty trzeba zacząć kolekcjonować w październiku w pojedynkach z rywalami w zasięgu Ostrowian. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
6: Zmodernizowano odcinki dwóch dróg powiatowych w powiecie krotoszyńskim i Krotoszynie. Inwestycje zostały zrealizowane w ramach współpracy miasta i gminy Krotoszyn oraz powiatu krotoszyńskiego.
11: Zgodnie z przyjętymi ustaleniami za modernizację dróg odpowiadał powiat krotoszyński. Zakres prac obejmował przebudowę nawierzchni na drodze powiatowej w kierunku Rozdrażewa oraz modernizację nawierzchni i chodnika na ulicy Wiśniowej w Krotoszynie. Po stronie miasta i gminy Krotoszyn znalazło się wsparcie finansowe dla spółki PGKiM w Krotoszynie związane z realizacją inwestycji dotyczącej budowy, przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Langiewicza, Rawickiej i Zacisze. W ramach tego zadania miasto wsparło również pokrycie kosztów związanych z budową kanalizacji deszczowej i wykonaniem nowej nawierzchni jezdni. Takie rozwiązanie pozwoliło na skoordynowanie prac drogowych i infrastrukturalnych. Inwestycje zostały zrealizowane w ramach współpracy samorządów miejskiego i powiatowego, której założenia określono w liście intencyjnym podpisanym 20 marca 2026 roku. Dokument obejmował 3 zadania drogowe. 2 z nich zostały już zrealizowane. Natomiast trzecim jest modernizacja ulicy Zamkowy Folwark w Krotoszynie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Magazynową do przejazdu kolejowego. Zadanie to będzie realizowane jako kolejny element zaplanowanej współpracy. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
6: Nauka, ruch, kultura i integracja to główne elementy projektu, który ruszy w gminie Lisków. Samorząd otrzymał na jego realizację blisko 188 tysięcy złotych dofinansowania. Program został przygotowany z myślą o mieszkańcach w wieku 50 lat i więcej. W programie Aktywni Plus w gminie Lisków weźmie udział 50 osób, w tym 40 kobiet i 10 mężczyzn. Uczestnicy będą mogli rozwijać wiedzę i umiejętności podczas zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W programie znalazły się m.in. tematy związane ze zdrowym stylem życia, kulturą fizyczną, muzyką, plastyką i historią. Nie zabraknie również zajęć tanecznych oraz spotkań rozwijających aktywność społeczną i intelektualną. Organizatorzy zaplanowali także wyjazdy do instytucji kultury oraz działania integrujące mieszkańców różnych pokoleń. Jednym z celów będzie lepsze poznanie obszaru LGD7 Kraina Nocy i Dni oraz wzmacnianie więzi społecznych. Projekt rozpocznie się 1 października i potrwa rok, a jego całkowita wartość to ponad 200 tysięcy złotych.
1: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
6: Nagłe zatrzymanie krążenia. W Polsce z jego powodu każdego dnia umiera około 90 osób. Użycie w ciągu pierwszych 5 minut defibrylatora AED zwiększa szanse na przeżycie do 70%. I takie właśnie urządzenia, automatyczne defibrylatory zewnętrzne, zamontowano na każdym kaliskim osiedlu. Zakup 26 defibrylatorów był możliwy dzięki jednemu ze zwycięskich projektów w ubiegłorocznym budżecie obywatelskim.
12: My prowadziliśmy całe postępowanie związane też z uzgodnieniami, z radami osiedlowymi, gdzie te urządzenia mają być. Po prostu sens jest taki, żeby one były faktycznie na każdym osiedlu, ale w takim miejscu, które ta społeczność lokalna definiuje jako miejsce wprost

0: a listę miejsc, gdzie je zamontowano, znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
0: Miejsce Słowa, czyli mobilny punkt ewangelizacyjny, ma powstać przy Sanktuarium Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach. Dzięki technologii rzeczywistości wirtualnej będzie można stać się uczestnikiem wydarzeń sprzed 2000 lat.
2: W kwietniu w Sanktuarium w Nowych Skalmierzycach wyświetlone zostały dwa filmy, które były przygotowaniem do głębszego przeżywania Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych. Ksiądz kanonik Zbigniew Kruczyński, proboszcz nowoskalmierzyckiej parafii, widząc zainteresowanie ludzi takim sposobem przekazu Ewangelii, zwrócił się z prośbą do biskupa kaliskiego Damiana Bryla o pomoc w zakupie sprzętu, czyli gogli służących do oglądania filmów w technologii VR i stworzenia zespołu mobilnego dla diecezji kaliskiej. Według duchownego dzięki takim pokazom ludzie będą mogli uczestniczyć w wydarzeniach, które miały miejsce 2000 lat temu. Widzowie będą mogli znaleźć się na przykład przy stole na ostatniej wieczerzy, w grobie, gdzie złożono ciało Jezusa, czy być świadkiem uzdrowienia niewidomego. Przed projekcją każdy będzie miał czas na wyciszenie swoich myśli, a w specjalnie przygotowanym do tego miejscu na drewnianych tablicach znajdzie fragmenty Ewangelii, których potem będzie mógł doświadczyć poprzez gogle VR. Pokazy mobilne będą odbywać się także w innych miejscach diecezji kaliskiej. Projekcje filmów w Nowych Skalmierzycach będą odbywać się w każdą trzecią sobotę miesiąca. W pozostałe soboty i niedziele pokazy będą mogły być realizowane w innych miejscach diecezji kaliskiej. Miejsce Słowa jest przedsięwzięciem mobilnym, a specjalnie przygotowani do tego wolontariusze udadzą się z projekcją filmów wszędzie tam, gdzie zostaną zaproszeni. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
1: Tak minął tydzień. Wtorek.
3: Magazyn ochrony ludności przy ulicy Majakowskiego w Ostrowie Wielkopolskim pod lupą prokuratury. Rada Miejska zdecydowała o złożeniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z zakupem nieruchomości. Sylwia Nowicka z Koalicji Obywatelskiej, członkini Komisji Rewizyjnej, mówi o licznych wątpliwościach dotyczących procedury zakupu. Chodzi m.in. o wybór nieruchomości przy Majakowskiego oraz ofertę, która według radnej została przedstawiona ustnie i nie została udokumentowana notatką.
4: Ja nie przesądzam, że doszło do nieprawidłowości, ale wolałabym, żeby wyjaśniły te wszystkie okoliczności, co do których my mamy wątpliwości jako radni, a nie mamy żadnych instrumentów, żeby próbować wyjaśnić, dlaczego tak, a nie inaczej dokonano tego zakupu, dlaczego przyjęto, mając 12 ofert pisemnych, takich szczegółowo opisanych. Ktoś zgłasza ofertę ustną. Nie wiemy kto, dlaczego ustna, dlaczego nie zrobiono notatki. Przy drobnych wydatkach w urzędzie robi się zawsze notatkę służbową, żeby mieć taką, brzydko mówiąc, dupokrytkę. A nagle ktoś składa ofertę na zakup blaszaka z lat 90. ze służebnością drogi.
3: Miasto odpiera zarzuty. Urząd informuje, że przed zakupem przeanalizowano 13 ofert, a pod uwagę brano m.in. lokalizację, dostępność, stan techniczny, możliwość adaptacji i istniejącą infrastrukturę. Ostatecznie zdecydowano się na zakup istniejącego obiektu, ponieważ, jak przekonują urzędnicy, pozwalało to szybciej stworzyć zaplecze magazynowe. Miasto podkreśla też, że zakup został sfinansowany w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, a rozliczenie zadania zostało zatwierdzone przez wojewodę bez uwag. Radni chcą natomiast, by wszystkie wątpliwości dotyczące samego wyboru nieruchomości i przebiegu postępowania oceniły organy ścigania.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: W Wielkopolsce zakończyła się akcja rozdawania kasków rowerowych uczniom, którzy zdobyli kartę rowerową. Do szkół w całym regionie trafiło ich 6640. W poniedziałek w Kaliszu przekazano ostatnią partię, ponad 1000 kasków.
5: I to jest bezpieczeństwo, ponieważ zmieniły się przepisy prawa, które w tym momencie od 3 czerwca nakazują dzieciom i młodzieży do 16 roku życia posiadać takie kaski, kiedy używają rowerów, hulajnóg, rolek i wszystkiego takiego typu sprzętu. Muszą mieć na głowie zapięty kask dla swojego bezpieczeństwa.
3: Powiedziała Radiu Centrum Karolina Fabisz-Szulc, wicewojewoda Wielkopolski. Z kolei wielkopolski kurator oświaty dr Igor Bykowski dodał, że w każdej gminie wytypowano co najmniej jedną szkołę.
6: Trafiają do każdej gminy, do każdego powiatu, do najmniejszych szkół, które w tych gminach występują. I w przypadku, w którym nam tych kasków zostało, to te kaski trafiają do szkół z listy szkół z programu policyjnego poświęconego tematyce bezpieczeństwa, który jest jakby naturalną kontynuacją także tego, że te kaski łączą się właśnie też z tematem bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
3: W poniedziałek w szkołach rozpoczął się też tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Nauczyciele mają do dyspozycji gotowe scenariusze zajęć dotyczących m.in. przemocy psychicznej i cyberprzemocy. W przedszkolach odbywa się z kolei tydzień budowania relacji. Organizatorzy przypominają, że dzieci i młodzież mogą szukać pomocy pod numerem 116 111. To telefon z

0: zaufania dla młodych osób.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
0: Do wypadku z udziałem samochodu osobowego i motocykla doszło w poniedziałkowe popołudnie na skrzyżowaniu ulic Górnośląskiej i Cmentarnej w Kaliszu.
2: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem marki Renault 47-letni mężczyzna podczas manewru skrętu w lewo nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu motocykliście jadącemu ulicą Górnośląską. Doszło do zderzenia obu pojazdów. 41-letni motocyklista został przetransportowany do szpitala.
0: Powiedziała Radio Centrum komisarz Anna Jawocka-Wojnicz, rzeczniczka prasowa kaliskiej policji. Szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia będą wyjaśniać policyjni śledczy pod nadzorem prokuratora.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
0: Turniej o łańcuch herbowy miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Najstarszy turniej żużlowy w Polsce i jeden z najstarszych w Europie. Tradycyjnie zamknie sezon w Ostrowie Wielkopolskim. Terze do Ostrowia w poniedzielnym meczu ogłosiła, że żużlowcy o cenne trofeum powalczą w niedzielę 11 października o godzinie 14 na Stadionie Miejskim. Ostrowian przed tą datą czeka jeszcze rewanżowy mecz fazy playdown w Pile. Chciałbym stamtąd wracać spokojny, powiedział Radiu Centrum Waldemar Górski, prezes Terzet Ostrowia.
3: I jestem zawsze drużyną na dobre i złe i nie chowam głowy w piasek.
4: Zamknąć budżet finansowo uda się, czy jednak te mecze dodatkowe, których pan nie planował, no gdzieś tam ten budżet nad Warężą?
3: Nie, no ale musimy sobie poradzić, mamy cały październik na to, żeby załatwić sprawy finansowe i myślę, że nie takie schody żeśmy pokonywali.
4: I jak październik, to łańcuch herbowy?
3: Możemy zaprosić na 11 października na godzinę 14, pojedziemy łańcuch herbowy.
4: Obsada coś wiadomo, czy raczej na razie jeszcze spokojnie?
3: Będzie dobra obsada, będzie dobra.
0: Przed rokiem łańcuch herbowy powędrował na szyję Australijczyka Maxa Frika. Lada moment możemy spodziewać się ujawnienia pierwszych nazwisk żużlowców, których zobaczymy na zakończenie sezonu w Ostrowie.
1: Tak minął tydzień. Środa.
5: W Koźminie Wielkopolskim chcą odwołania Rady Miasta i Gminy przed końcem kadencji. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia referendum trafiło do burmistrza oraz komisarza wyborczego w Kaliszu. Pełnomocnikiem grupy inicjatywnej została Anna Lilianna Zawodna.
6: Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia referendum złożono u Piotra Osucha, burmistrza Koźmina Wielkopolskiego, 23 września. Następnego dnia włodarz potwierdził otrzymanie dokumentu. Tego samego dnia zawiadomienie otrzymał również komisarz wyborczy w Kaliszu, który potwierdził ten fakt. Dzień później, 25 września. Pełnomocnikiem grupy inicjatywnej jest Anna Liliana Zawodna. Od momentu dopełnienia formalności, czyli powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia referendum burmistrza, jego inicjatorzy mają 60 dni na zebranie podpisów pod wnioskiem. Żeby mogli przeprowadzić głosowanie, swoje podpisy poparcia musi złożyć co najmniej 10% osób uprawnionych do głosowania. W poprzednich wyborach samorządowych w Koźminie Wielkopolskim takie prawo miało niewiele ponad 10 tysięcy osób. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Szykuje się kolejny bardzo ciekawy sezon. Mowa o koszykarskiej PGE Basket Lidze, która właśnie zmieniła nazwę i ma nowego sponsora tytularnego. W gronie 16 najlepszych drużyn w Polsce jest także Tasomix Rosiek Stal Ostrów, która w poprzednich rozgrywkach sprawiła swoim kibicom sporo miłych niespodzianek. Czy teraz dysponujący jednym z najmniejszych, jeśli nie najmniejszym budżetem klub z Ostrowa znów zaskoczy? Rywale się zbroją i poziom ligi z roku na rok wzrasta, a my spokojnie będziemy grać z meczu na mecz. Powiedział Radio Centrum Andrzej Urban, trener ostrowskich koszykarzy, który spodziewa się ciekawego sezonu.
7: Myślę, że może być jeszcze bardziej zacięta, bo nie widać po prostu drużyn, które by odstawały ani to, czy to u góry, czy u dołu. Nie ma takich zespołów, także dalej wszystko będzie otwarte, tak jak zeszły sezon, gdzie zespół z 9 miejsca grał w finale. Także w tym sezonie równie zaciętej ligi się spodziewam lub nawet bardziej.
4: I tak naprawdę u was to krok po kroku, tutaj nie ma żadnych dalekosiężnych celów, tylko po prostu z meczu na mecz.
7: Dokładnie w ten sposób patrzymy na to.
5: Po niemal 20 latach zmiana na czele Ostrowskiego Miejskiego Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO. Rada Nadzorcza Spółki odwołała prezesa Andrzeja Strykowskiego oraz członka zarządu Rafała Pietrzykowskiego. Nową prezes spółki została Karina Wicenciak, dotychczas związana z Urzędem Miejskim i Regionalnym Zakładem Zagospodarowania Odpadów.
8: Formalnie MZO jest spółką komunalną wchodzącą w skład grupy kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego. Jej podmiotem dominującym jest CRK, którego 100% właścicielem jest z kolei gmina miasto Ostrów Wielkopolski. Od roku 2007 spółką kierował Andrzej Strykowski, powołany na stanowisko prezesa jeszcze przez prezydenta Radosława Torzyńskiego. W latach 2012-20. Strykowski był jednocześnie prezesem zarówno MZO, jak i powołanej wtedy nowej spółki RZZO, czyli Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Tak było do 28 września, gdy po niemal dwóch dekadach Strykowski został nagle odwołany ze stanowiska prezesa MZO. Wraz z nim Rada Nadzorcza odwołała również członka zarządu Rafała Pietrzykowskiego. Powodów odwołania dotychczasowego zarządu nie podano w przekazanym oficjalnym komunikacie. Wiadomo za to, że nową prezes została Karina Wicenciak, od ponad 25 lat zawodowo związana z ochroną środowiska i gospodarką odpadami. Wcześniej w latach 2013-17 kierowała Wydziałem Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim. Od roku 2017 pracowała w RZZO, gdzie odpowiadała za dział ochrony środowiska. Teraz będzie zarządzać całą spółką MZO. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
5: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej po raz kolejny włącza się w ogólnopolski projekt Weekend Seniora z Kulturą i zaprasza wszystkich seniorów do skorzystania z oferty w ten weekend 3 i 4 października. Ogólnopolski projekt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zachęca seniorów do aktywnego uczestnictwa w kulturze, sprzyja ich integracji i aktywizacji oraz ułatwia odkrywanie oferty kulturalnej w okolicy. Dlatego w ten weekend seniorzy będą mogli bezpłatnie zwiedzić wszystkie wystawy stałe muzeum. Salę Tadeusza Kulisiewicza, wystawę etnograficzną, wystawę archeologiczną, wystawę historii miasta Kalisza oraz wystawę sztuki i grafiki. Dodatkowo w sobotę 3 października o godzinie 12 muzeum zaprasza na specjalne zwiedzanie z przewodnikiem. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Organizator zaprasza zainteresowanych seniorów po odbiór bezpłatnych wejściówek w kasie muzeum w godzinach otwarcia.
1: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego!
5: W Kaliszu powstał mural inspirowany twórczością Jana Tarasina w setną rocznicę urodzin artysty. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że stworzyli go mieszkańcy Kalisza. Była to inicjatywa Galerii Sztuki imienia Jana Tarasina oraz artysty Ziemowita Fińska.
7: Moja sugestia pierwotnego takiego pomysłu, projektu, że inspirujemy się twórczością Jana Tarasina, ale dajemy coś od siebie, ze swojej wyobraźni, jak najbardziej wydaje mi się to zadziałało. Po dwóch miesiącach malowania osobiście jestem usatysfakcjonowany z efektów. Oczywiście najbardziej z elementów, których nie dało się przewidzieć, zaskakujących. No i to jest najciekawsze, to jest żywa sztuka, a nie tylko kopia.
5: Powiedział Radiu Centrum Ziemowit Fińcek. Mural ma ponad 50 metrów długości i znajduje się na ścianie budynku przy Wale Staromiejskim. Działanie zostało zrealizowane w ramach projektu Wracając do Tarasina, którym Galeria Sztuki imienia Jana Tarasina zaprasza publiczność do świętowania jubileuszu swojego patrona, a także do przemyślenia jego artystycznej spuścizny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Nie na grzyby, a po konopie indyjskie jeździł do lasu 20-letni mieszkaniec gminy Kraszewice. Policjanci z miejscowego posterunku w sobotę 26 września zatrzymali mężczyznę, który w jednym z okolicznych lasów uprawiał 20 krzaków zakazanej rośliny.
9: W trakcie wykonywanych czynności funkcjonariusze przeprowadzili u mężczyzny test na obecność środków odurzających, który dał wynik pozytywny. W związku z uzasadnionym przypuszczeniem kierowania pojazdem mechanicznym po użyciu tych środków, pobrano od niego krew do dalszych badań. Policjanci zatrzymali również jego prawo jazdy, a pojazd, którym się poruszał, został zabezpieczony procesowo. 29 września Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie zastosował wobec 20-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
5: Powiedziała Radiu Centrum aspirant sztabowa Magdalena Domerecka, oficer prasowa Policji w Ostrzeszowie. W miejscu zamieszkania zatrzymanego 20-latka funkcjonariusze znaleźli także susz konopny. Łącznie były to 273 gramy.
1: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
5: Tomasz Ławniczak, były poseł, a obecnie radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Prawa i Sprawiedliwości, odszedł z partii. Rezygnacja została przyjęta przez zarząd okręgu na wrześniowym posiedzeniu członków.
6: Z Prawem i Sprawiedliwości Tomasz Ławniczak związany jest niemal od momentu powstania partii, czyli 2001 roku. Pochodzący z Nowych Skalmierzyc samorządowiec i parlamentarzysta, kilkukrotnie był wybierany na radnego powiatowego. Pełnił też funkcję wicestarosty ostrowskiego. Od 2015 roku przez dwie kadencje pełnił mandat poselski z okręgu kalisko-leszczyńskiego. W wyborach w 2023 roku nie uzyskał kolejnej reelekcji. Wtedy został zatrudniony w biurze posła Jana Dziczczaka, a w kolejnym roku w ostrowskim biurze poseł Marleny Maląg. W tym samym roku uzyskał mandat radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z listy PiS. Był też szefem ostrowskich struktur ugrupowania. Teraz zrezygnował z bycia członkiem tej partii. Potwierdzam, Tomasz Ławniczak 12 września złożył rezygnację z bycia członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Poinformował, że w związku z ukończeniem 65 lat przechodzi na polityczną emeryturę. Oczywiście dokończy swoją kadencję w Sejmiku Województwa Wielkopolskiego jako członek klubu Prawa i Sprawiedliwości, powiedział Radiu Centrum Jan Dziedziczak, poseł PiS i prezes zarządu okręgu kaliskiego tej partii. Na zarządzie okręgu jego członkowie przyjęli uchwałę o rezygnacji Tomasza Ławniczaka. Równocześnie przestał być on szefem PiS w Ostrowie Wielkopolskim. Zastąpiła go europosłanka Marlena Maląg. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Tak minął tydzień. Czwartek.
0: Około 2100 osób postanowiło kontynuować swoją naukę na uczelniach wyższych w Kaliszu. Rozpoczyna się rok akademicki. Radio Centrum sprawdzało, jakie kierunki cieszyły się największą popularnością w tym roku.
10: Nie jest zaskoczeniem, że mieliśmy wielu chętnych na kierunek lekarski, fizjoterapię czy prawo. Cieszy nas jednak ogromne zainteresowanie kierunkami technicznymi, mechaniką i budową maszyn, elektrotechniką, budownictwem, ale również kierunkami, które są w ofercie Wydziału Nauk Społecznych. Tutaj tradycyjnie oblegane jest bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie czy logistyka i to zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.
0: Powiedział Radiu Centrum Jakub Banasiak, rzecznik prasowy Uniwersytetu Kaliskiego. Na tej uczelni studia zarówno pierwszego i drugiego stopnia, jak i studia jednolite rozpoczęło ponad 1600 osób. Za to na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu studia rozpoczęło ponad 500 osób.
11: Największym zainteresowaniem cieszą się zarówno pedagogika w trybie studiów licencjackich i magisterskich. Mówimy o pedagogice tak zwanej ogólnej, gdzie mamy specjalności dotyczące terapii pedagogicznej i pedagogiki resocjalizacyjnej. No i pedagogika pięcioletnia z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. No i filologia angielska niezmiennie. Ona u nas nazywa się filologią angielską z pedagogiką i filologią angielską w edukacji na tym drugim stopniu. Bardzo przyzwoicie też wygląda to na pozostałych kierunkach, takich jak filologia polska, ochrona dóbr kultury, edukacja artystyczna w zakresie sztuk muzycznych, sztuk plastycznych.
0: Powiedział Radiu Centrum dr Radosław Nawrocki, dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. W tym roku uczelnie przeżywały oblężenie, a to dlatego, że studia zaczynają dwa roczniki, 2007 i 2008.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
0: To ważna informacja dla krotoszynian i osób korzystających z targowiska miejskiego w Krotoszynie. Zamontowano tam automatyczny defibrylator AED, który może pomóc uratować życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Urządzenie jest dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Warto wiedzieć, że AED prowadzi użytkownika krok po kroku przez akcję ratunkową, analizuje stan poszkodowanego, wskazuje, kiedy należy wykonać defibrylację, a ponadto jest proste i intuicyjne w obsłudze. Władze gminy podkreślają, że w przypadku zagrożenia życia liczy się każda sekunda, dlatego warto wówczas z tego urządzenia skorzystać.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
0: Z Kalisza zniknął jeden zespół ratownictwa medycznego, a zgodnie z zapowiedzią Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, jedna z czterech kaliskich karetek wraz z załogą od czwartku 1 października stacjonuje w Opatówku. To efekt analiz Wydziału Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego czasów dojazdów ZRM z Kalisza do poszczególnych miejscowości gmin powiatu kaliskiego, z których wynikało, że w części z nich pacjenci muszą zbyt długo czekać na ratunek.
12: Opatówka był właśnie taką białą plamą i rzeczywiście tych wyjazdów do Opatówka było bardzo dużo, a tej karetki nie było zabezpieczonych. Dlatego postanowiliśmy relokować tą karetkę właśnie z Kalisza do Opatówka. Oczywiście my cały czas podkreślamy, że to nie jest ostateczna decyzja i będziemy cały czas analizować te wszystkie wyjazdy, to całe zabezpieczenie zarówno Opatówka, jak i Kalisza i wszystkich ościennych gmin miasta Kalisza. Także w przeciągu roku jeszcze raz podejdziemy do takiej analizy. Jeżeli rzeczywiście te czasy dojazdu będą rzutowały na Kalisz, po prostu będziemy myśleć o tym, żeby czy relokować, czy tu kolejny zespół powstał.
0: Powiedziała Radiu Centrum Karolina Fabisz-Szulc, wicewojewoda Wielkopolska. Na to jednak potrzebna jest zgoda i pieniądze z NFZ. Informacje o planowanym przeniesieniu karetki ze szpitala przy Toruńskiej w Kaliszu do Opatówka pojawiły się w pierwszym kwartale tego roku. Spotkały się one ze sprzeciwem medyków pracujących w tej bazie, ale i samorządowców z Kalisza. W tej sprawie odbyło się kilka spotkań, ale nie zmieniły one decyzji o relokacji.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
0: 3 dni jazzu, 11 koncertów, 2 sceny i 43 artystów z 8 krajów. Tak zapowiada się 53. Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych w Kaliszu. Od 20 do 22 listopada na festiwalowych scenach Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu spotkają się artyści z Polski, USA, Wielkiej Brytanii, Kanady, Hiszpanii, Niemiec, Francji i Norwegii, łącząc światowe nazwiska, najciekawsze dźwięki współczesnego jazzu i różnorodne muzyczne estetyki.
13: Znakomitych kilkunastu pianistów, zarówno polskich, jak i zagranicznych, i w sensie stylistycznym od takiego jazzu, powiedziałbym, może nie tradycyjnego, ale powiedzmy, że bardziej melodyjnego, po jazzowe eksperymenty niezwykle fascynujące. Są tutaj projekty, które łączą muzykę z warstwą wizualną. Mamy ciekawe połączenia instrumentalne, na przykład piano plus lira korbowa. Mamy czasami rywalizację fortepianu analogowego z elektrycznym.
0: Powiedział Radiu Centrum Robert Kuciński, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Festiwal zainauguruje już 19 listopada prapremierowy pokaz filmu dokumentalnego Jazz Nocy Generała. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum, a cały program znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
0: Ostrowianie znów będą mogli oddać niepotrzebne ubrania i tekstylia do mobilnych punktów zbiórki. Miasto Ostrów Wielkopolski i spółka MZO ponownie organizują akcję, która w ubiegłym roku przyniosła ponad 15 ton zebranych rzeczy.
8: W tym roku zbiórka obejmie wszystkie ostrowskie osiedla. Mobilne punkty pojawią się w wyznaczonych miejscach, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli oddać niepotrzebne rzeczy blisko swoich domów i bezpłatnie. Do zbiórki można przekazywać m.in. ubrania, czapki, rękawiczki, szaliki, buty i tekstylne torby. Przyjmowane będą również domowe tekstylia, jak pościel, prześcieradła, ręczniki, koce, narzuty, obrusy, firany czy zasłony, a także czyste szmaty i czyściwo. Bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie rzeczy. Odzież przeznaczona do ponownego użycia powinna być czysta i w dobrym stanie. Organizatorzy proszą, żeby rzeczy zapakować w worki lub kartony, a jeśli to możliwe, posegregować. Osobno można przygotować na przykład odzież dziecięcą i ubrania dla dorosłych, a także oddzielić rzeczy nadające się do ponownego użycia od pozostałych materiałów. Akcja będzie prowadzona w 4 październikowe soboty. W każdym wyznaczonym miejscu samochód zabierający tekstylia będzie czekał przez 2 godziny. Mobilna formuła ma przede wszystkim ułatwić mieszkańcom pozbycie się niepotrzebnych rzeczy bez konieczności dowożenia ich do stacjonarnego punktu. Szczegółowy harmonogram miejsc i godziny odbioru można znaleźć w informacjach miasta i miejskiej spółki MZO. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: Mamy jesień, a to oznacza coraz szybciej zapadający zmrok i coraz późniejszy świt. To także ograniczenia widoczności na drodze, dlatego w dniu ogólnopolskiego policyjnego Dnia Odblasków mundurowi apelują do pieszych, by zakładali choć niewielkie elementy odblaskowe nawet w terenie zabudowanym.
14: Staramy się promować noszenie właśnie odblasków również w obszarze zabudowanym, nie tylko tak jak przepis wymaga, czyli po zmroku, poza obszarem zabudowanym, jeśli nie korzystamy z chodnika. Na pewno ułatwia to poruszanie się i kierowców, i pieszych. Pieszy jest widoczny z większej odległości, a w obecnym czasie, tym jesiennym, kiedy szybko zapada zmrok, kiedy czasem zdarzają się opady deszczu, jest ciemno, widoczność nam się pogarsza i osoby, które poruszają się pieszo, ubrane na ciemno, naprawdę są mało widoczne.
0: Powiedziała Radiu Centrum podkomisarz Joanna Wejman, specjalista Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Kaliscy mundurowi podczas licznych akcji profilaktycznych prowadzonych na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego rozdają elementy odblaskowe, które warto założyć i być bezpiecznym na drodze.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
0: Wspomnienie Adriana Wykroty to nowa wystawa, którą od początku października można oglądać w Galerii Centrum, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Jest ona fotograficznym zapisem świata artysty, które zmieniły narodziny jego córki, a także sposobem, by kiedyś pokazać jej pierwsze lata życia.
15: Cały ten projekt polega na tym, żeby zapisać ten czas, którego dziecko według badań naukowych nie pamięta tego pierwszego okresu. To zjawisko się nazywa amnezją dziecięcą i ja postanowiłem przy okazji właśnie tych wszystkich naszych małych przygód rejestrować to, co dookoła nas i zapisywać, żeby stworzyć po pierwsze taką pamiątkę, a po drugie zobaczyć później pewnie po czasie, jak ten okres wyglądał.
0: Powiedział Radiu Centrum Adrian Wykrota. Wystawę w Galerii Centrum można oglądać od 1 października, ale wernisaż odbędzie się 14 października o 18. Ekspozycja prezentowana jest w ramach 8. Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii.
1: Tak minął tydzień. Piątek.
6: Prawie 3000 zgłoszeń, zaledwie 60 miejsc i rekordowe 49 kandydatów na jeden indeks. Uniwersytet Kaliski chwalił się ogromnym zainteresowaniem kierunkiem lekarskim, tyle że po zakończeniu rekrutacji miejsc wciąż nie udało się zapełnić.
0: Radiocentrum sprawdziło, co rzeczywiście kryje się za rekordową statystyką. Jak przekazał nam rzecznik Uniwersytetu Kaliskiego Jakub Banasiak, na stacjonarny kierunek lekarski odnotowano dokładnie 2969 zgłoszeń. Wskaźnik 49 kandydatów na miejsce powstał przez podzielenie tej liczby przez 60 dostępnych miejsc. Taki wynik nie oznacza jednak, że o każdy indeks rzeczywiście do końca walczyło 49 osób. Kandydaci mogą aplikować równocześnie na różne uczelnie, a część zakwalifikowanych w Kaliszu nie złożyła dokumentów. Według rzecznika Uniwersytetu Kaliskiego prawdopodobnie wybrali inne uczelnie. Efekt? Jak poinformował nas Jakub Banasiak, 3 z 60 miejsc pozostały wolne. A jeszcze 25 września uczelnia publikowała kolejną listę zakwalifikowanych na medycynę i czekała na dokumenty do 28 września. Ciekawie wygląda też porównywanie progów. Pierwszy próg w Kaliszu wynosił według Banasiaka 157 punktów na 200. W Szczecinie było to 175 punktów, mimo że tam na jedno miejsce przypadało około 20 zgłoszeń. Ostatecznie szczeciński próg spadł do 160 punktów. W Kaliszu liczba minimalna progu punktowego to 149. Skąd więc kaliskie 49 kandydatów na jedno miejsce? Duże znaczenie ma niewielki limit. W Szczecinie na medycynę zgłosiły się 5202 osoby, tyle że Szczecin miał 255 miejsc, a Kalisz tylko 60. Rekordowe 49 kandydatów na miejsce dobrze pokazuje więc popularność rejestracji na kierunek, ale nie oznacza, że właśnie w Kaliszu najtrudniej było zdobyć indeks. Rzecznik Uniwersytetu Kaliskiego wzrost zainteresowania tłumaczy podwójnym rocznikiem maturzystów, a także, jak przekazał Radiu Centrum, jakością kształcenia na uczelni. Dla Radia Centrum Mateusz Kurzaj.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Pokazali, że nie wynik, ale zasady fair play i strażacki honor są dla nich najważniejsze. Druhowie z jednostki ochotniczej straży pożarnej Westrzy zrezygnowali z drugiego miejsca w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych w Sieroszewicach i zwrócili puchar, dyplom oraz nagrodę, bo uznali, że podczas sztafety skorzystali z własnego błędu.
8: Do kontrowersyjnej sytuacji doszło podczas niedzielnych powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych w Sieroszewicach w powiecie ostrowskim. W trakcie biegu sztafetowego jeden z zawodników OSP Westrza nie znalazł się w wyznaczonej strefie swojej zmiany, a kolejny zawodnik pokonał dwa odcinki sztafety. Sędziowie nie zauważyli tego ewidentnego przekroczenia przepisów, ale inni uczestnicy zawodów byli już bardziej spostrzegawczy. Po biegu do sekretariatu wpłynął protest, ale nie został on uwzględniony ze względów formalnych. Strażacy z Westrzy skorzystali w punktacji ogólnej na tej sytuacji, ale uznali jednak, że nie mogą przyjąć takiego rozstrzygnięcia. Tuż po zawodach przyznali, że popełnili błąd i dlatego, kierując się, jak napisali w oświadczeniu, uczciwością, honorem strażackim i zasadami fair play, postanowili zrezygnować z pucharu i nagrody. Druhowie przeprosili sędziów, organizatorów i pozostałe jednostki, podkreślając, że ważniejsze od miejsca w klasyfikacji są dla nich honor i szacunek do rywali. I choć cała sytuacja miała miejsce podczas powiatowych zawodów strażackich, to druhowie z OSP Westrza zaprezentowali iść olimpijski poziom zasad fair play. Dla Radio Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
6: Rozpoczęło się głosowanie w ramach kolejnej edycji Ostrzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Swoje głosy mogą oddawać mieszkańcy od 16 roku życia.
16: W sumie miejscowe władze na budżet obywatelski przeznaczyły 500 000 złotych. Do głosowania dopuszczono 10 projektów, które podzielone zostały na 3 kategorie. Duże i małe inwestycje, a także pozostałe zadania. Ze względu na to, że weryfikacje przeszły tylko 2 duże projekty, to one automatycznie zakwalifikowano do realizacji, tak więc Ostrzeszowianie głosować będą tylko na projekty w małych inwestycjach oraz pozostałych zadaniach. Na oddanie głosów mieszkańcy Ostrzeszowa mają czas do 18 października. Ogłoszenie wyników nastąpi 27 października, a pełną listę dopuszczonych do głosowania projektów, a także regulamin Ostrzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego znajdziecie na naszej stronie internetowej. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
1: Tak minął tydzień. Nie będzie. Nie będzie. będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. I tak się słucha.
17: Tomasz Michalak, dzień dobry. Gościem programu Tak się mówi w Radiu Centrum jest dziś poseł Koalicji Obywatelskiej, pan Jarosław Urbaniak, także przewodniczący Koalicji Obywatelskiej w Wielkopolsce. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
17: Rozpoczynamy od tematu gorącego naszą rozmowę, bo tak się składa, że mniej więcej przed godziną w Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie, które obniża VAT i akcyzę na paliwa. Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw. No nie ma miłości między wami, mówię o prezydencie i o koalicji rządzącej, ale coś udało się zrealizować. Kto się ugiął? Czy się ugiął? Czy tak możemy o tym mówić?
19: Jak pan prezydent przy swoim charakterze usłyszy słowo ugiął, to się znowu usztywni, więc mocno niebezpieczne. Ale sprawa na pewno jest pozytywna i to w dwóch wymiarach. W tym jednym podstawowym, o którym wszyscy od wczoraj mówią, czyli że należy się spodziewać, że jak nie jutro, to na pewno pojutrze
17: będzie
19: na stacjach benzynowych taniej i to jest dobra wiadomość dla tych, którzy po prostu z paliwa korzystają, jeżdżą, tankują i to jest, to jest najważniejsze. Ale jest też aspekt polityczny ważny, ja w tym zauważam, a mianowicie po tej całej dyskusji niezwykle długiej, męczącej. Przecież ludzie już mieli dosyć tej debaty na te podatki od nadzwyczajnych zysków Orlenu, bo powiedzmy sobie szczerze, że to głównie o Orlen chodzi. I że to niekonstytucyjne. Ile to słów już padło ze strony nie tylko samego prezydenta, ale przede wszystkim jego ministrowie z kancelarii prezydenta, którzy biegali po wszystkich mediach i suchej nitki na tej ustawie nie zostawiali od tygodni. Nagle się okazało, że i konstytucyjna, i że w porządku, i że można.
17: No to a czy, co trzeba to było zrobić, żeby czasach jednak okazała się konstytucyjna?
19: No nic. Wystarczyło, to jest taka trochę wada naszych czasów, że ludzie przestają uważać na to, kto wydaje jakąś opinię. Bo jak mój ulubiony kucharz mówi, że jakaś ustawa jest niekonstytucyjna, to ja jego opinię biorę pod uwagę, ale mnożę razy 0,002. Natomiast jak on mi mówi, jak powinno się prawidłowo smażyć schabowego, to ja jego opinię robię razy 10. I w tym przypadku należy zawsze pamiętać, czy jeżeli pan Szefernaker występuje i nie ma nic do powiedzenia, tylko że ustawa jest niekonstytucyjna, a za chwilę w tej samej telewizji, w tym samym radiu albo w innym występuje profesor prawa, specjalista od konstytucji i on mówi, że nie widzi tam żadnych podstaw, że tak banalna rzecz jak podatek od nadzwyczajnych zysków,
17: generalnie
19: który zostanie przeznaczony
17: prawa,
19: na to, żeby obniżyć...
17: Działanie prawa wstecz, to budziło duże kontrowersje, tak?
19: No ale ta zasada, jak nie chcę się mądrzyć, ale to ona owszem istnieje, tylko ludzie wbijają sobie do głowy działanie prawa wstecz pod warunkiem, że jest dla kogoś niekorzystne. A przecież to jest korzystne, bo na tym wszyscy na stacjach benzynowych skorzystamy. To jest tak, jak druga formuła, która jest źle rozumiana, konstytucyjna, równość wobec, że my jesteśmy równi. Tam jest równość wobec prawa. Wszyscy jesteśmy równi. My nie mamy takich samych praw, panie redaktorze. Pan ma inne jako prowadzący ten program, ja jako odpowiadający
17: ja
19: na pytania.
17: Pan odpowiada.
19: Ja odpowiadam.
17: No tak.
19: Nie ma równości na świecie. Państwo demokratyczne
17: ale
19: powinno...
17: Ale się dogadamy.
19: Tak. Państwo demokratyczne zapewnia, i to jest wyraźnie napisane, tylko wszyscy zapominają o tej końcówce, równość wobec prawa.
17: Będzie więc taniej od weekendu, sobota lub niedziela, złoty 20, złoty 30 na litrze. Takie są zapowiedzi i to do końca roku, jak wszystko dobrze pójdzie, więc możemy spać spokojniej, albo spokojniej, przynajmniej jeśli chodzi o ceny paliw.
19: No spokojniej, wie pan, bo wojna w Zatoce Perskiej się nie skończyła, więc te przyczyny, że ceny paliw na giełdach światowych, te ceny netto są bardzo, bardzo wysokie, to się nie zmieniło. Na stacjach benzynowych będzie taniej z tego powodu, że państwo rezygnuje z podatków, z akcyzy i z VAT-u.
17: Pozostańmy więc w temacie trochę komunikacyjnym, drogowym i teraz zajrzymy do południowej Wielkopolski. Droga S11 nam się szykuje między Jarocinem a Ostrowem Wielkopolskim. Mamy decyzję środowiskową. Kilka tygodni temu też mówił pan o budowie tego prawie 50-kilometrowego odcinka. Na jakim jesteśmy etapie? Jaka jest szansa, że pojedziemy tą S11 do Poznania w miarę komfortowo? Przynajmniej dużą częścią S11.
19: Panie redaktorze, w tej chwili już nie ma pytania, czy pojedziemy, bo na pewno pojedziemy. Jest tylko pytanie, kiedy pojedziemy. Rzeczywiście zaskakujące z mojego punktu widzenia jako posła, polityka tutaj stąd z południowej Wielkopolski, jest tempo tych prac. Bo jest, jak wszyscy mi mówią, że a to nie można, tam nie można, bo tu jest jakiś problem, tu nie ma jakiegoś kwitu, tu jest zła odpowiedź, tu jest jakiś protest. To po pierwsze, ja sobie przypominam czasy, jak późną jesienią w 2007 roku premierem został Donald Tusk. Późną jesienią, czyli wpływu na budżet 2008 roku nie był prawie żaden, a w 2012 mogliśmy dojechać na stadiony Euro autostradami i drogami ekspresowymi. A teraz trwa to niezwykle długo, przynajmniej w przypadku S11. No i skończyło się nieprzyjemnie, bo już kilka miesięcy temu stanowisko stracił dyrektor oddziału poznańskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. I tak jak pan redaktor mówi, nagle się okazuje, że jednak można. Znaczy, to naprawdę nie Donald Tusk, nie poseł Urbaniak, nie minister buduje tą drogę. Za to na każdym poziomie są jacyś ludzie odpowiedzialni i najwyraźniej wygląda na to, że tak, jak wielu, tak jak w wielu sprawach Wielkopolska bryluje na tle innych województw, tak akurat w przypadku budowy dróg w ostatnich trzech latach, a przynajmniej w zakresie tej roboty papierkowej, to coś nam nie idzie. To jesteśmy na szarym końcu i mam nadzieję, że ta zmiana personalna osoby odpowiedzialnej za to, co się dzieje w Wielkopolsce z drogami, spowoduje, że to ruszy rzeczywiście dobrze i że doczekamy w najbliższym czasie wreszcie tej przysłowiowej wbitej łopaty. No my na to czekamy.
17: Dobrze.
19: Znaczy to jak święty Tomasz. Palec w ranę. Dla mnie palcem w ranę w przypadku drogi jest to, że pojawiają się koparki, że pojawia się tłuczeń, że pojawiają się łopaty i coś się zaczyna dziać. Naprawdę w dzisiejszych czasach etap samego wykonawstwa to jest najmniejszy problem.
17: To w takim razie czekamy na S11. Tutaj dobre wiadomości, ale żeby nie było tak przyjemnie, to zapytam też o marginalizację Ostrowa Wielkopolskiego jako węzła kolejowego. Na to zwrócił pan uwagę. Ostrów, no nie da się ukryć, miasto panu bardzo bliskie. Spogląda pan na miasto, obserwuje i pewnie ubolewa w związku z tym, że pociągi coraz częściej Ostrów omijają. Pojawiła się kilka tygodni temu pana interpelacja do ministra infrastruktury o utworzenie dodatkowego przystanku. Ostrów Wielkopolski Północ. To jest ciekawy pomysł. Z czym miałby się wiązać? Co miałby dać mieszkańcom?
19: No to jak z tym świętym Tomaszem, to dopóki się nie zrealizuje.
17: To wiem, jeszcze nie ma, tak.
19: Tak, jest to jakiś pomysł, który rzuciłem. Mianowicie, no, jeżeli rzeczywiście zaczynamy konkurować z samochodami i bardzo ważną kwestią jest szybkość przejazdu i każda minuta się liczy, a w Ostrowie rzeczywiście pociągi niektórych relacji muszą mieć przestawianą lokomotywę i to wydłuża ten postój, to może zbudować dworzec kolejowy dodatkowy w miejscu, w którym tego kłopotu nie będzie. I to byłoby przy obwodnicy towarowej Ostrowa, tej kolejowej obwodnicy towarowej Ostrowa. Szczególnie, że jakby tendencje, które są w poruszaniu się w tej komunikacji publicznej, no to wygląda w tej chwili tak, że wychodzę z domu, wsiadam do samochodu, jadę na parking, zostawiam samochód, wsiadam w pociąg i jadę. Znaczy, takich dobrych warunków w Ostrowie, w której stacja została zlokalizowana już w latach 70., zdaje się, XIX wieka.
17: Nie ma i nie będzie prawdopodobnie.
19: Nie ma i nie będzie, bo nie ma się gdzie tego parkingu tak naprawdę wybudować. Gdyby powstał ten nowy dworzec północny, tam są dziewicze tereny, na których naprawdę miasto mogłoby wybudować potężne parkingi i wtedy ten dworzec mógłby funkcjonować jako rzeczywiście duży dworzec taki przesiadkowy i mogący, że ludzie z całej okolicy przyjeżdżają, bez problemu zostawiają samochód i za darmo zostawiają samochód. Tak? To wtedy byłby rzeczywiście duży zysk rozwojowy nie dla tylko Ostrowa, co dla całego regionu. To ja cały czas podkreślam, tak? Nie ma Ostrowa, nie ma Kalisza, jest aglomeracja. Jeżeli my nie będziemy patrzeć na nasz region jak na aglomerację, to na pewno nie spojrzą na nas w ten sposób, ani w Poznaniu, ani w Warszawie.
17: Od jakiegoś czasu te relacje jak ostrowsko-kaliskie nie wyglądają rewelacyjnie i bardzo dobrze i nie każdy, mam wrażenie, te aglomeracje rozwija, tak jakby pan sobie tego życzył.
19: No pewnie tak, no ale to jest, wie pan, w polityce to tak bywa, że rzadko kto patrzy, jakby to mogło wyglądać. No, mogłoby wyglądać dużo lepiej, gdyby rzeczywiście ta współpraca była duża, bo od samorządowców tych spoza Ostrowa i tych spoza Kalisza, tych mniejszych aglomeracyjnych, wiem, że no oni bardzo cierpią i widzą, że była szansa, był ten moment, w którym
17: mogło
19: to wszystko ruszało, a w tej chwili, no, że zacytuję jednego z wójtów powiatu kaliskiego. No, nie po to robiliśmy aglomerację, żeby mieć 2 złote więcej na budowę ścieżki rowerowej albo chodnika. No.
17: To też apel do włodarzy miast Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego, żeby spróbować zadziałać w tym obszarze?
19: Tak, że aglomeracja powstała po to, żeby po pierwsze pokazać decydentom i w Warszawie, i w Poznaniu, że to jest może i najmniejsza ta 17, ostatni wagonik, ale jednak aglomeracja. Jedyna w kraju nieskupiona wokół metropolii wojewódzkiej. I że mamy pomysł na to wszystko, że tu rzeczywiście powstanie aglomeracja, bo co by o tym nie mówić, może nie politycy, samorządowcy, ale ludzie bardzo pracowici, bo to o tym zapominamy, bo sobie na co dzień żyjemy tutaj na południu Wielkopolski, że tutaj bez wsparcia państwa prywatny biznes robi bardzo dobre rzeczy. Tu jest centrum gospodarcze kraju, więc potrzebne do tego są też rozwiązania, które już nie zależą od przedsiębiorców, tylko zależą od polityki. Tak? S11, która jest nam potrzebna, bo ci przedsiębiorcy, tak dobrze pracujący, te swoje towary muszą i przywieźć, i odwieźć. Więc potrzebna też jest kolej, bo niektóre rzeczy przewozimy koleją.
17: Jesteśmy w aglomeracji kalisko-ostrowskiej. Jeszcze spójrzmy na moment na sam Ostrów Wielkopolski, który pan obserwuje. Obserwuje pan to, co się dzieje w relacjach między choćby Radą Miasta, prezydent Ostrowa. A ja chciałem zapytać, jak tam pana relacje z byłym wiceprezydentem Ostrowa Wielkopolskiego, panem Mikołajem Kostką, bo zdaje się, że się zaogniło delikatnie.
19: Delikatnie się zaogniło, bo pan redaktor tak lekko wypuszcza. Ja tu rzeczywiście w trakcie rozmowy w Radiu Centrum swego czasu, po wyroku, jaki się uprawomocnił panu Kostce, mówiłem o tym, że został skazany za korupcję. Nadal to powtarzam. Dostałem przedsądowe wezwanie do sprostowania do jakichś zapłat na rzecz PCK dużych pieniędzy, no, bo on nie został skazany za korupcję. Nie ma słowa korupcja w polskim kodeksie karnym. Tam jest kilka artykułów, które tę korupcję opisują, i pan Kostka został skazany na podstawie jednego z nich. Przekroczenie uprawnień celem uzyskania korzyści majątkowej. No to jest klasyczna definicja korupcji niestety. Oczywiście żadnych ruchów nie było, czyli pewnie zarówno pan Kostka, jak i kancelaria prawna, która go reprezentowała, wiedziała, że to jest sprawa nie do wygrania. No pan Kostka, zdaje się, przestał być zainteresowany dalszym gnębieniem mnie wezwań przedsądowych, bo ma kłopoty, bo odwieszono mu zawieszenie wyroku, więc chyba raczej go czekają przyjemne czasy na koszt podatników. Za darmo jedzenie, za darmo łóżko, za darmo opierunek. No tyle, że spacerować po parku nie można.
17: No, relacji to pan nie zbudował teraz raczej.
19: Wie pan, to co się dzieje w Ostrowie Wielkopolskim, nie, powiedziałbym tak, nie zasługują na dobre relacje. Najwyższa pora, żeby to zmienić. To znaczy, mam takie wrażenie, że w Ostrowie, nawet nie wrażenie. To
17: pana szybka ocena tego, co się w tej chwili dzieje
19: źle,
17: na poziomie
19: źle się dzieje
17: miasta?
19: I to kto jak to, ale każdy poseł, senator wie, zaletą naszego zawodu jest to, że mamy kolegów z całego kraju. Polska o tym, co się dzieje w Ostrowie Wielkopolskim, jak to źle wygląda, że wiceprezydent idzie do więzienia, jak to źle wygląda, że bez przerwy latają służby i prokuratura po spółkach miejskich, jak to źle, że jeden z prezesów siedzi w areszcie od roku, czy już nawet dłużej.
17: Tutaj postawimy kropkę, bo czas trochę goni, choć tematów jeszcze sporo. i będziemy czekać na rozwój wielu sytuacji i wypadków. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Poseł Koalicji Obywatelskiej Jarosław Urbaniak był dziś gościem Radia Centrum.
19: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha. Tak minął tydzień. Lokalnie.